Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanie.

psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj, zajmę się tobą.

0: SK Szczecin.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiorę.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? W

0: Szczecin News.
1: Kłaniam się pięknie, z tej strony Oliwia Rudnicka i informuję, że rozpoczynamy kolejny magazyn lokalny prosto ze Szczecina. Zapraszam serdecznie.
0: SK Szczecin.
1: Tym razem zaczniemy sobie od rozmowy, którą przygotowałam dla Was osobiście na temat mediów społecznościowych, marketingu i pracy w internecie. Poruszymy także temat marki osobistej. Zapraszam serdecznie. Cześć wszystkim, z tej strony Oliwia Rudnicka, a już teraz rozpoczynamy kolejną rozmowę. Tym razem w studiu jest ze mną Basia Kaleńczuk, która jest specjalistką od marketingu, a także od mediów społecznościowych i jest
2: szczecińską kumpelą od marketingu również. Cześć wszystkim, bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Dziękuję, że przyszłaś. I w takim razie na początku z grubej rury. Czy każdy może mieć markę osobistą?
2: Myślę, że każdy może mieć markę osobistą, ponieważ w każdym z nas jest coś wyjątkowego. Zresztą jeśli chodzi o samą definicję marki osobistej, to tu warto się posłużyć słowami Jeffa Bezosa, który jest jednym z najbogatszych ludzi na świecie, że marka osobista to jest to, co mówią o tobie ludzie po tym, jak wyjdziesz z pokoju. Dam ciekawostkę, ponieważ również miałam przygodę z edukowaniem studentów na jednej ze szczecińskich uczelni, że mnie nazywali studenci tą żółtą od marketingu. Więc myślę, że to już było wytworzoną przeze mnie marką osobistą w ich oczach.
1: Ale nie ma takich cech, że ktoś w ogóle jest wyautowany na starcie?
2: Możesz doprecyzować, proszę?
1: W sensie, że no nie wiem, że, bo to tak brzmi idealnie, że wszyscy mogą tworzyć markę osobistą i tak jest, że naprawdę, że nic takiego nas nie może, nie wiem, przystopować w tym?
2: Wiesz co, myślę, że najważniejsze jest to, że powinniśmy sobie zadać pytanie, po co mi jest ta marka osobista? Mhm. Jeżeli znajdziemy cele, które pomoże nam zrealizować ta marka osobista, to jak najbardziej każdy tą markę osobistą może mieć, ponieważ tak naprawdę tą markę osobistą budujemy na przykład też w pracy, niekoniecznie posiadając profil na Instagramie z zasięgowym kontem, czy organizując eventy, ponieważ tworząc markę osobistą w pracy, tworzymy markę osobistą wydajnego pracownika, osoby, której warto powierzyć premię na przykład świąteczną, czy osoby, której warto powierzyć jakieś poważniejsze zadania. Także moim zdaniem markę osobistą powinien mieć każdy, ale czy pchać ją do internetu, no to już zależy od tego, jak się na to czujemy i czy jesteśmy gotowi też wyeksponować się tak światu, na przykład hejterom.
1: Czyli można powiedzieć, że marka osobista to jest taki nasz wizerunek, jak nas postrzegają.
2: Tak, marka osobista to jest nasz wizerunek, jak nas postrzegają, zarówno za zamkniętymi drzwiami, gdy wyjdziemy z pokoju, ale też energia, jaką dajemy po wejściu do pomieszczenia.
1: To jaka jest różnica między tym a influencerstwem?
2: A to jest ciekawe. Bardzo często też właśnie jak uczyłam studentów z marki osobistej, to miałam taki właśnie duży slajd, na którym było napisane z jednej strony marka osobista, z drugiej strony przekreślony znak równości influencer. Influencer to jest osoba, która wywiera wpływ na ludzi, czyli influencuje z języka angielskiego. I jest to osoba, która jest znana ze względu na przykład swoje pasje, bądź znana jest, bo jest po prostu najzwyczajniej w świecie znana. A marka osobista moim zdaniem powinna siebie pozycjonować jako eksperta w danej dziedzinie i to tak naprawdę dywersyfikuje te dwa różne zawody, tak to nazwijmy. No i też nie oszukujmy się, wychodzą co roku rankingi zaufania do zawodów i influencer nie jest zbytnio lubiany przez Polaków jako zawód.
1: No właśnie, no bo teraz coraz więcej młodych ludzi marzy o tym, żeby zostać influencerem. Czy to jest takie marzenie na wyciągnięcie ręki?
2: Ciężko powiedzieć tak naprawdę. Ja sama influencerką się nie definiuję, więc ciężko mi to zdefiniować, ale jako specjalistka od marketingu uważam, że jeżeli znajdziemy coś, co nas wyróżni na tle innych, to będziemy w stanie zostać tym influencerem, jeżeli będziemy umieli opowiadać historię, chociażby o naszym życiu. Jeżeli opowiemy w turbo ciekawy sposób to, jak zrobiliśmy poranną kawę, oblaliśmy się nią na naszą białą kamizelkę, drodzy słuchacze, siedzę w białej kamizelce i dzisiaj to nie był ten dzień. Natomiast jeżeli będziemy w stanie ciekawie przedstawiać fakty i w jakiś sposób zarazić swoją energią, zarazić tą iskrą wokół naszych odbiorców, to jak najbardziej mamy potencjał na stanie się influencerem. Zwłaszcza, że w dzisiejszych czasach jest taki trend, że jest rekomendowane markom, by korzystały z usług bardziej mikroinfluencerów, czyli osób, które mają do 1000, 2000 followersów, niż z tych influencerów większych, ze względu na to, że ci mikroinfluencerzy, czyli te osoby, które mają mniejsze zasięgi, są uznawani za bardziej autentycznych w oczach swoich odbiorców.
1: No właśnie, ta autentyczność, bo niby powinniśmy być w internecie autentyczni, ale z drugiej strony, no przynajmniej nie wiem, na Instagramie to tak wygląda, że ten świat jest taki idealny, więc w którą stronę?
2: Wiesz co, mnie to w ogóle strasznie bawi, bo jest bardzo mocno nagłaśniane to, że w dzisiejszych czasach tym trendem jest autentyczność, a ja uważam, że autentyczni powinniśmy być zawsze, ponieważ na dłuższą metę, jeżeli będziemy kogoś udawać lub kogoś grać, to po pierwsze nasi odbiorcy szybko wyczują pismo nosem, że coś tu jest nie tak, a po drugie my sami będziemy się męczyć, co będzie prowadzić do, nie wiem, jakichś zaburzeń psychicznych i tak dalej, więc tutaj to, co rekomendowałabym, to rzeczywiście wywalać kawę na ławę, bo szczerze odbiorcy będą preferowali taki styl komunikacji, jeżeli my będziemy mówili, jak to wszystko wygląda i będziemy bardziej przyziemni, ludzcy, relatable, to się nazywa w marketingu, czyli tacy, z którymi my się możemy utożsamiać, więc no ta autentyczność moim zdaniem to nie jest coś, co powinniśmy wdrażać, tylko coś, co powinno być normalnością i codziennością. Nawet taka ciekawostka, wiem, że Instagram powoli blokuje zasięgi treścią, które są zbyt mocno zmanipulowane, na przykład filtrami, które modyfikują rysy twarzy, czy nie wiem, wygładzają tą twarz, więc tutaj lepiej być szczerymi i autentycznymi ze swoimi odbiorcami, bo kto wie, może spotkają was na ulicy, albo nie wiem, zorganizujesz event jako taki odbiorcy, jako taki influencer i ludzie zobaczą ciebie na żywo i zobaczą kogoś zupełnie innego, co doprowadzi tak naprawdę do kompletnej klapy i takiego kryzysu wizerunkowego, kryzysu marki osobistej. A to jest też coś, co ja powtarzam przedsiębiorcom na naszych konsultacjach, że im bardziej wy będziecie autentyczni, im bardziej pokażecie, ile serca wkładacie w ten biznes, ile was kosztuje też różnych wyzwań, tym tak naprawdę wzrasta cena waszej usługi, cena waszego produktu, bo wasi klienci zobaczą, jaką pracę musicie wykonać w stworzenie tego, co im oferujecie.
1: To, co powiedziałeś, jest ciekawe. Czy ta autentyczność też ma być w naszych zdjęciach profilowych? Bo wiadomo, jak to jest. Trochę odbiegamy od tego, jak wyglądamy w internecie.
2: Wiesz co, jeśli chodzi o zdjęcie profilowe, to jest coś, co ja zawsze rekomenduję wszystkim, zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom na konsultacjach, że warto, żeby nasze zdjęcie profilowe przedstawiało nas, patrzących w stronę obiektywu. Najlepiej, gdybyśmy nie mieli okularów przeciwsłonecznych, żeby nic nam nie zakrywało tego spojrzenia, żebyśmy właśnie mieli tą taką iskrę w oku na tym zdjęciu i, no nie wiem, ja nie korzystam z żadnych aplikacji modyfikujących mój wygląd na moim profilowym, więc tu też ciężko mi się wypowiedzieć. Natomiast no to zdjęcie profilowe warto, żeby też się w jakiś sposób wyróżniało. Może miało jakiś charakterystyczny element kolorystyczny, tak jak u mnie jest to żółty, tak w przypadku Radia SK będzie jakieś pomarańczowe kolory. Także no tutaj starajmy się wyglądać tak, jak wyglądamy, ale z uśmiechem, z iskrą w oku, patrząc prosto w obiektyw.
1: Oczywiście. Mi bardziej chodziło, że wiesz, że nie, że nakładamy na przykład jakieś filtry czy coś, ale na przykład specjalnie wyszykowałyśmy się na sesję. Wyglądamy na bosko po prostu. No ale wiadomo, że też nie wyglądamy tak na co dzień.
2: No to jest prawda. Nawet ja mam zdjęcie profilowe z profesjonalnej sesji zdjęciowej. Natomiast no to wydarzyło się naprawdę. Okej, jesteśmy lekko zmodyfikowani, ale istnieją też sytuacje, w których podrasujemy się bardziej, jak chociażby na jakąś, nie wiem, galę biznesową, czy chociażby na wesele znajomych. Też będą nas mogli zobaczyć nasi najbliżsi w innym, bardziej wyrafinowanym, tak to nazwijmy, wcieleniu.
1: I to jest okej, jak później będziemy tą może nie gorszą wersją siebie, ale po prostu tą normalną.
2: Myślę, że tak. I tu też chciałabym, żeby słuchacze nie zrozumieli mnie w ten sposób, że takie zdjęcie z profesjonalnej sesji zdjęciowej jest wymagane w przypadku kreowania swojej marki osobistej w sieci. Jeżeli nie mamy na to na przykład odpowiednich zasobów finansowych, to nie musimy czegoś takiego robić. Wystarczy wyciągnąć aparat, telefon z ręki i cyknąć sobie to zdjęcie. Więc zarówno jest okej, gdy mamy zdjęcie zrobione telefonem, ale też jest okej, gdy mamy zdjęcie zrobione z profesjonalnej sesji zdjęciowej, bo na przykład jako marka osobista chcemy w oczach naszych odbiorców wypadać na bardziej profesjonalnych, przygotowanych.
1: Czy takim profesjonalnym zdjęciem jest na przykład zdjęcie z ręki, typowy selfiek? Czy to już wyszło z mody w internetach?
2: Wiesz co, jeżeli wyciągniemy, zrobimy zdjęcie z ręki, zrobimy dzióbek, dziwną minę, to nie będzie zbyt dobrze wyglądało. Natomiast jeżeli zrobimy to zdjęcie z ręki w taki sposób, że że ani tej ręki nie będzie widać, będziemy po prostu mieli naturalny uśmiech, to będzie wszystko ok. Wystarczy, żebyśmy to odpowiednio ograli. Co ja rekomenduję, to postawić telefon na statywie ze szklanki i trzech książek, żeby telefon był na wysokości wzroku, włączyć samowyzwalacz, cyknąć kilka fotek, najlepiej wykorzystując różne tła, najlepiej jedno na tle gładkiej ściany, żebyśmy mogli później to łatwo edytować przy pomocy jakiejś aplikacji to tło, żeby na przykład wrzucić ten nasz charakterystyczny kolor, albo na tle jakimś charakterystycznym dla na przykład naszego biznesu czy marki osobistej. Dla przykładu, jeżeli chcemy być marką osobistą czytelnika, to możemy sobie zrobić zdjęcie na tle regału z książkami.
1: Co oprócz koloru może być dla nas takie właśnie wyróżniające? Oprócz na przykład właśnie tych książek i tak dalej, czym możemy pokazać, że my to my?
2: W ogóle zanim zaczniemy robić taką markę osobistą i kreować ją w sieci, a raczej eksponować, to warto, żebyśmy sobie zrobili taki rachunek sumienia i przygotowali taką wstępną strategię, żebyśmy się zastanowili, jak chcemy się komunikować, jak chcemy wyglądać w oczach naszych odbiorców. I dla przykładu, tutaj odpowiadając już na twoje pytanie, ja chcę się komunikować jako szczecińska kumpela od marketingu, która pomaga biznesom nadać tą iskrę, światło, która pomaga dorzucić kilka pomysłów na eksponowanie się w sieci, więc dla mnie tym atrybutem będzie żarówka. I ja tą żarówką się komunikuję bardzo często, zarówno wykorzystując ją jako emoji w tekstach pod moimi postami, ale też na sesję zdjęciową również wzięłam żarówkę. Więc to może być jakiś atrybut, który jest związany z tym, czym my się zajmujemy. Dla prawnika będzie to toga, dla lekarza będzie to stetoskop. Także poszukajmy czegoś, co może kojarzyć się z tym, czym się zajmujemy, albo może kojarzyć się z efektem końcowym, jaki odbiorca uzyska po kontakcie z nami jako marką osobistą.
1: A ta żarówka jest mega ciekawa.
2: Mega ciekawa i bardzo się cieszę, że czasami udaje mi się zapalać ją w głowie moich klientów.
1: Bardzo ładne. Ale w ogóle powiedziałaś też o opisach. Czy opisy są teraz ważne? Hasztagi dalej są na czasie?
2: Rozróżnimy dwie rzeczy. Są opisy i są hasztagi. Hasztagi nie są już ważne. Są ważne o tyle, że pomagają nam w jakiś sposób kategoryzować te treści i je opisywać. Natomiast to, co jest teraz bardziej rekomendowane, na przykład na Instagramie, to są hasła kluczowe. Ze względu na to, że aplikacje takie jak Instagram czy TikTok coraz bardziej stają się wyszukiwarkami internetowymi, nie tylko miejscami i platformami do mediów społecznościowych. Dla przykładu, kochani, ja za każdym razem, jak chcę zawinąć tortillę, nigdy nie mogę zapamiętać, którą stroną i nie wpisuję tego w Google, tylko wpisuję to na TikToku i tam mam w bardzo szybki sposób pokazane, jak mogę to zrobić. Dlatego też powinniśmy traktować te platformy jako wyszukiwarkę, a ludzie wyszukują poprzez wpisywanie odpowiednich haseł kluczowych. Dlatego powinniśmy każdorazowo pod naszym filmem, czy zdjęciem, czy postem, czy karuzelą zdjęć na Instagramie wpisywać właśnie kilka takich haseł kluczowych, które są związane albo z naszym biznesem, a najlepiej, jeżeli są związane z naszym biznesem, ale też z tym, co przedstawiamy na naszym poście. Jeśli chodzi o opisy, myślę, że mamy teraz troszkę taką erę, gdzie te opisy wracają do łask. Już jesteśmy trochę zmęczeni tym przedopaminowaniem w filmach, w montażu i również lubimy poczytać, zwłaszcza treści, które są pisane od serca, ponieważ bardzo łatwo wyczuć, czy pisała coś sztuczna inteligencja. Natomiast ja rekomenduję wykorzystać sztuczną inteligencję, a potem doczłowieczyć to, co ta sztuczna inteligencja nam zaserwowała.
1: Czy bardzo w pracy ci się przydaje właśnie ta sztuczna inteligencja?
2: Bardzo często. To jest coś takiego, co bardzo mocno oszczędza mi czas. To jest też coś, czego uczę przedsiębiorców, żeby z tego korzystali, żeby się nie bali wykorzystywać na przykład do robienia researchu, czy jakichś innych sztucznych inteligencji. Jest taka właśnie model, który pisze świetne teksty, praktycznie nie do rozróżnienia między tym, czy napisał coś człowiek, czy sztuczna inteligencja. Dlatego ja uważam, że nie należy się wzbraniać przed tym, wręcz przeciwnie, skorzysta na tym boomie sztucznej inteligencji ta osoba, która będzie sprawnie z niej korzystała, ponieważ będzie miała więcej waluty, istotnej waluty, jaką jest czas.
1: Mm-hmm. No ale żeby korzystać z pomocy sztucznej inteligencji, czy potrzebujemy wiedzieć, jakie hasła wpisywać? Chodzi mi o to, że mam wrażenie, że teraz jest dużo kont, które pomaga w ogóle uzyskać odpowiednią odpowiedź w sztucznej inteligencji, że po prostu Tak wpisujesz hasło, żeby dostać to, co chcesz, a nie to, co akurat wyszło.
2: To prawda. Warto sobie prześledzić te wszystkie konta, ale tak naprawdę możemy dojść do tego wszystkiego sami. Wystarczy, że nakarmimy tą sztuczną inteligencję odpowiednimi treściami i odpowiednimi informacjami na temat nas, ale też na temat tego, co chcemy uzyskać. Dla przykładu możemy pierwszy prompt, czyli takie polecenie do na przykład czata GPT, napisać o treści. Cześć, jestem biznesem, który oferuje to i to, albo jestem marką osobistą, która jest taka, taka i owaka. Zadaj mi 5 albo 10 pytań, które pozwolą ci lepiej zrozumieć to, czym się zajmuję i lepiej serwować mi kolejne treści. I później, jeżeli ta sztuczna inteligencja nas zapyta, ponieważ to też trzeba pamiętać, że to okienko, w którym my zadajemy pytania, jest nazwane jako czat, więc my tak naprawdę z tą sztuczną inteligencją gadamy i odpowiemy jej na te pytania. Następnie postarajmy się jak najlepiej zdefiniować to, co chcemy od tej sztucznej inteligencji uzyskać. Potraktujmy to trochę, jakbyśmy rozmawiali z 5-latkiem, a nie z kimś, kto świetnie czyta nasze myśli i jest telepatą.
1: Czyli w sumie wszystko, co wpiszemy, to zostaje zapamiętane na zawsze, czy też tak niekoniecznie? W sensie, bo tam są chyba różne okienka, że możesz sobie pootwierać tam chyba różne wątki, tak mi się wydaje.
2: Tak, zostaje zapamiętane. Po pierwsze, jeżeli korzystamy za darmo z tych wszystkich modeli do sztucznej inteligencji, to musimy mieć świadomość, że one wykorzystują to, co my jej serwujemy, po to, żeby móc się uczyć. Dlatego ChatGPT zaczął tyle głupot wypluwać tak naprawdę, bo już został nakarmiony przez dużą liczbę użytkowników arcyciekawymi treściami, więc tutaj należy pamiętać, że to, co wrzucamy, w ogóle co wrzucamy do internetu, nawet jeżeli usuniemy, to to gdzieś jest na serwerach, czy w serwerach Zuckerberga, Meta, Facebook, czy na serwerach właśnie OpenAI, to po pierwsze. Po drugie, możemy zaznaczyć w ustawieniach taką opcję, że zapamiętuj wszystkie moje wiadomości i ucz się na ich podstawie na mój temat. Ja ostatnio nawet zrobiłam taką ciekawą rzecz, że napisałam do czata GPT, napisz, co o mnie wiesz. I słuchajcie, on wiedział nawet, że biegam. I tu moi przyjaciele będą wdzięczni, że powiedziałam tą informację w radiu, bo się ze mnie chichrają, że wszędzie to przekazuję. Także nawet ChatGPT wiedział, że biegam, że zorganizowałam event.
1: To teraz słuchacze też wiedzą, że biegasz.
2: Tak, kochani, polecam, bardzo dobry sport.
1: Jest trochę też strach z korzystania ze sztucznej inteligencji.
2: Niekoniecznie, tylko warto być po prostu czujnym, nie? Dla przykładu, jeżeli dostajemy badania lekarskie po badaniach krwi, no nie wrzucajmy ich do sztucznej inteligencji. Nie karmmy jej, nie wiem, informacjami na temat stanów naszych kont bankowych, tylko podawajmy jakieś takie wrażliwe informacje. To jest też coś, czego uczą w większych firmach, że jeżeli chcecie korzystać, po pierwsze, niektóre duże firmy w ogóle blokują pracownikom dostęp do sztucznej inteligencji po to, żeby nie wrzucali zbyt dużo poufnych i wrażliwych informacji, ale są też firmy, które mówią, hej, korzystajcie, natomiast jeżeli chcecie korzystać, to zamiast pisać nazwę firmy, na przykład zamiast pisać Radio SK, no to napiszcie Radio X, żeby ta sztuczna inteligencja nie do końca wiedziała, na jaki temat wy się komunikujecie.
1: Jasne. A powiedz tak z innej beczki, bo teraz dużo promuje się kont, które tworzą treści, ale bez pokazywania twarzy. To ma prawo bytu?
2: Jak najbardziej, jeżeli będziemy w stanie w ciekawy sposób opowiadać historię, bo tak naprawdę media społecznościowe to jest nic innego jak przeglądanie historii za historią. Więc jeżeli my będziemy umieli opowiedzieć tą historię za pomocą zdjęć na przykład z perspektywy POV, czyli punktu widzenia, jeżeli będą widoczne nasze dłonie, które, nie wiem, gotują czy robią sobie kawę, jeżeli my będziemy w stanie zaciekawić naszych odbiorców, to jak najbardziej ma to prawo bytu. Musimy zrobić sobie właśnie tą strategię, ten rachunek sumienia, w jaki sposób chcemy się komunikować jako marka osobista. Możemy się komunikować jako marka osobista bez twarzy, natomiast też przestrzegam, będzie to o wiele trudniejsze, ponieważ o wiele ciężej będzie się zżyć naszym odbiorcom z nami, ponieważ naszym największym takim atutem wizerunkowym w przypadku marki osobistej jest tak naprawdę nasza twarz. Więc tu też odpowiadając na inne pytanie, które być może się pojawi, być może nie, nie rekomendowałabym na przykład robienia logotypu dla marki osobistej, ponieważ tym naszym znakiem graficznym powinna być nasza twarz, nasze oczy, nasz uśmiech.
1: Jasne. A czy w takim razie to nie jest tak, że jak nie widać twarzy, to jest trochę taka notka tajemnicy, tak jak na przykład pewnie kojarzysz popularnych podcasterów, którzy tworzą treści i którzy się nie pokazują.
2: Tak, no są popularni podcasterzy, jest też taki youtuber Zebo, który jak już się pokazuje w internecie, to ma maskę zebry na sobie. Jest to jakaś nutka tajemniczości, ale zobacz, wymieniłyśmy 3 czy 4 influencerów, czy 3 czy 4 osoby. Uważam, że będzie to o wiele bardziej skomplikowane i cięższe. I druga rzecz, jako marka osobista, jeżeli chcemy ją kreować, to nie chcemy jej kreować po to, żeby po prostu być popularnym, tylko po to, żeby mieć z tego jakieś korzyści. Marka osobista taką korzyść może mieć na przykład w tym, że jest zapraszana na konferencje, jest zapraszana do radia, tak jak ja dzisiaj bardzo dziękuję za zaproszenie, czy jest zapraszana, czy może pisać jakieś teksty popularno-naukowe, czy może zarabiać poprzez jakieś konsultacje. Tu wymieniłam takie cztery źródła przychodu jako marka osobista. Natomiast w zasadzie każda z tych rzeczy skupia się na kontakcie z drugim człowiekiem, więc tu na koniec dnia będziemy zobligowani, jeżeli chcemy w jakiś sposób monetyzować tą naszą markę osobistą, będziemy zobligowani do tego, żeby komuś się pokazać.
1: Tak od razu pomyślałam, czy jesteśmy wówczas autentyczni, jak nie pokazujemy twarzy?
2: Tak, jeżeli powiemy, słuchajcie, nie pokazuję twarzy, bo się nie czuję na siłach, żeby ją pokazywać. Może kiedyś pokażę, ale dzisiaj chciałabym wam się pokazać jako osoba, która ma świetny intelekt i świetną wiedzę na dany temat. Wystarczy, że będziemy szczerzy z naszymi odbiorcami.
1: Właśnie, a co do takich osób, że chcę publikować, chcę to robić, ale się wstydzę?
2: Co do takich osób? Chcę publikować, ale się wstydzę. Wrzuć tą treść do internetu, wrzuć tego posta. W dzisiejszych czasach każdego dnia jest wytwarzane więcej treści niż jest ludzi tak naprawdę na świecie, więc ta twoja treść to nie jest tak, że będzie wyeksponowana na wszystkich twoich znajomych. Platformy mediów społecznościowych nie działają już tak, że pokazują wszystkie treści, tylko pokażą tą naszą treść wybrańcom, kilku osobom najpierw i zobaczysz, że jak to opublikujesz, to tak naprawdę świat nie wybuchnie, ludzie nie będą cię wyśmiewać za to, jaki jesteś, tylko tak naprawdę przełamiesz siebie. To jest trochę tak jak z przełamowaniem każdego lęku. Tak delikatnie, po troszeczku. Tak jak wchodzimy do zimnej wody, to też nie wchodzimy, nie wskakujemy cali, tylko staramy się oswoić swoje ciało. To tak samo oswoimy się z tym publikowaniem treści do internetu.
1: Wydaje mi się, że to już jest rzadziej, ale wcześniej było tak, że ludzie się bali, że właśnie, że ktoś ich oceni, że robią z siebie celebrytów i tak dalej. I to był chyba ten największy lęk przed właśnie pokazywaniem siebie.
2: No i pomyślą tak, i co z tego? Ja mam takie podejście. Ja zresztą tak naprawdę pasjonuję się marketingiem, ale też pasjonuję się w ogóle internetem i nowymi mediami tak naprawdę od czasu, jak miałam chyba 13 czy 14 lat, bo myśmy zawsze mieli komputer i internet w domu, dzięki temu, że mam starszego brata informatyka, tatę, który uczył również takich przedmiotów informatycznych na uczelni.
1: To też musiałaś skończyć w tym internecie.
2: Musiałam. Mama nawet żartuje, że do mojego taty: widzisz, Rysiu, tak na ciebie krzyczałam, że dzieciaki siedzą przy komputerach, a teraz zarabiają na tym siedzeniu przy komputerach. Ale wracając, więc od zawsze gdzieś tam miałam tą styczność chociażby z blogami. Ja też prowadziłam bloga lifestyle'owego, modowego, można powiedzieć. I od zawsze lubiłam właśnie wrzucać jakieś przemyślenia czy w ogóle treści do internetu. I szczerze, nigdy przez myśl mi nie przeszło, co ludzie pomyślą, ale to też wynika z tego, jak mnie wychowali rodzice, jaką mam w sobie pewność siebie, więc tutaj myślę, że zamiast na konsultację ze mną, to radziłabym na przykład udać się na konsultację z terapeutą, co poszło nie tak, albo co poszło tak, żeby właśnie oswoić się z tym, że jesteśmy eksponowani do świata zewnętrznego. Zresztą jesteśmy eksponowani do świata zewnętrznego, jak po prostu idziemy ulicą.
1: Czyli najpierw do terapeuty, później do ciebie.
2: Dokładnie. Zapraszam, chociaż ja też chętnie wysłucham, przytulę i doradzę, jak wzmocnić biznesy. Nazwijmy mnie terapeutką dla przedsiębiorców, dla biznesów, a nie terapeutką dla ludzi i ludzkich utrapionych dusz.
1: Oczywiście, ale powiedziałaś też o blogach. Czy blogi jeszcze istnieją?
2: Wiesz co, no blogi jeszcze istnieją jak najbardziej. Są taką ciekawym narzędziem do pozycjonowania w Google, bo im więcej mamy treści na naszych stronach internetowych, a blogi są takim świetnym miejscem, na którym możemy wrzucać i aktualizować treści. Natomiast ludzie już bardziej czytają blogi, bo trafili na nie z wyszukiwarki i często te blogi są odpowiedzią na jakieś pytanie, na przykład techniczne, typu wszyscy znamy Anię Gotuje, która nas uczy, jak mamy przygotować żurek, czy pierogi, czy rozrobić ciasto na pizzę.
1: Czy jak ugotować szparagi.
2: Czy jak ugotować szparagi, dokładnie. Więc no, to jest nic innego, jak no, już bardzo rozwinięty blog, bo Ania zaczynała od właśnie bloga, a teraz to już jest wielki portal z przepisami, więc no, te blogi mają miejsce bytu, istnieją, natomiast czy są świetnym źródłem dla marki osobistej? To zależy, to jest nasze marketingowe ulubione sformułowanie. Są dobrym miejscem, żeby gdzieś recyklingować treści, które już na przykład wrzucamy do social mediów. Na przykład wrzucamy posta, w którym edukujemy naszych odbiorców i inspirujemy na przykład top 5 książek kryminalnych, które przeczytaliśmy, to warto też tę treść skopiować, przerobić troszeczkę i wrzucić w formie posta na blogu. Dlaczego? Ponieważ też tu chciałabym uczulić, że ten blog czy własna strona internetowa to będzie coś, co my będziemy mieli na zawsze i będziemy mieli do tego dostęp, a platformy w mediach społecznościowych mogą kiedyś zniknąć albo mogą nam ten profil usunąć w jakiś sposób, albo ktoś nam może się na ten profil włamać. Także blogi istnieją. Czy są świetnym źródłem na rozhulanie marki osobistej? Niekoniecznie. Natomiast są też dobrym źródłem na to, żeby gdzieś zdywersyfikować i zróżnicować miejsca, w których my pokazujemy naszą eksperckość.
1: Mm-hmm. To w takim razie dla słuchaczy, którzy o tym myślą, jak zacząć?
2: Jak zacząć z marką osobistą? Przede wszystkim zacząć od zrobienia rachunku sumienia i zadania sobie ważnych pytań, takich jak: jaką marką osobistą chcę być, jaką energię chcę, żeby ludzie ode mnie odbierali, dla kogo i do kogo ja chcę w ogóle kierować swoje treści, bo przypominam, drodzy słuchacze, jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego, więc do kogo chcemy kierować swoje treści, najlepiej znaleźć jakąś taką niszę. U mnie tą niszą są na przykład szczecińskie biznesy, głównie kobiety, bo z kobietami mi się lepiej rozmawia, zresztą co widzisz, to po pierwsze. Po drugie, jak już zrobimy ten rachunek sumienia, zastanówmy się, w jakich miejscach chcemy być obecni jako marka osobista. Tu rekomendowałabym skorzystanie z takiego modelu marketingowego, on się nazywa POEM, czyli Paid, Owned i Earned Media. I to polega na tym, że powinniśmy być obecni w jednym kanale własnym, może to być na przykład jakaś platforma social media, w jednym kanale pozyskanym. Tutaj musimy zastanowić się, w jaki sposób możemy się dostać na przykład na audycję do radia, albo możemy znaleźć jakąś lokalną gazetę i napisać tam maila, że hej, chętnie podzielę się wiedzą, napiszę dla was artykuł za darmo, nic nie musicie płacić, tylko mnie opublikujcie, więc to jest taki kanał pozyskany. I kanał płatny, czyli na przykład reklama na Facebooku, czy możemy, nie wiem, znaleźć również inną gazetę, gdzie będziemy mogli napisać artykuł, tylko tym razem już za pieniądze, czy na przykład wystąpić na jakiejś konferencji za pieniądze. Także tu rekomenduję te trzy kanały i wiadomo, możemy w ramach z duchem czasu rozwijać te kanały, założyć własny newsletter, założyć stronę internetową i szukać tak naprawdę miejsc, w których my będziemy mogli jeszcze lepiej i jeszcze łatwiej komunikować się z naszymi odbiorcami. I tu uczulam. Zastanówcie się, gdzie ci wasi odbiorcy są, gdzie oni spędzają czas. Czy oni są bardziej na TikToku, czy bardziej na Instagramie, czy być może waszą grupą odbiorców są ludzie na przykład powyżej 35 lat. No to i rekomendowałabym wtedy na przykład założenie fanpage'a na Facebooku, bo to nie jest prawda, że Facebook umiera. Nadal w raportach jest definiowany jako jedno z bardziej ulubionych mediów u Polaków.
1: Mm-hmm. A trzeba określać swój kierunek, w sensie kuchnia, podróże, lifestyle?
2: Warto by było określić ten swój kierunek, bo po pierwsze będzie nam o wiele łatwiej tworzyć treści na jeden określony temat. Po drugie, wyspecjalizujemy się też w tym jednym kierunku. I po trzecie, też o wiele łatwiej będzie nam dotrzeć do osób zainteresowanych tym mniejszym wycinkiem tak szerokiego obszaru zainteresowań. Więc no tutaj rekomendowałabym jednak skupienie się na jednej rzeczy, ale to też nie znaczy, że nie wiem, z czasem nie ewoluujemy na osobę, która będzie jeszcze się zajmowała czymś innym. Natomiast dobrze, żeby nasi odbiorcy czuli się bezpieczni i gdzieś tam spodziewali się, jakich treści mogą się spodziewać, jakich treści mogą oczekiwać od nas, które będziemy publikować. I tu też ja wiem, że znalezienie własnej niszy jest szalenie trudne. Ja zaczynałam najpierw właśnie tu blogerka lifestyle'owa, później jakieś treści modowe wrzucałam. Później jak zaczęłam się zajmować marketingiem, to był taki ogólny marketing, że bardzo ciężko mi to było znaleźć, aż w końcu zdefiniowałam i znalazłam to coś, tylko to też nie zajęło mi tygodnia, a zajęło tak naprawdę 2 lata działalności w sieci. gdzie odkryłam, z kim tak naprawdę najlepiej mi się rozmawia jako z klientem, ale też do kogo najlepiej będzie mi się komunikować jako po prostu odbiorcy.
1: Mhm. A czy ludzie się jeszcze wybijają na lifestyle?
2: Na lifestyle'u? Myślę, że jak najbardziej się wybijają, ale bardziej, znowu, tu marka osobista, influencer. Mamy bardzo dużo kont lifestyle'owych na TikToku, gdzie tam dziewczyny robią story time, malując się i opowiadają o jakichś rzeczach, czy nie wiem, nagrywają daily vlogi. Jest taka dziewczyna Zuzia BMW na TikToku. Ona ma bardzo duże wyświetlenia, a nic nie robi poza tym, znaczy robi dużo, bo nagrywa daily vlogi, nagrywa się telefonem i nagrywa cały swój dzień, ale robi to w tak charyzmatyczny sposób i właśnie ma tak wspaniały storytelling, czyli umiejętność opowiadania historii, że tym sobie zaskarbiła serca odbiorców. Więc jak najbardziej ten lifestyle ma jeszcze prawo bytu, natomiast dla bycia influencerem, a niekoniecznie marką osobistą.
1: Nie wiem, czy kojarzysz takie konto, ale po prostu, no, kocham. Nie pamiętam, jak się nazywa, ale babeczka ogólnie gotuje i opowiada jakąś historię o swoim mężu, coś tam i tak robi to w tak prześmiewczy sposób. No, mówi to na poważnie, ale to jest po prostu świetne.
2: Tego konta nie kojarzę, ale no właśnie widzicie, połączenie jednej niszy, czyli gotowania z opowiadaniem historii. Świetnie zdefiniowałaś przykład tego, o czym mówiłam przed chwilą.
1: W takim razie każdy może tworzyć, co chce.
2: Każdy może robić to, na co ma ochotę tak naprawdę, a w internecie możemy tworzyć to, co chcemy, ale znowu uczulam, twórzmy to, co sprawia nam frajdę, co nas pasjonuje, w czym czujemy się silni i mocni, bo na dłuższą metę, jak będziemy udawać, to nikomu to nie sprawi przyjemności. Dla przykładu, dla mnie najprzyjemniejszą rzeczą do tworzenia jest tworzenie i organizowanie live'ów na moim Instagramie, bardziej niż pisanie na przykład postów czy wrzucanie ich. Wrzucam je od czasu do czasu, ale nie biczuję się, jeżeli nie wiem, przez 2 tygodnie nic nie dodałam. Natomiast staram się regularnie właśnie organizować takie live'y z przedsiębiorczyniami ze Szczecina, bo widzę, że sprawia mi to radochę, sprawia mi radość też rozmawianie z nimi, zadawanie im pytań, pomaganie im też eksponować ich wiedzę na temat marketingu, którą mają szalenie dużą, mimo że sobie nawet z tego nie zdają sprawy, bo uważam, że najlepszą wiedzę na temat marketingu mają właśnie przedsiębiorcy, bo mają taką wiedzę praktyczną, a nie teoretyczną.
1: Czyli nie wiedzą, jak o tym mówić, ale wiedzą, jak to robić.
2: Dokładnie. Nawet wiedzą, jak o tym mówić, tylko trzeba im zadać odpowiednie pytania, tak jak ty dzisiaj zadajesz je mi.
1: Rozumiem w ten sposób. Czyli jeżeli jakieś przedsiębiorczynie nas słuchają, mogą się do ciebie zwrócić o pomoc.
2: Jak najbardziej mogą się zwrócić do mnie po pomoc, ale mogą też po prostu zajrzeć na mojego Instagrama basia.kalenczuk, na który zapraszam nie tylko przedsiębiorczynię, ale wszystkich, którzy nas tutaj słuchają, ponieważ co tydzień, co środę o godzinie 20 organizuję live z przedsiębiorczyniami. Również na moim Instagramie są te live zapisane. Są one również wrzucone na przykład na Spotify czy Apple Podcasts. Jak wpiszecie przedsiębiorczy marketing, to tam je znajdziecie. I są to rozmowy na ten moment jest tych rozmów 16 z przedsiębiorczyniami ze Szczecina, które zajmują się naprawdę różnymi rzeczami, od planowania wesel poprzez bycie fizjoterapeutką, kończąc na przykład fotografii, ale też są na przykład rękodzielniczki, także jest bardzo dużo ciekawych tematów, więc jeżeli interesują Was historie sukcesów ludzi, których mijacie codziennie na ulicy w Szczecinie, to serdecznie Was zapraszam do odwiedzin na moim profilu.
1: W takim razie zapraszamy do Basi. Dziękuję pięknie za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Strasznie fajnie i przyjemnie się rozmawiało, także polecam się na przyszłość, a Wam, drodzy słuchacze, życzę skutecznego rozwijania Waszych marek osobistych.
1: Super, dziękuję.
2: Dzięki.
1: To już wszystko w tym temacie, a ja myślę, że zgłębiłyśmy go naprawdę dokładnie.
0: SK Szczecin.
1: Przygotowałam dla Was jeszcze jedną rozmowę na temat tego, że w Szczecinie nie brakuje wcale brazylijskich klimatów, tylko trzeba je dobrze poszukać. Więcej na ten temat mój gość.
3: Dzień dobry, nazywam się Elżbieta Ochęcka. Jesteśmy stowarzyszeniem sportowym Klub Capoeira. Prowadzimy treningi w Szczecinie przy ulicy Chorzej 6. Są to treningi dla małych i również zdarzało się też dla grup seniorów, czyli właściwie dla każdego.
1: A jakby mogła nam Pani powiedzieć, czym w ogóle jest capoeira? Dla tych, którzy nie wiedzą.
3: Capoeira jest też brazylijska sztuka walki, która wywodzi się od niewolników, ponieważ musieli się jakoś bronić, przyjechali z całego świata. I po prostu każdy przywiózł jakiś styl walki, obojętnie z jakiego kraju przyjechał, a żeby oszukać właścicieli ziemskich, to wygląda jak taniec. Wtedy, kiedy ich pytano, to co robicie, to oni się odpowiadali, bawimy się. Nie polega walka, to co Państwo widzą często na te wszystkie gwiazdy, au to się nazywa akurat w kapuerze, te akrobacje, to absolutnie nie ma nic wspólnego z walką, bo walka jest bardzo niebezpieczna. Walka była zakazana do 1900 któregoś roku. Mestre Bimba ponad 100 lat była zakazana ze względu na to, jak bardzo jest groźna i niebezpieczna. Więc wtedy, kiedy capoeira wróciła już na ulicę, że można było ją trenować, to ona zawsze gdzieś tam była, ale nieoficjalnie. Był czas w Brazylii, że ona była nieoficjalnie. Natomiast teraz jest z powrotem i to jest przede wszystkim balans ciała. To jest ta gibkość, to jest naprawdę dla każdego wieku, a walka to są to, co widzicie Państwo, co ćwiczą, to są tylko elementy walki. Łączyć, to już jest kwestia zaawansowania i tego, czego nauczy instruktor. Najwyższa korda to jest korda, czyli stopień, to jest mestre, czyli mistrz. Nasz nazywa się Mestre Pitbull. Jest oryginalnym Indianinem. Nie wywodzi się z niewolnictwa, więc miał jeszcze trudniej, żeby się przebić w capoeirze wśród tych byłych niewolników, więc jest bardzo dobrym mestrem. Zna bardzo dużo technik.
1: A czy do tego trzeba mieć jakieś predyspozycje, czy po prostu tak z wolnej stopy można przyjść i spróbować?
3: Po prostu właśnie można przyjść, spróbować i najprawdopodobniej się w tym odnaleźć. Na pewno bardzo fajny, łatwy sposób. Tam zawiązują się przyjaźnie, często w takich grupach. Wychodzimy też, czasami wychodzimy na jasne błonia w niedzielę, jak jest ciepło, bo mamy i małe dzieci, trochę starsze i młodzież, ponieważ działamy od kilku lat, więc nie mamy jeszcze adeptów takich dorosłych. W związku z powyższym zapraszam serdecznie spróbować. Każdy w jednym z klubów seniora też nasz trener prowadził dla pań taki trening. No to panie były zachwycone, ale z powodu tego, że jest tutaj w tej chwili sam, to nie mógł dalej tego kontynuować.
1: To chyba jest taki sport, że naprawdę można się wyszumieć, prawda?
3: Tak. Tak, naprawdę, bo to jest połączenie... To jest capoeira, to jest samba, taka samba jihoda, czyli ta uliczna, nie taka ta, jak się nazywają te programy, nie oglądam ich, także nie wiem, tylko zwykła, dla każdego, jak ktoś umie się ruszać, łapie rytmy i po prostu się bawi, świetnie się bawi, endorfiny, to jest makulele. W Brazylii to są maczety, u nas to są kije, ponieważ jest obronione.
1: A co z tymi, którzy nie mają poczucia rytmu? Albo uważają, że są flegmatyczni?
3: To nie ma znaczenia. Podstawowym takim krokiem capoeiry jest jinga. To są taki bardzo prosty ruch, od tego się zaczyna. I jeżeli... jeszcze nie spotkałam osoby, która nie umie zrobić jinga i po prostu jedni... Właśnie to jest tak wiele stylów jest capoeiry, że jedni mogą sobie robić akrobacje, drudzy nie muszą ich robić. W zależności, to jest taka pewna filozofia życia. Są ludzie, którzy potrafią na przykład grać na instrumentach i chcą to robić i proszę bardzo. Także każdy tam znajdzie swoje miejsce i swoje przeznaczenie.
1: Mm-hmm. To się da jeszcze wyćwiczyć ogólnie. W sensie, bo najgorsze jest to, żeby wejść i spróbować, żeby przełamać ten pierwszy stres, który często nam towarzyszy.
3: U nas nie ma stresu, wszyscy pytają, wszyscy zapraszamy, wszyscy są, jesteś pogodni, grupa jest pogodna, nie ma czegoś takiego jak stres, nie znamy.
1: Nic, tylko korzystać.
3: No zapraszam.
1: A czym w ogóle zajmuje się stowarzyszenie?
3: Stowarzyszenie przede wszystkim zajmuje się trenowaniem dzieci i młodzieży. Mamy też w statucie młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym. Oczywiście staramy się tak, żeby to była jakiś procent tej młodzieży. Pomagamy. Mogę się pochwalić, że kilka dzieci, których nauczyciele już spisali na straty, inni u nas po prostu zaczęły się trochę uczyć, zaczęły zawody zdobywać. No jest to satysfakcja.
1: Jest to motywacja też przede wszystkim na pewno
3: tak,
1: dla nich.
3: Tak, dla nich, dla nas też to jest motywacja, że możemy pomóc. Zdarzało się tak, że mieliśmy dzieci, no różne ludzie mają sytuacje życiowe, mieliśmy dzieci, gdzie rodzice się rozwodzili, tracili mieszkania. To nawiązaliśmy współpracę z Caritasem, Caritas im pomagał. Także no, pomagamy.
1: Bo najważniejsze to chyba zająć czymś głowę innym, nie? A jak mowa o takim energicznym wsparciu, to chyba tym bardziej łatwiej nam to przychodzi, bo możemy rozładować te nasze napięcie i emocje.
3: No to na pewno. Po prostu idąc na trening mamy problemy. Wracając z treningu mamy tylko sprawy do załatwienia.
1: I to jest bardzo dobre podejście. Ale powiedziała Pani o dzieciach i młodzieży. A co z tymi dorosłymi, co chcieliby spróbować i trenować?
3: Bardzo proszę. Problem polega tylko na tym, że musiałaby być ich przynajmniej dziesiątka. Żeby, bo ponieważ no, salę należy wynająć i jedna osoba nie opłaci sali, żeby sobie trenować. Ale staramy się też tak podzielić, ponieważ mamy salę dużą, to możemy podzielić na przykład na maluchy i już mamy ucznia, który może prowadzić maluchy, a wtedy ten trener, ten już taki mocno wytrenowany, może poprowadzić dorosłych.
1: Czyli jest dla nas szansa.
3: Dla wszystkich. Bo to są po prostu ludzie, którzy się, moim zdaniem, oni się z tym rodzą. Oni się rodzą już z kapuerą, z rytmem, z muzyką, w tej gorącej krwi brazylijskiej. Po prostu to mają i to jest fajne, bo można wybrać na przykład siedzenie w domu, seriale i żyć cudzym życiem, a można mieć po prostu własne życie, własne fajne życie.
1: Oczywiście. Czyli co? Czyli zapraszamy.
3: Zapraszamy, oczywiście, serdecznie zapraszamy.
1: Super, dziękuję pięknie za rozmowę.
3: Dziękuję.
1: Dziękuję pięknie za to, że poświęciliście nam swój czas.
0: SK Szczecin.
1: Na sam koniec tego magazynu lokalnego prosto ze Szczecina dowiecie się nieco więcej na temat genetyki. Zapraszam na rozmowę Mateusza Tomaszewicza.
4: Czas na kolejną rozmowę w naszym dzisiejszym magazynie, a moim gościem jest profesor Andrzej Osowski z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Dzień dobry, panie profesorze.
5: Witam bardzo serdecznie.
4: Dziś porozmawiamy nieco więcej o genetyce, porozmawiamy nieco więcej o sztucznej inteligencji, bo tak jak się kiedyś rozmawiałem z panem, miałem przyjemność, no to nie wiem, czy pan zauważył, ale jak nasz wywiad trwał, to ja często miałem otwartą buzię. Tak pana słuchałem z zaciekawieniem, więc teraz chcę powrócić do tego i zacznijmy tak może od początku. Jak wygląda pana praca? Czym się pan profesor zajmuje na co dzień?
5: Dzisiaj się trochę, świat się zmienia, wszystko się zmienia i ja swoją karierę rozpoczynałem w genetyce sądowej, a dzisiaj ta genetyka sądowa stanowi pewnie 1/3, 1/4 mojej działalności, bo głównie jednak cały zespół zaczyna ciążyć w kierunku takiej bardzo ciężkiej, twardej genetyki, właściwie genomiki, genetyki sekwencjonowania całych genomów ludzkich, analizy dużych zbiorów danych, budujemy regionalne centrum medycyny cyfrowej. Zespół, który kiedyś był zespołem 4-osobowym, dzisiaj jest to zespół około 30 osób. Tak więc bardzo mocno się rozwijamy i te nasze doświadczenia z genetyki sądowej w pracy z takim bardzo trudnym materiałem, ekstremalnie trudnym, dzisiaj możemy wykorzystać w takiej bardzo nowoczesnej genetyce, która będzie stanowiła przyszłość analiz i badań w następnych latach.
4: Genetyka sądowa. Dlaczego pan to zaczął? Co panem kierowało, żeby właśnie iść w tą dziedzinę nauki?
5: No to tak trochę przez przypadek. Trafiłem po zakończeniu studiów, skończyłem biologię na Uniwersytecie Szczecińskim. Trafiłem na rozmowę, chciałem się rozwijać naukowo. Trafiłem na rozmowę do mojego mentora, profesora Mirosława Parafiniuka, który był wtedy kierownikiem Zakładu Medycyny Sądowej. Dalej jest kierownikiem Zakładu Medycyny Sądowej. I on mnie po prostu zaraził antropologią sądową i genetyką sądową. I na początku rozwijałem się w kierunku połączenia właśnie, czyli zastosowania genetyki sądowej w antropologii, czy w tych właśnie analizach szkieletów. Wtedy, w tamtym czasie wydobycie DNA ze szkieletu było ekstremalnie trudne. Praktycznie biorąc, nikt się tym tematem nie zajmował w Polsce. Był to temat absolutnie niszowy i zacząłem się realizować w tym kierunku. Byłem pionierem bardzo wielu nowych metod, które były wprowadzane do właśnie do genetyki tej antropologicznej. Dzisiaj nie jest to może dalej prosty i łatwy temat. Dalej jest to temat, który jest bardzo trudnym tematem, aczkolwiek już dzisiaj nikogo nie szokuje, że jesteśmy w stanie kogoś zidentyfikować po kilkudziesięciu latach. Wręcz traktujemy, że to jest absolutnie normalne. A stało się to normalne, bo Pomorski Uniwersytet w Szczecinie wiele lat nad tym pracował, żeby to stało się dla nas normalne. Stało się normalne dzięki właśnie Uniwersytetowi, dzięki zaangażowaniu bardzo wielu ludzi, między innymi właśnie profesora Mirosława Parafiniuka, czy doktora Jarka Piątka, którzy mnie wspierali w tym wszystkim i wspomagali na bardzo bardzo wielu etapach. I po tych wielu, wielu latach rozwoju dzisiaj zakład, mamy dzisiaj trzy zakłady, mamy zakład medycyny sądowej, zakład toksykologii klinicznej i sądowej i zakład genomiki i genetyki sądowej. One wszystkie
4: ciężkie nazwy.
5: Tak, one są skupione wszystkie w katedrze medycyny sądowej, więc katedra się bardzo mocno rozbudowała przez te lata i ta część genetyczna rzeczywiście się bardzo, bardzo mocno rozwija i dzisiaj, tak jak wspomniałem, te nasze doświadczenia stosowane są w analizach genetycznych, między innymi całogenomowych, całoegzonowych.
4: Co to oznacza, jakby pan mógł wytłumaczyć?
5: To jest odczytywanie całego naszego genomu. Czyli jesteśmy w stanie, tak jak kiedyś analizowaliśmy kilkadziesiąt, kilkaset cech genetycznych danej osoby, no to dzisiaj jesteśmy tak naprawdę w stanie odczytać cały genom, czyli 6 miliardów par zasad. Generujemy olbrzymiej ilości danych, bo dzisiaj ja tak obrazowo często mówię, że kiedyś cała nasza wiedza z kilkunastu lat badań mieściła się na jednym dysku terabajtowym całej jednostki. A dzisiaj my generujemy, analizując jednego pacjenta, jeden terabajt danych z jednej osoby.
4: Jak to się zmieniło?
5: To jest gigantyczny postęp. No i my stajemy przed wieloma problemami. Dlatego też powstają takie jednostki jak Regionalne Centra Medycyny Cyfrowej, których w tej chwili jest 17 w Polsce. Mają to być centra, które będą gromadzić dane genetyczne, dane epigenetyczne, dane obrazowe, systematyzować te dane, czy dane, które zbieramy od wolontariuszy, od pacjentów, ale także zbierać materiał biologiczny w nowoczesnych biobankach. Bo my już dzisiaj widzimy w medycynie i w biologii, że analiza pojedynczych przypadków, a my bardzo często bazujemy na pojedynczych przypadkach, 5, 10 pacjentach, 15. Kiedyś się mówiło, że jak mamy grupę 100 osób do doktoratu, to jest potężna ilość informacji i to jest potężny i świetny doktorat, bo przebadaliśmy 100 pacjentów. A my dzisiaj nie mówimy o 100 pacjentach, tylko mówimy o tysiącach, dziesiątkach tysięcy pacjentów, bo dopiero wtedy tak naprawdę znajdujemy rozwiązania tych bardzo skomplikowanych problemów zdrowotnych. I przyszłość nauki polskiej, jeśli chodzi o medycynę, o biologię, będzie opierać się między innymi właśnie na takich repozytoriach danych, które będą powstawać w regionach i biobankach. Żeby ta nauka się dalej rozwijała, to niestety takie musimy zacząć zbierać te informacje i one są szczególnie cenne. Zbierać i je też szczególnie chronić, bo te nasze dane populacyjne, które czyli to są dane tak naprawdę nasze populacji, powinniśmy o nie szczególnie dbać i szczególnie chronić, dlatego też powstał pomysł powołania regionalnych centrów medycyny cyfrowej. Są to projekty finansowane ze środków Agencji Badań Medycznych, czyli są to twory, które są finansowane z budżetu państwa i w przyszłości mają zapewnić dostęp naukowcom do tych danych, ale także bezpieczeństwo przechowywania danych i materiału biologicznego.
4: Czy rozwój cyfryzacji, rozwój komputerowy, sztucznej inteligencji pomaga wam w pracy, czy wręcz przeciwnie?
5: To jest rewolucja. Dla nas my dzisiaj jesteśmy w momencie, kiedy zaczynamy budować duże serwerownie, duże serwerownie, musimy rozwijać i budować zespoły bioinformatyczne. Dzisiaj bez bioinformatyki nie ma genetyki, nie ma współczesnej medycyny, a my w Polsce nie mamy tak naprawdę bioinformatyków. To jest dopiero rozwijająca się grupa zawodowa. Nie mamy jakby przemyślanej strategii dotyczącej biotechnologii, bioinformatyki. Mówimy bardzo często o medycynie, ale zapominamy, że tak naprawdę dzisiaj te badania naukowe nie byłyby możliwe, gdyby nie te niszowe zawody, o których często nawet nie wiemy, że one istnieją. Bez tej części informatycznej, czyli osób, które łączą matematykę z informatyką i z biologią, my nie będziemy w stanie się rozwijać. Tych danych jest tak dużo, że nie jesteśmy w stanie ich analizować, tak powiedzmy sobie, na piechotę, czyli w Excelu, czy jakimś, nie wiem, testem test studenta, czy jakimś innymi narzędziami, które stosowaliśmy do tej pory. My w genetyce sądowej wszystkie nasze badania zawsze opieramy analizy populacyjne, bo my te profile genetyczne, które odczytujemy na miejscu zdarzenia, musimy porównać z populacją, bo zakładamy, że musimy pierw sprawdzić, z jakiej populacji ta osoba pochodzi, ubrać to w taki obraz statystyczny, żeby ten dowód, który przedstawimy w sądzie, był dowodem matematycznym, a nie tylko takim opisowym, czy moim, nie wiem, bo mi się tak wydaje, mi biegłemu się tak wydaje. Otóż tak to nie działa. My musimy przedstawić dowód w postaci matematycznej, dlatego my od zawsze zajmujemy się analizami populacyjnymi, od zawsze zbieramy materiał genetyczny od wielu osób i ustalamy częstość występowania konkretnej cechy genetycznej w populacji, bo na podstawie tej częstości określamy rzadkość tego profilu genetycznego, który znaleźliśmy na miejscu zdarzenia, bo może być profil rzadki, może być profil bardzo popularny, jak jest rzadki.

0: potencjał, ale nie mieliśmy narzędzi. A dzisiaj te narzędzia w końcu dostajemy albo je tworzymy w oparciu o tą bardzo nowoczesną infrastrukturę hardware'ową, o bardzo nowoczesne narzędzia software'owe i oczywiście o sztuczną inteligencję, bez której dzisiaj nie wyobrażamy sobie tak naprawdę współczesnej i przyszłej medycyny.
1: Panie profesorze, proszę teraz powiedzieć, jak wygląda pana praca w praktyce, bo to myślę, że też naszych mnie i naszych słuchaczy bardzo interesuje. Co pan takiego ciekawego robi, co pan takiego szalonego robi, bo może dla pana to jest normalne, ale dla nas już na pewno nie.
0: Głównie przerzucam papiery.
1: A między przerzucaniem papierów?
0: No niestety, w pewnym momencie człowiek staje się urzędnikiem. Tak, niestety, w bardzo wielu przypadkach jestem zmuszony przerzucać dokumenty, zadbać o to, żeby zespół mógł kontynuować swoje prace, o nowe zadania, nowe kierunki rozwoju. Ja już dzisiaj nie pracuję w laboratorium, niestety. Nie jestem w stanie pracować w laboratorium, chociaż uwielbiam to i bardzo często wchodzę do laboratorium, bardzo często gdzieś próbuję się, jakaś nowa maszyna się pojawi, to próbuję
1: pobawić się
0: trochę, tak, aczkolwiek już niestety nie ten etap, już bawią się w tej chwili inni. Moim głównym zadaniem dzisiaj jest jednak koordynacja pracy całego zespołu, który jest bardzo dużym zespołem, jednym z największych w Polsce, zespół około 30-osobowy. W Regionalnym Centrum Medycyny Cyfrowej mamy skupione 3 jednostki. Jednostkę, a właściwie 4, Centrum Wsparcia Badań Klinicznych, kierowane przez Piotra Czuprińskiego. Jednostkę Tomasza Wojdacza, która zajmuje się epigenetyką, i jednostkę profesora Miłosza Parczewskiego, który zajmuje się epidemiologią, wirusologią. Więc i te trzy zespoły, dołączyły do mojego zespołu. Razem to jest zespół około 30-osobowy, a nawet może trochę większy, który bardzo blisko ze sobą współpracuje i tworzy naprawdę bardzo ciekawe projekty i bardzo ciekawe narzędzia. Te regionalne centrum, ono powstaje, kształtuje się w tej chwili, więc mamy bardzo dużo zajęć związanych właśnie z budową tego regionalnego centrum, bo ono dosłownie jest zbudowane, bo budujemy nowoczesny biobank, budujemy nowoczesne centrum bioinformatyczne. Budujemy także jedną z najnowocześniejszych serwerowni w regionie, która powstanie przy ulicy Rybackiej, czy w naszym głównym budynku, ale ta inwestycja jest ściśle związana z Regionalnym Centrum Medycyny Cyfrowej. Tak więc jest bardzo dużo zadań, które niekoniecznie mogą być charakterystyczne dla genetyka. Aczkolwiek nadal uczestniczę w badaniach i to uczestniczę ja jako ja w tych, z których się wywodzę, czyli w tych badaniach z zakresu genetyki sądowej, w badaniach, które prowadzimy nad badaniami nad ofiarami zbrodni systemów totalitarnych. No tam jestem i tam się nadal realizuję i cieszę się, że mogę fizycznie brać jeszcze w nich udział i nie muszę tylko zajmować się od strony takiej typowo urzędniczej.
1: Jak pan ostatnio u mnie był, ostatnio trochę, jakiś czas temu, to wiem, że wtedy przenieśliście się chyba do 1410 roku, tak? Jeżeli dobrze pamiętam.
0: Tak, wtedy byliśmy w czasach bitwy pod Grunwaldem i nadal jesteśmy. Nadal ten materiał analizujemy, nadal prowadzone są analizy genetyczne. No one są bardzo skomplikowane, bo ten materiał nie jest w najlepszym stanie.
1: 300 osób?
0: Około 200 osób, tak.
1: Tak,
0: około
1: 200 pamiętam.
0: Osób, mhm. Tak. Około 200 osób, jest kilka czaszek zachowanych, które...
1: Czyli będziemy wiedzieli, czy już wiemy, jak rycerz wyglądał z...
0: Jeszcze nie wiemy. Jeszcze nie wiemy, bo cały czas trwają te analizy genetyczne. Aczkolwiek już pewne modele 3D już powstają, bo one są niezależne od badań genetycznych, tak więc modele powstają, skany 3D już są zrobione, modelowanie 3D jest w trakcie i tutaj też narzędzia sztucznej inteligencji będą na pewno pomocne.
1: Mhm. A jeszcze nad jakimi projektami pan marzy popracować, tak żeby... No, jak pan pewnie wszedł na tą swoją drogę kariery, to pewnie miał pan jakieś punkty, które chciał spełnić. Czy jeszcze jakieś takie punkty zostały do spełnienia?
0: Myślę, że jest bardzo wiele rzeczy, które

0: chcielibyśmy zrobić, chcielibyśmy na pewno, żeby te narzędzia, które tworzymy, stały się pomocne czyli pacjentom, czyli żeby te technologie w oparciu o sztuczną inteligencję, które tworzy zespół, w przyszłości były pomocne w całym procesie leczenia. I wszystko w tym kierunku, zdąża. Natomiast żyjemy w czasach, w których niestety, jak kiedyś myślałem, że nasza nisza to będzie cały czas nisza, bo jednak żyjemy w bardzo spokojnych czasach, nie ma konfliktów zbrojnych i jakby w pełnym komforcie w Europie. Niestety los jest przewrotny i pokazał nam bardzo brutalnie, że to jest po prostu nieprawda i konflikt zbrojny mamy tu za granicą, a tak naprawdę bierzemy tak naprawdę w nim udział w sposób hybrydowy. Jesteśmy narażeni na ataki hybrydowe, na deepfake'i i inne tego typu zdarzenia. I tutaj chciałbym, abyśmy mocno rozwijali te analizy interdyscyplinarne, gdzie one u nas się jakby cały czas przewijają, czyli zastosowanie narzędzi sztucznej inteligencji właśnie w genetyce i w medycynie, aby te narzędzia pomagały nam, a nie stanowiły narzędzia, które będzie służyło na przykład dezinformacji.
1: Panie profesorze, bardzo dziękuję panu za rozmowę. Mam nadzieję, że jeszcze za jakiś czas się spotkamy, na przykład porozmawiamy już, jak wyglądał rycerz w 1410 roku, czy jakiś inny projekt po prostu poruszymy. Tyle od nas. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję, panie doktorze.
2: My również dziękujemy za cenną lekcję.
3: SK Szczecin.
2: Niestety nasz magazyn lokalny prosto ze Szczecina dobiega końca, ale ja dziękuję pięknie za to, że byliście ze mną, towarzyszyliście mi i wysłuchaliście, mam nadzieję, że dla was ciekawych rozmów. Tyle ode mnie, Oliwia Rudnicka.
3: Szczecin News.
1: Witajcie, z tej strony Mateusz Tomaszewicz, zapraszam na magazyn lokalny prosto ze Szczecina, a dzisiaj porozmawiamy o Invest in Szczecin Open, który tak naprawdę rozpocznie się już w najbliższą niedzielę, dokładnie 33. edycja, ale także porozmawiamy o programie DUTE, gdzie najmłodsi mieszkańcy ze Szczecina i regionu rozpoczynają studia, a na koniec zajrzymy do Centrum Żeglarskiego i porozmawiamy także o szkółkach. Zapraszam na magazyn.
3: SK Szczecin.
1: Tak jak obiecałem, rozpoczynamy na sportowo. Przed nami 33. edycja Invest in Szczecin Open. To nie tylko gra w tenisa, ale także mnóstwo dodatkowych atrakcji. Jakich? Zapraszam na mój materiał. Moim gościem jest pan Krzysztof Bobala, dyrektor turnieju Invest in Szczecin Open. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Zacznijmy od tego, że Invest in Szczecin Open już praktycznie przed nami. Trwają ostatnie takie przymiarki pewnie, no i już w niedzielę zaczynamy od meczów kwalifikacyjnych.
4: Tak, no to rok pracy powoli się zwieńcza i teraz tylko patrzymy w górę tam gdzieś w kierunku chmur o pogodę, żeby była dobra, bo od tego niezwykle dużo zależy i zależy od takie nastawienie zarówno zawodników, jak i szczerze powiedziawszy wiem z historii jednak już dość długiej, że też oceny superwajzora zawodników, jak jest pogoda, jak jest ładnie, to cały turniej jest lepiej oceniany. Nam się lepiej pracuje, to też jest wtedy w tej 300-osobowej załodze, wszyscy są uśmiechnięci, a 300 uśmiechniętych wolontariuszy czy pracowników, to naprawdę dobrze wygląda i każdemu się taki nastrój udziela.
1: 33. edycja. Trochę czasu minęło od tej pierwszej.
4: Tak, 33. edycja to jest niezwykle, no, to jest kawał czasu, kawał historii Szczecina. Szczecina. Ja się zawsze śmieję, że te tak jak te hostesy przychodzą, czy niektórzy sędziowie, to ci starsi podawali piłki gdzieś tam dawno temu, albo dopiero się rodzili, albo się jeszcze nie rodzili, no bo przecież to są nasze hostesy są w ogóle dość młodymi osobami, raczej są to studentki. Jest to kawał historii także i naszej firmy, i mojej rodziny, bo firma jest rodzinna, bo jest to rzeczywiście impreza, która zajmuje cały rok. W tym roku mamy jeszcze to jedno wydarzenie, bo powiedział pan o 33. edycji, ale w tym roku myślę, że ważniejszy jest ten rzeczywiście prawdziwy jubileusz, czyli 30 lat w ATP Tour, bo pierwsze trzy turnieje były rozgrywane pod auspicjami Międzynarodowej Federacji Tenisa, bo to były tak zwane futuresy, czy tam satelitarny cykl, bo tak to się wtedy nazywało, dzisiaj to są to futuresy, z pulą nagród dużo mniejszą, natomiast od 1996 roku czwarta edycja szczecińskiej imprezy to pierwsza edycja pod auspicjami ATP i to był pierwszy challenger, który został rozegrany w Szczecinie i tak trwamy te 33 lata wspólnie, znaczy 33 lata w ogóle, a 30 lat wspólnie z ATP. Z tego co wiem, to nawet władze ATP kogoś tu będą przysyłać, żeby nas uhonorować. Zobaczymy, mamy takie zapowiedzi jeszcze, ma to być jakaś niespodzianka, więc nie wszystko my wiemy nawet. Ja teraz przygotowując jakieś materiały, żeby troszeczkę przypomnieć historię tego 30-lecia współpracy, sięgnąłem, bo ja jestem taki chomik trochę, więc oprócz tego, że zbieram rakiety, książki o tenisie i to kolekcjonuję, no to jestem też chomik turniejowy. Wszyscy mnie zawsze w firmie ganiają, że zbieram, jak to oni mówią, te śmieci, a dzisiaj te śmieci się przydały bardzo, bo stare negatywy, stare foldery, wszystko to wyciągamy. I gdzieś tam drobnymi akcentami będziemy przypominali, że to już 30 lat w ATP. I jak spojrzałem na zdjęcia z tamtego okresu, jeszcze specjalnie wywołałem negatywy, co dzisiaj jest rzadkością. I co my wtedy wymyśliliśmy w ogóle, żeby ta impreza fajnie wyglądała, to jak na to, że to był tak naprawdę początek rozwoju, to było przecież 6 lat po tych zmianach ustrojowych, gdzie jeszcze wszystko wyglądało zupełnie inaczej, gdzie szczerze powiedziawszy, no nie, telefony komórkowe dopiero się rozpoczynały, chodziliśmy z tymi wielkimi cegłami słynnymi i to jest niewiarygodne, co nam się wtedy udało osiągnąć, jak wyglądał kort centralny, który miał tylko te ławeczki, które są dzisiaj na stałe na dole, ale u góry, gdzie dzisiaj stoi ta wielka trybuna i wieża telewizyjna, stały, było biuro prasowe pod namiotem, była strefa VIP, na której potem zwycięzca, nawet było pianino, na której zwycięzca, czyli Wenezuelczyk Jimmy Szymański, nie mówiący po polsku, chociaż babcia jego była Polką, zagrał nam Chopina, więc to są takie rzeczy, ale my bodajże w piątek zorganizowaliśmy na tym korcie centralnym, rozłożyliśmy maty takie gumowe, które pamiętam jak dzisiaj, ściągaliśmy z zakładów chemicznych Police, wtedy tak to się nazywało, bo oni mieli takie te pasy transmisyjne, rozłożyliśmy to na całym korcie, ściągnęliśmy z Krakowa Boba Jazz Band, bardzo znany band takiego jazzu tradycyjnego i mnóstwo ludzi na korcie centralnym tańczyło do tego jazzu, jakieś światła załatwiliśmy, bo wtedy jeszcze nie było świateł, bo światło na korcie centralnym powstały rok później, więc no działo się i to było, wydaliśmy folder, losowanie turnieju, które dzisiaj jest czymś bardzo normalnym. I dzisiaj troszeczkę spowszedniało, kiedyś staraliśmy się, żeby każde losowanie było bardziej uroczyste, to losowanie było robione na statku Białej Floty, więc razem z zawodnikami było, no także mieliśmy już wtedy dużo pomysłów i fajnie, że to nam się nie skończyło mimo upływających lat, także pogarszającego się zdrowia, bo to wiadomo, że im człowiek starszy, tym trudniej, natomiast no cały czas ta ekipa, która ten turniej organizuje, wiele z tych osób od wielu, wielu lat jest z nami, od kilkudziesięciu, prawie od początku, to jest coś niezwykle przyjemnego słuchać, jak ten turniej wiele im daje. Ostatnio było przemiłe spotkanie do firmy, do nas przyjechała nasza była hostesa z turniejów typu koniec 90. lat, 2000. Dzisiaj ceniona pani prawnik, która zapisywała córkę do grupy Hostess i wspominaliśmy właśnie, jak ona pracowała, jak to wtedy wyglądało, i ona mówi, że to jest tak dla niej ważne, że bardzo chciała, żeby córka też poczuła ten, jak to dzisiaj mówimy, wipe turniejowy, więc cieszę się, że nam się to udaje całą tą naszą ekipą podstawową utrzymać.
1: Opowiedział pan trochę historii, choć pewnie byśmy mogli jeszcze z 3-4 godziny siedzieć, jak nie więcej. Nie więcej. Właśnie, to teraz który z zawodników, którzy pojawią się na tym wydarzeniu, którzy będą na boiskach, może napisać nową historię tej 33. edycji. Jakby pan mógł właśnie powiedzieć, jacy zawodnicy się pojawią, no i kto ma największe szanse?
4: Tak naprawdę to w challengerach jest tak, że każdy może napisać tą nową historię, tak jak pan mówi, i to jest to przykład każdego właściwie prawie, każdej prawie imprezy, bo mieliśmy tutaj niezwykle znanych Hiszpanów, Felix Mantilla, Guillermo Coria, Juan Carlos Ferrero, trener Alcaraza do niedawna. To byli Juan Carlos Ferrero był rakietą numer jeden w rankingu. I ci zawodnicy nigdy nie wygrali szczecińskiego challengera. Rzadko się zdarza. Mamy te dwie klątwy jakby, że mimo, że w Szczecinie występowało aż 63 chyba Hiszpanów do tej pory, a to jest nacja, która kocha mączkę, która kocha taką nawierzchnię, jak mamy na kortach przy Wojska Polskiego, to żaden z tych Hiszpanów nie wygrał, mimo że kilku było w finale, i to my to nazywamy hiszpańską klątwą, ale mało tego, my już wiemy, że Hiszpanie też to nazywają klątwą i że do Szczecina nie warto jechać, bo żaden z nich nie wygra. No bo w ubiegłym roku też mieliśmy przecież finalistę z Hiszpanii. Tak. Przyjeżdża zresztą w tym roku też do nas. I to jest jedna klątwa. Druga jest taka, że nawet jak ktoś wygrał i przyjeżdża na rok później albo dwa lata później, to jeszcze się nie zdarzyło, żeby zwycięzca wygrał dwa razy. Więc mamy takie dwie rzeczy, które mam nadzieję, że zostaną podtrzymane także podczas tej edycji.
1: Bo to dodatkowe emocje tak naprawdę.
4: Tak, my wszyscy się, i dziennikarze, i publiczność, i kibice się tym bardzo ekscytują właśnie, szczególnie jak Hiszpan jest w finale, bo teraz czy się uda, czy się nie uda, czy się przełamie, czy nie. No 30 lat w ATP jest jakimś takim powodem, że może Hiszpan wreszcie wygra, ale ja wolałbym oczywiście, żeby tak się nie wydarzyło. No Polacy nie mają tutaj szans ze względu na to, że nie mamy tego pierwszego garnituru, bo Hubert nie gra jakby na mączce w tej fazie sezonu, a Kamil Majchrzak i Max Kaśnikowski jadą do Australii na Puchar Davisa. Niestety mamy z jednej strony w tym tygodniu kalendarzowym jesteśmy największym turniejem na świecie. Nie ma większego męskiego turnieju na świecie, ale z drugiej strony to jest dlatego jesteśmy największy, że trwają mecze Pucharu Davisa, i to jest o ile nie jest to problemem przy innych reprezentacjach, jest to zawsze problem w reprezentacji Polski, jeżeli rozgrywa mecze o jakąś stawkę właśnie dokładnie w tym terminie. I mamy tutaj porozumienie z Polskim Związkiem Tenisowym, z Mariuszem Furstenbergiem, kapitanem reprezentacji. Zawsze w sierpniu coś tam sobie ustalamy, kogo on mi puszcza, że tak powiem, do turnieju, bo zawodnicy garną się do tego, żeby zagrać u nas, dlatego że to jest dla nich bardzo ważne. No, są to punkty wcale nie małe, bo to 125 punktów to jest dużo. Oprócz tego ta pula nagród, która ciągle wzrasta, już teraz 225 tysięcy dolarów, też robi swoje, bo ci zawodnicy jednak grają, to jest ich zawód, więc trzeba pamiętać, że grają dla pieniędzy. A z drugiej strony, jak patrzymy na listy i patrzymy na historię, na te listy rankingowe do naszego turnieju plus historia, to tak jak rzadko się zdarzało, że ten rozstawiony z numerem pierwszym wygrywał, tak często ktoś zupełnie jakby na kogo się nie stawiało, i nagle, tak jak w roku ubiegłym, Tirante, nasz zwycięzca Argentyńczyk, który przystępował do turnieju wtedy, kiedy rok temu rozmawialiśmy, przedstawialiśmy go jako jednego z zawodników, bo on nawet nie był tam na początku listy, bo był 120 któryś. Dzisiaj to jest 42 zawodnik kraju, zawodnik świata, więc minął rok, więc to są tego typu rzeczy,
1: jak rozwój może skoczyć szybko, nie?
4: Challengery są w ogóle, szczególnie te duże challengery, są tak zwanym kopem, no, do przodu, bo jeżeli wygrywasz takiego challengera, to naprawdę zdobywasz przede wszystkim dużo punktów. To trzeba naprawdę, przy 250 trzeba być w finale. Teoretycznie jest to trudniejszy turniej, więc jeszcze trudniej tam to osiągnąć. Okazuje się, że challenger już tak duży jak nasz, czyli jeden z tych największych, to jest też duże wyzwanie, no bo choćby historia pokazuje, że żaden Polak nie wygrał, mimo że grali tutaj wszyscy, Janowicz, Hurkacz, Kamil Majszak, on był najbliżej, bo grał w finale chyba 3 lata temu. Natomiast to jest, challenger jest czymś bardzo, bardzo takim tyglem, czyli są zawodnicy zawsze bardzo doświadczeni i zawodnicy młodzi. Zanim jeszcze
1: młode
4: powiemy
1: wilki,
4: o tych,
1: tak,
4: to się nazywa Next Gen, to jest program ATP, który, tak jak pasjonujemy się turniejem Masters Final, czyli tą najlepszą ósemką, która na koniec sezonu w listopadzie rywalizuje gdzieś tam na świecie, ostatnio chyba we Włoszech, o ten tytuł najlepszego w sezonie, to mamy też dokładnie taką samą klasyfikację tych samych zresztą zawodników, którzy występują na co dzień w turniejach, ale oni, powiedzmy, występują w niższych challengerach, w futuresach, i taka sama klasyfikacja jest dla zawodników poniżej 21 roku życia. Nazywa się to Next Gen. Kiedyś to się nazywało Young Guns, młode strzelby. No różnie ATP robi, ale chodzi o to, żeby pokazać tych młodych zawodników światu. I my teraz od chyba 3 lat, jako challengery tej wysokiej rangi, dostajemy, jak to ja mówię, w spadku od ATP zawsze jednego dobrego zawodnika, takiego, który rokuje. I w tym roku radziłbym zwrócić uwagę na Czecha, który właśnie z dwóch bardzo fajnych młodych Czechów. Ten jeden nazywa się Maxim Myrwa i to jest zawodnik, który właśnie dostał się do nas nie z listy rankingowej, tylko z tego programu Next Gen, ale my mamy cut-off, czyli jakby ostatni zawodnik, który się zakwalifikował do turnieju z takiej listy rankingowej, jest na 190 którejś pozycji, a ten młody 18-latek jest na 211 pozycji. No to przepraszam, ale jest tylko dwóch Polaków, którzy są wyżej, bo następny, Daniel Michalski, jest na pozycji 400 którejś, więc ten Czech zrobił niewiarygodny postęp, no bo przecież on ma dopiero 18 lat. Drugi Czech, szkoda, że mówimy tak o Czechach, a nie o Polakach. Jan Kumstedt to jest z kolei zawodnik też, on jest chyba 19-letni, który w ostatnich dwóch miesiącach wygrał 3 challengery pod rząd, z czego jeden taki jak nasz, więc to też jest ogromne osiągnięcie. Został doceniony, dostał nagrodę w ogóle jakąś taką miesięczną od ATP, a u nas dostał się z listy. To też jest, bo Jan Kumstedt już jest 186 na liście, także nawet nie jest ostatni do tego odcięcia, więc na tych dwóch Czechów radziłbym zwrócić uwagę, tym bardziej, że Czesi u nas zawsze dobrze występowali, już tych zwycięzców czeskich mamy paru. A patrząc jakby od góry, no to mamy 3 zawodników z pierwszej setki. To jest Jan Choiński, Facundo Dias Acosta, Argentyńczyk. Jan Choiński, polskie nazwisko, ale żeby państwa nie zmyliło, to Brytyjczyk z polskimi korzeniami. I Marko...
1: Nie możemy naciągnąć, jeżeli wygrasz, to też prawie, że Polak.
4: I jeszcze w dodatku mówi trochę po polsku, bo już przyjeżdża do nas chyba po raz trzeci. Marco Trungaletti to jest też Argentyńczyk, dużo Argentyńczyków. I zawodnik, którego też bym zwrócił ogromną uwagę, to jest ktoś, komu na pewno będę kibicował. Oglądam, zdarzyło mi się w ostatnim czasie obejrzeć 2 czy 3 mecze jego w ogólno, że tak powiem, dostępnej telewizji, a nie w jakichś specjalistycznych telewizjach typowo tenisowych, bo w transmisjach i z Wimbledonu, i teraz z US Open widziałem, to jest Francisco Comesana, i to już jest takie nazwisko mocno znane w świecie tenisa. To jest też Argentyńczyk, on tutaj będzie rozstawiony z numerem 4. Jest Pablo Lamas Ruiz, to jest tylko dwóch Hiszpanów, to pierwszy chyba raz jest, gdzie jest tylko dwóch Hiszpanów. Oni się chyba przestraszyli tej klątwy i już nie chcą do nas przyjeżdżać. Ruiz to finalista z ubiegłego roku, na pewno będzie chciał się zrewanżować. Zresztą w ubiegłym roku pokazał bardzo solidny solidny tenis, był bardzo ładny finał, więc mam nadzieję, że w tym roku też pogra. Andrea Pellegrino, Włoch. Jeszcze zwróciłbym na Stefano Travaglie, bo to jest też taki zawodnik, który jest znany już z ekranów telewizyjnych. Marco Cecchinato, no i Dusan Lajowicz, jeden z najbardziej doświadczonych zawodników, którzy tutaj występują. To jest znowu tak jak mówiłem o mikście, że Challenger to mikst, to jest z kolei z tych starszych zawodników, którzy już nie chcą się męczyć w pierwszych rundach, bo znają już swoje miejsce na ziemi. W pierwszych czy w drugich rundach jakieś 250 wolą przyjechać na Challengera. To Serb, który nie ma zbyt daleko do nas, więc przyjeżdża. On jest 160 numer w rankingu ATP, także zupełnie skład jest bardzo fajny. Jest zwycięzca sprzed chyba 3 lat, Zdenek Kolarz, też Czech, także no będzie się tutaj działo. Myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o tenis, to na pewno, tak jak ja już niejednokrotnie mówiłem także na antenie Eski, że te rankingi to są rankingi tylko i wyłącznie dla takiej publiczności, która nie do końca siedzi w tenisie, bo dokładnie wiemy, że te rankingi w ciągu, pokazaliśmy to, co przed chwilą powiedziałem o Tirante, o zwycięzcy w ubiegłym roku, ale też jest na liście oczekujących, czyli takich, którzy nie załapali się do tej 20, którą daje nam ATP, bo potem są jeszcze dzikie karty i tak dalej. Nie będę tutaj zanudzał na antenie. 32 prędzej zawodników będzie występowało, to do tej 20 nie zakwalifikowali się i są na liście oczekujących, jakby ktoś miał kontuzję. Thiago Seibot-Wild, czyli zawodnik rozstawiony z numerem 1 w naszym turnieju w ubiegłym roku. No i jeden z najbardziej znanych zawodników hiszpańskich, Roberto Carbaez Baena. To jest naprawdę top. On w zeszłym roku był rozstawiony u nas chyba z 2, albo nie, był na początku rozstawiony z 1. Wycofał się, bo dostał powołanie do reprezentacji Hiszpanii i zdobył decydujący punkt w meczu Pucharu Davisa. I Hiszpania awansowała tam do finału chyba, bo to jest taki turniejowy teraz Puchar Davisa. Więc to są tego typu zawodnicy, a on się nie dostał do naszego turnieju. Zawodnik, który był już w pierwszej 20 i to przez wiele, wiele tygodni, łapał się tam gdzieś w okolicach 12 miejsca. Więc to gwarantuje, że ten poziom tenisowy będzie bardzo, bardzo wysoki. Polacy, no na pewno szczeciński akcent, który bardzo się cieszę, szczerze mówiąc, że wreszcie doczekałem się, że mogłem Szczecinianinowi już w ubiegłym roku też taki ukłon zrobiłem, ale że mamy taką ekipę w Szczecinie. Łukasz Markowski, tutaj chwała dla trenera, bo robi doskonałą robotę od wielu lat. Wychował fajnych chłopaków, takich, którzy już zdobywają punkty ATP, oczywiście po mniejszych turniejach, ale jeżeli w Szczecinie jest ten turniej większy, to dlaczego oni mają nie zagrać u nas? Także Kacper Kniter, zawodnik, wicemistrz Polski, obecny seniorów i zawodnik, który już ma na koncie kilka punktów do rankingu ATP zdobytych w mniejszych futuresach. On dostanie dziką kartę, więc będzie rywalizował z tymi wszystkimi, o których mówiłem, i to bez potrzeby kwalifikacji. Drugą dziką kartę dostaje Alan Ważny, czyli nasz zwycięzca wielkoszlemowy z ubiegłego roku, z 2 turniejów, bo on wygrał Wimbledon i wygrał US Open w Deblu. To taki zawodnik, na którego ja też jakby postawiłem. No Tomka Berkietę, tylko Tomek Berkieta, który mógłby do nas przyjechać i nawet takie były ustalenia, no dostał niestety, że tak powiem, przykaz przyjechania na uczelnię, bo on wybrał ten tor akademicki, jeżeli chodzi o swoją karierę, czyli pojechał do Stanów i musiał się tam stawić na początku września, więc już się nie załapał, że tak powiem, na nasz turniej, mimo że wcześniej rozmawialiśmy o tym, że zagra, i szkoda, bo też by był zawodnikiem, który dostałby od nas dziką kartę, bo z rankingu oni się nie kwalifikują. Natomiast myślę, że trzecia karta no pewnie trafi do... Na razie czekamy, jeszcze nie mówię do kogo, dlatego że zawsze jest taka ewentualność, że w tym tygodniu właśnie już parę razy przy tej naszej 33-letniej historii zadzwonili zawodnicy, którzy na US Open, gdzie gdzieś tam odpadli i stwierdzili, że chcieliby się odbudowywać na Mączce, bo to jednak tak jak mała skocznia do odbudowy dla skoczków, to tak samo Mączka dla tenisistów. Więc ja jeszcze trzymam, natomiast na pewno ta trzecia dzika karta trafi do Polaka, także będziemy mieli trzech Polaków w turnieju głównym, chyba że się ktoś zgłosi właśnie z takim rankingiem i po US Open jeszcze w tych ostatnich dwóch czy trzech dniach. Także tą dziką kartę ogłosimy. Eliminacje to tylko oczywiście eliminacje. Eliminacje gramy na 24 zawodników. Sześciu z nich awansuje do turnieju głównego i zagra tam minimum czterech Polaków, bo tyle dzikich kart przyznamy i te dzikie karty trafią także do Szczecinianina. No do młodych, przede wszystkim stawiamy na młodzież, to co ja cały czas mówię. Po to są turnieje w Polsce, żeby ci młodzi się rozwijali, bo zawodnik polski, który ma dwa punkty ATP, ma 26 lat, no przepraszam, ale już dla mnie nie rokuje. Trochę w tym tenisie siedzę, a ktoś, kto ma dwa punkty, a ma lat 19, no to jeszcze cały czas mam szansę pomóc mu w karierze i tak się staram robić.
1: To tak, teraz na kortach będzie światowo wysoki poziom, ale oprócz meczów też jako organizatorzy przygotowaliście atrakcje dla osób, które przyjdą właśnie na przykład po kortach, żeby coś ciekawego posłuchać, zobaczyć czy obejrzeć.
4: Tak, to jest nasza tradycja i z tego słyniemy tak nas chwali nas ATP i pokazuje jako przykład, jak można połączyć tenis z czymś więcej, nazwijmy to, bo to trudno nazwać, bo to nie jest jedna impreza. Tych imprez jest parę i oczywiście my jeździmy trochę po turniejach i są też turnieje, które robią bardzo, bardzo podobnie, czyli że ten program taki dodatkowy jest bardzo bogaty. To nie jest tak, że my jesteśmy jak jedyni, natomiast większość turniejów challengerowych to są turnieje, one są z mniejszymi budżetami. Mamy ten budżet rzeczywiście bardzo wysoki, bo powyżej 5 milionów złotych i to jest...
1: Jak to się mówi, można grać i się bawić.
4: Można grać i się bawić, no po to to jest, bo po to sponsorzy tutaj do nas przychodzą i ten budżet zapewniają, że wiedzą, że mają po prostu dobry produkt, nie tylko produkt marketingowy w formie tenisa, który się teraz doskonale sprzedaje przecież w Polsce, ale też produkt marketingowy w postaci stref biznesowych, festiwalu, spotkania z aktorami, no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Generalnie ten networking biznesowy tutaj dość mocno się rozwija na wielu płaszczyznach. Takimi podstawowymi imprezami dodatkowymi, które u nas są, to są cztery właściwie. Pierwsza to jest ten tradycyjny festiwal, który jest rozgrywany już u nas od bardzo wielu lat, bo chyba od 97 roku, kiedy to rok po rozpoczęciu współpracy z ATP okazało się, że mamy może Ewa Bem przyjechać i tak dalej, tak rozpoczęliśmy festiwal muzyczny. W tym roku zmieniamy jego formę, jako że no, czasy się zmieniają, chcemy troszeczkę iść z duchem czasu. Zamiast szukać jakichś takich, przepraszam za słowo, ale muzycznych zapchaj dziur, bo budżet jest nie z gumy, więc jak chcemy gwiazdy, to musimy gdzieś na tą pierwszą część festiwalu dawać zawsze zespoły, które są na początku kariery. Różnie to bywa też z trafieniem, mimo że oczywiście przysłuchujemy. To postanowiliśmy, że robimy festiwal już nie tylko muzyczny, ale festiwal, nazwijmy to kulturalny, czyli kino, komedia, muzyka. I w tym roku właśnie w ten sposób wystartujemy. Zaczynamy kinem. Dwa dni kino z DJ-em oczywiście, ale kino tenisowe. Gramy, będziemy wyświetlać w przestrzeni kortów i to jest absolutnie za darmo dla Szczecinian i gości, którzy chcą odwiedzić korty. Od 20:30 jest wstęp wolny na korty. Jeszcze się można załapać na końcówki meczów. Wyświetlamy filmy Challengers w poniedziałek, Wimbledon we wtorek. Więc takie absolutnie tenisowe hity. Potem mamy scenę impro. Kochamy impro, więc to jest w ogóle super coś, co się rozwija. Ja i przy festiwalu wakacyjnym Miasta Kobiet i przy jakichś innych imprezach często korzystamy z tej formy rozrywki, bo jest bardzo fajna. Więc mam nadzieję, że tutaj ekipa bardzo dobra zresztą wciągnie publiczność turniejową w te swoje meandry występów, jak to zawsze na tych scenach impro bywa. Tomek Jachimek, tak? Czyli gwiazda, no nie tylko telewizji, ale i szkła kontaktowego, ale stand-upu. Przyjeżdża właśnie ze swoim programem stand-upowym. A potem już jest końcówka muzyczna, czyli Mezzo i Liber. W piątek, w sobotę takie duży set DJ-ski ze znanymi DJ-ami, którzy specjalnie przygotowują program na to, więc myślę, że będą się wszyscy dobrze bawili, więc to jest taki czas, który dajemy nie tylko tym, którzy mają bilety, zaproszenia i którzy są fanami tenisa, ale też chcemy zaprosić ludzi z miasta, którzy chcieliby posłuchać, pobawić się, pooglądać
1: i najlepiej zostać na dół.
4: Ale właśnie o to chodzi, bo my mamy przykłady przez te 30 parę lat od bardzo, bardzo, bardzo wielu osób, które często byli to nasi sponsorzy, którzy mogę powiedzieć, że to byli nasi sponsorzy, a oni do dzisiaj przychodzą i oni mówią, gdybym wtedy gdzieś tam nie pracowała w takiej firmie, czy nie dostała karnetu i nie zobaczyła tego tenisa na żywo, to nigdy bym się tak nie zainteresowała. Teraz okazuje się, że ci ludzie więcej wiedzą nieraz o turniejach, które się odbywają niż ja, bo siedzą przed telewizorami i w ten tenis się wciągnęli, a od tego się zaczynało, więc dlatego chcemy zapraszać osoby niezwiązane z tenisem, żeby sobie ten tenis zobaczyły przy okazji wydarzeń kulturalnych. Mamy oczywiście festiwal, mamy oczywiście turniej artystów, który jest też no, stałym takim punktem naszego programu od tak wielu, wielu lat i tutaj się nic nie zmienia. Znowu mamy 30 chyba 5 czy 6 artystów, którzy będą występowali i to mamy artystów z bardzo różnych nie wiem, i sceny, i filmu, i muzyka, i kabaret,
1: dziewczyny,
4: chłopaki, więc jest tego naprawdę, będzie się działo. Mamy też nowe osoby, co dla mnie jest bardzo ważne, bo ja bym chciał cały czas, żeby ten festiwal sobie rósł i jest Amanda Mincewicz, Jerzy Gudejko, czyli kategoria kobiet, kategoria mężczyzn. Będzie bardzo fajnie, że oni przyjeżdżają i ten turniej artystów Sets Open odbędzie się w ostatni tam weekend. Od czwartku zaczynamy losowaniem. Piątek, sobota, niedziela gry.
1: Z tego, co słyszałem, to chyba też będzie nasza prezenterka Kasia Węsierska.
4: Będzie Kasia Węsierska. Ona występuje, o to tak ładnie nawiązaliśmy do tego, bo kolejnym ważnym punktem programu jest turniej VIP, taki turniej Lucky Doubles, gdzie pary są losowane albo dobierane od partnerów, także tak jak u was ta para jest dobrana, więc Kasia ze swoim partnerem, podobno nieźle gra w tenisa, będą grali w turnieju VIP. On jest rozgrywany w piątek i sobotę, także zapraszam na korty, żeby to zobaczyć. Wszystkich, którzy mają latorośle małe, zapraszamy z kolei w czwartek. W czwartek jest Dzień Dziecka, czyli Kids Day, PKO TFI Kids Day. PKO wraca do nas, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, po latach kiedyś jako pionier było wiele lat sponsorem tego wydarzenia i to jest przepiękne wydarzenie, bo tam mamy niepełnosprawnych, którzy grają w tenisa, mamy mnóstwo dzieciaków, turnieje, zabawy, a w tym roku jeszcze wprowadzamy jedną rzecz, a mianowicie po południu, jeżeli ktoś przyjdzie z dzieckiem, będzie mógł wejść na obiekt i dziecko będzie mogło wziąć udział w takim pokazowym treningu właśnie dla takich maluchów, po to, żeby, może to jest ten moment, kiedy złapie rakietę po raz pierwszy, a potem już jej nie wypuści, jak wielu z nas, gdzie zaczynaliśmy jako dzieci i do dzisiaj gramy. Także czwartek jest absolutnie zdominowany przez dzieci, piątek, sobota to artyści VIP-owie. Cały tydzień mamy też program Korty z klasą, to jest program kierowany do szczecińskich szkół i no, cieszy się ogromną popularnością. My już mamy chyba pozamykane wszystkie listy, chociaż ciągle dzwonią dyrektorzy szkół, że chcieliby klasy wysłać. Pokazujemy tym wszystkim młodym ludziom, jak jest robiony tenis. Oni zaglądają do stref, do których żaden kibic nie zajrzy, bo tam, gdzie zawodnicy, no generalnie tam, gdzie dzieci do podawania piłek, żeby poczuli tą atmosferę. Pokazujemy im, jak kibicować przy okazji, jak tylko rozgrywane są mecze, to mają okazję nauczyć się tego kibicowania na żywo.
1: To tak na koniec jeszcze tylko przypomnę, że jak już nasi słuchacze pojawią się na kortach, to warto też odwiedzić naszą pomarańczową strefę. My tam będziemy, gadżety już są przygotowane i safe już też czeka na rozbrojenie.
4: Tak jest.
1: Bardzo dziękuję panu za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo.
3: SK Szczecin.
1: A teraz zapraszam na materiał przygotowany przez naszą reporterkę Oliwię Rudnicką.
2: Tym razem wracamy z tym samym projektem, ale trochę w innym wykonaniu. Więcej na ten temat powie Aneta Zierkę z ZUT-u.
5: Będziemy rozmawiać o kolejnej edycji Dziecięcego Uniwersytetu Technologicznego. Jak pewnie wiesz, to jest jubileuszowa już edycja i przygotowaliśmy wiele ciekawych rzeczy.
2: Kilka razy rozmawiałyśmy na ten temat.
5: Pierwsza edycja rozpoczęła się w 2010 roku, czyli powinna być 16, ale mieliśmy, pamiętacie, i COVID był, i mała przerwa, więc prawie, że jesteśmy równo, ponieważ jest to 15 edycja.
2: Mhm. I co tym razem? Bo jesteś dzisiaj ze specjalnymi gośćmi.
5: O tym za chwileczkę, a ja tylko powiem jedną rzecz, że program jest znowu zmieniony w 100%.
2: Zawsze jest zmieniany. No, ja nie wiem, jak to
5: ale,
2: jest.
5: Ale Oliwia, wiesz dlaczego? Dlatego, że studenci, którzy przyszli na 13 edycję, powiedzieli, że przyjdą na 14. Potem powiedzieli, że przyjdą na 15. Więc związują mi ręce i ja muszę za każdym razem mieć zupełnie nowy program właśnie dla nich.
2: A pomysły ci się nie kończą?
5: Całe szczęście mamy tak dużą uczelnię, tak dużo wydziałów, że jeszcze jestem drugie tyle w stanie wykonać.
2: No to co tym razem czeka na nich?
5: No same fajne rzeczy. Na początek chciałabym powiedzieć, że część naszych wykładów to studenci drugiego stopnia studiów, więc jak gdyby troszeczkę średnia wieku wykładowców nam się obniżyła. Będą cudowne tematy, na przykład takie jak niedźwiedź rozróżnia miody, a jak robi to człowiek. Czyli będzie i smacznie, i będzie dużo wiedzy i myślę, że dzieciaki będą wiedziały, jak pomóc rodzicom przy zakupie. Będzie operacja transport, zbuduj niezniszczalny ładunek na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu, jak założyć pierwsze akwarium na Wydziale Nauk Żywności i Rybactwa, jak wytresować robopsiaka i oswoić kobota. Sądzę, że to będą bardzo fajne zajęcia z robotami. Sprawdzimy, czy to, że tak powiem, jest możliwe do wykonania. Szyfr życia. Będziemy kodować swoje imię w DNA na Wydziale Biotechnologii hodowli zwierząt, sekretne życie światła od latających włosów po światłowody. Nie wiem, czy widziałaś, Oliwka, ale mieliśmy taką reklamę wykładowców, już wtedy im włosy na głowie stały. Będą też na Wydziale Architektury taki temat, czy kolory mają emocje, czyli dlaczego ściany i lekarze są białe. Na Wydziale Ekonomii zabawimy się w agencję reklamową, będzie fabryka sloganów sprzedaj niesprzedawalne. No i ciekawa rzecz też będzie na Wydziale Budownictwa Inżynierii Środowiska. Będziemy budować magnetyczne wieże, czyli będziemy poznawać tajniki konstrukcji wież. Będzie też postaw pierwszy krok w Game Dev, czyli będziemy tworzyć własną postać do gry na Wydziale Informatyki. Będziemy sprawdzać, do czego nam się przydają śmieci w temacie jak zrobić filtr i właśnie ze śmieci, czyli akcja filtracja i chyba taki creme de la creme w tym roku po raz pierwszy wykładowcą będzie sam pan prorektor profesor Telesiński i będzie wykładał temat matematyczna podróż na Marsa. Gdybyście państwo wiedzieli, jak pan prorektor się przygotowywuje do tych zajęć, to będzie prawdziwa kosmiczna misja, a matematyka będzie tylko w tle.
2: Studenciaki zdążą to wszystko zrobić?
5: Muszą, mają na to cały ten semestr do końca grudnia. Będziemy to wszystko realizować. Mam nadzieję, że będą tak samo zadowoleni jak za każdym razem.
2: Kto w ogóle będzie wśród studentów? Kogo zapraszamy?
5: No, studenci, już mamy rekrutację zamkniętą, bo odbyła się ona 1 czerwca. Oczywiście zniknęła w większej mierze już po kilkunastu minutach, ale ruch na listach toczy się cały czas i nawet jeszcze dzisiaj dokonywaliśmy zmian, bo okazuje się, że czasami kolidują te zajęcia nasze dudkowe z tym, co studenci robią poza naszą uczelnią, więc jeszcze są rotacje, jeszcze się dostają osoby z list rezerwowych, więc radość wielka jest po tamtej stronie. Będą po prostu mogli studiować i tylko jeszcze ważna informacja. To jest rekordowa ilość studentów na naszym Dziecięcym Uniwersytecie Technologicznym. Mamy ich 430 i mamy 27 grup, nie 26 jak do tej pory.
2: No to z roku na rok przybywa tych studentów.
5: Ale już więcej nie przyjmę, studenci,
2: no ja
5: kochani.
2: Ja myślę, że przyjmiesz, nie. Tak samo jak zrobisz program dla dorosłych, na który bardzo czekam.
5: No pamiętasz, że będzie ten kampus złoty, ale trzeba po prostu znaleźć jeszcze chwilę wolnych przerobów, ale teraz dla mnie najważniejsze i dla uczelni jest Dziecięcy Uniwersytet Technologiczny, ponieważ będzie inauguracja i tym razem robimy to przy współpracy z Wojskiem Polskim.
2: Mhm. No i jaki jest plan na tą inaugurację?
5: To może już oddamy głos panu kapitanowi Piotrowi Prokopowi.
6: W ramach inauguracji będzie stworzona specjalna strefa wojskowa, w której funkcjonować będą i prezentować się będą jednostki wojskowe ze Szczecina oraz pobliskich miejscowości. Będzie można zobaczyć sprzęt wojskowy i ten ciężki, i ten lekki, ale także i porozmawiać z żołnierzami o tym, jak wygląda ich codzienna służba, jaka jest specyfika tej służby. Ale wojsko to nie wszystko, bo będą także dwie szkoły, które kształcą kadetów, czyli te przyszłe osoby, które myślą o tym, żeby kiedyś związać się z wojskiem. Są to szkoły, których klasy uczestniczą w programach edukacyjnych Ministra Obrony Narodowej, czyli oddziałach przygotowania wojskowego.
2: Czy to będzie coś tylko dla chłopców, czy także dla dziewczynek?
6: Absolutnie, to będzie dla wszystkich, że tak powiem, dla wszystkich i dla młodych studentów, ale także i dla rodziców, i dla ich znajomych. Będzie można przyjść, będzie można porozmawiać, będzie można zobaczyć ten sprzęt, którego na co dzień na przykład nie ma w Szczecinie, czyli chociażby Bayraktar, który będzie.
5: Panie kapitanie, no bo ja jestem bardzo szczęśliwa, miałam takie marzenie, żeby się pojawił właśnie Bayraktar na inauguracji. Marzenie było takie mało ziszczalne, ale okazuje się, że jeżeli wojsko się do czegoś bierze, to marzenie zostało spełnione, za co bardzo serdecznie koordynatorowi strefy bardzo serdecznie dziękuję. To będzie urządzenie, które ma 12 metrów szerokości, rozpiętości skrzydeł.
6: Widać, spełniamy marzenia.
5: Spełniamy marzenia. Znaczy na razie moje, ale dalej mam nadzieję, że i studenci, nie będę się wypowiadać o nich, dzieci. Studenci będą również zadowoleni, że zobaczą to na własne oczy.
2: Tak, myślę, że nie tylko studenci, ale także właśnie ich rodzice też będą w niebo wzięci.
6: Bayraktar to będzie jednym z tych właśnie większych, ale na przykład tutaj 14. Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej będzie miała na przykład dwa drony.
7: Witam Państwa serdecznie, plutonowy Sekuła, 14. Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej. W strefie edukacyjno-promocyjnej Sił Zbrojnych, które zaprezentują się na Dudku, będzie stoisko promocyjne 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, na której zaprezentujemy Państwu indywidualny sprzęt wyposażenia żołnierza, jak również żołnierze, instruktorzy, jak również rekruterzy wprowadzą w tajniki naszej służby.
2: Mm-hmm. No, czyli będzie się działo na tej inauguracji, ale w sumie co roku się dzieje, bo co roku Aneta musi coś wymyślić. Coś innego, czego
6: ale
2: jeszcze nie
6: było. Ale chyba w tym roku po raz pierwszy pojawi się wirtualna strzelnica na Dudku, z tego co pamiętam.
5: Tak, bo
6: to jest też ta taka innowacja, która będzie jednym z zajęć.
5: Tak, bo to wystawa wystawą podczas inauguracji, ale w trakcie studiów jednym z punktów, które studenci będą musieli zaliczać w swoich indeksach, będzie właśnie wirtualna strzelnica i będzie tam bodajże też taki punkt pokazowy pierwszej pomocy. Również będzie można poznać, jak stworzyć plecak pierwszej pomocy.
2: To w takim razie gdzie i kiedy się widzimy?
5: Widzimy się 12 września. Inauguracja jak zwykle podzielona jest na dwie tury. Połowa studentów rozpoczyna o godzinie 10, druga połowa o godzinie 12. Przy czym strefa promocyjno-edukacyjna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej będzie czynna od godziny 9 do 14, czyli zapraszamy ciut wcześniej naszych studentów do tego, aby mogli sobie pozwiedzać tę strefę, porozmawiać z żołnierzami, może zrobić sobie zdjęcie, przymierzyć.
6: Bardzo łatwo będzie ją można znaleźć ze względu na to, że znajdować się ona będzie jakieś 100 metrów za kołowym transporterem opancerzonym Rosomak.
2: Mhm. No myślę, że nie da się przeoczyć takich rzeczy.
6: Raczej nie.
5: I tej ilości żołnierzy i kadetów również nie.
2: No to tym bardziej. No to co, w takim razie się widzimy na miejscu, bo oczywiście Radio SK również będzie na miejscu, będziemy robić relacje stamtąd, więc czekajcie.
5: Ja taką mam nadzieję, pani redaktor, mam nadzieję, że zapytacie naszych studentów, jak było i czego oczekują w nowej edycji.
2: Bardzo chętnie z nami rozmawiają, więc ja myślę, że nie zawiedziemy się w tym roku.
5: No ja również.
2: Super, w takim razie dziękuję pięknie.
5: Również dziękuję.
6: Dziękuję.
3: SK Szczecin.
1: Oliwia Rudnicka zostaje przy mikrofonie, tylko zmienia się goście. Tym razem będzie o Centrum Żeglarskim. Posłuchajcie.
2: A moim dzisiejszym gościem jest dyrektor Centrum Żeglarskiego w Szczecinie, Krzysztof Łobodziec. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, cześć.
2: No to w takim razie jakie są plany na ten sezon?
8: żeby była piękna pogoda, wiecznie, tak jak teraz jest dzisiaj. Dzisiaj jest piękna pogoda, wiecznie słoneczko, także żeby to była taka pogoda, ale tak na serio to no, chcielibyśmy, żeby wszystkie imprezy, które mamy w tym roku zaplanowane, wyszły, żeby żeglarstwo było bezpieczne, bo to też jest bardzo dla nas ważne. Mamy regaty dla zawodników z niepełnosprawnością, które też organizujemy u siebie jak co roku od paru lat, bo to jest też jakaś taka nowa nasza formuła. Fajne łódki specjalistyczne, przygotowane dla takich zawodników. Ja zawsze mówię, że to są zawodnicy, którzy pierwsi w sezonie właśnie zaczynają treningi i ostatni kończą trenować, także to są takie ambitni żeglarze. I to są te zawody, no, one zupełnie inne emocje wzbudzają, bo to też można sobie przyjechać, pooglądać, jak to wygląda. Łódki są kolorowe, bardzo kolorowe te jachty, na których pływają nasi zawodnicy. No i się cieszymy, że w tym roku po raz kolejny udaje nam się zrobić tą imprezę. Ale my też na przykład mamy teraz szkolenia na oficerów łącznikowych. Za parę tygodni temu robiliśmy nabory na oficerów łącznikowych. To są ci ludzie, którzy pomagają załogom międzynarodowym, ale też naszym polskim załogom, które przypływają do Szczecina, czuć się tutaj jak u siebie w domu. Żeby potrzebują czasami prostych rzeczy do załatwienia. To są tacy przewodnicy po tym, co się dzieje w Szczecinie. Także cały czas coś się tam wydarza i ci nasi oficerowie łącznikowi są zawsze dobrze przeszkoleni. Dla nas istotne, że muszą znać języki. Czasami takie bardzo specyficzne języki, nie rzadko kiedy u nas mogą się trafić. Ja powiem, że w 2017 roku, jak mieliśmy żaglowiec z uczestnikami, którzy rozmawiali w języku arabskim, to też byli zawodnicy, znaczy była dziewczyna, która gadała po arabsku, także też takie postacie się u nas znajdują.
2: No to ciekawie.
8: Tak, ciekawie. Także no, szykujemy się pełną parą.
2: Super.
8: U nas jest pełno tych kursów, także my ja już nie rejestruję tego, kiedy robimy. Mamy na żeglarza jachtowego, mamy non-stop kursy motorowodne, które są... Także tych kursów robimy bardzo dużo, bo to są... I narciarz wodny to jest rzadki kurs akurat, bo trzeba mieć specjalnie do tego przystosowaną jednostkę. Też troszkę inaczej ten kurs wygląda. Trzeba mieć już uprawnienia motorowodne. Także my robimy taką całą sekcję tych kursów, bo od żeglarza jachtowego, sternika, kursy motorowodne, podstawowe, później troszkę bardziej rozszerzone. Robimy tak samo kursy na radiooperatora. U nas tak samo się odbywają, bo przecież wiadomo, że żeglarze pływający po morzu, no, korzystają z radia, tej łączności. No wiadomo, ze względu bezpieczeństwa głównie to do tego służy. Także robimy na wszelkich poziomach szkolenia i tego jest bardzo dużo. Czyli wszystko, co sobie wyobrazicie, co mogłoby się odbywa się na wodzie, to my to robimy.
2: Mhm, czyli na kurs narciarza nie może każdy przystąpić?
8: Może każdy, kto ma uprawnienia już motorowodne wcześniej zrobione, no bo tutaj trzeba już mieć umiejętności i faktycznie to tak wygląda mniej więcej etapami. Jak w życiu wszystko po kolei idzie.
2: Czy są jeszcze jakieś wymagania?
8: No trzeba chyba tam być pełnoletnim, ale pewności nie mam.
2: I co po takim kursie się ma?
8: No można sobie na przykład ciągnąć za sobą na przykład teściową na nartach wodnych i jest wtedy fajnie. Jak ktoś na przykład nie lubi swojej teściowej, albo na przykład, że ją bardzo lubi, to może wtedy ją na nartach wodnych z tyłu za swoją motorówką, tudzież wypożyczoną ciągnąć.
2: To jak wygląda w ogóle szkółka żeglarska? Kiedy się zaczyna? Kto może brać udział?
8: No ja zaczynałem swoje żeglarstwo w wieku 6 lat, więc można zaczynać bardzo wcześniej. Fakt, że te dzieci 6-letnie są naprawdę bardzo małe i my raczej szukamy uczestników troszkę starszych. Bo to dzieci już są troszkę, no, mniej się boją, bardziej rozgarnięte i faktycznie te najmniejsze dzieciaki u nas zaczynają i ta szkółka prowadzą u nas dwóch bardzo wyspecjalizowanych i doświadczonych instruktorów, bo to jest jedno z trudniejszych, że miejsce na naukę dla dzieciaków, ponieważ, znaczy, to musi instruktor być naprawdę doświadczony, ponieważ te dzieciaki trzeba dużo serca włożyć, odpowiedzialności, bo to jest bardzo odpowiedzialne, jak masz dziesiątkę dzieciaków na wodzie, które, no, woda jest jednak żywiołem, który nie jest do końca najbezpieczniejszy. Oczywiście staramy się to jakoś okiełznać i nikomu się nic złego nie dzieje, aczkolwiek faktycznie tam ci instruktorzy nasi muszą wyłożyć dużo cierpliwości, dużo bezpieczeństwa. Oni na zawsze to obserwują, jak to wygląda. Dzieci zaczynają tą szkółkę od podstawowa łódeczka, to jest taka klasa Optimist, zresztą sam na niej pływałem. Mała łódeczka, taka wygląda troszeczkę z wyglądu podobna do mydelniczki, także to jest taka, my to zawsze nazywaliśmy mydelniczka, także to jest taka mała łódka szkoleniowa, bardzo popularna na całym świecie. Jestem przekonany, że to jest najbardziej popularna klasa na całym świecie żeglarska, także wszyscy żeglarze, czy to duzi, czy to mali, jeżeli zaczynali od szkółki tego typu, to na pewno zaczynali od Optymista, także to jest taka klasa szkółkowa, ale oczywiście w tej klasie oczywiście rozgrywają się i mistrzostwa świata i Europy, także później już im starsze są dzieciaki, tym bardziej profesjonalnie pływają. U nas to tak samo wygląda. Dzieci zaczynają od szkółki. Najbardziej doświadczone dzieciaki, albo te, które faktycznie przejawiają tę zaciętość rywalizacji, walki i tego talentu, bo to jest też bardzo ważne. Nasi trenerzy ze starszych już sekcji, ale też Optymista, tych bardziej doświadczonych, regatowych sekcji, wypatrują tych zawodników zawsze i wyciągają ich później już do swoich tych takich regatowych sekcji i później tam awansują. Jest grupa A, grupa B. No i ta profesjonalna, taka najbardziej regatowa, wyczynowa klasa to jest grupa A, ta grupa dzieciaków. No i jeżdżą po Polsce, Europie i świecie na regaty. Także to są, te dzieciaki biorą udział już później w tych takich najwyższych zawodach. W tym momencie nawet są nasze dzieciaki w Ustroniu Morskim, z tego co pamiętam.
2: Zapisy do szkółki są cykliczne?
8: One trwają cały czas. Jest taka możliwość, że każdy może się zapisać w danym momencie, jeśli mamy takie wolne miejsce, bo to też jest tak, że nasi trenerzy też mają swoje limity tych dzieci, które mogą wytrenować albo inaczej przeszkolić w tym krótkim czasie. To faktycznie te, jeżeli mamy takie wolne miejsca, to zapisy są jak najbardziej możliwe. Wystarczy do nas wejść na stronę, zajrzeć, zadzwonić, przyjechać, zobaczyć najlepiej. Miejsce jest piękne, także zapraszam.
2: I ile trwa taka nauka w takiej szkółce?
8: To wszystko zależy od tego, jak dziecko sobie szybko radzi, bo czasami dzieciaki są na tyle bystre i... Znaczy to wszystko zależy od tego, jaki jest cel, tak? No bo wiadomo, że naszym celem jest to, że chcemy te dzieci jak najbardziej zbliżyć do wody. I to jest nasz cel główny. Później te dzieci, które są najbardziej regatowe, no to trafiają do regatowej sekcji, tak? To najbardziej większe zacięcie sportowe do regatowych sekcji. I one sobie tam dalej już rozwijają tą karierę żeglarską i mogą kończyć później jako mistrzowie olimpijscy, jak na przykład nasza cudowna Agnieszka Skrzypulec, nasza mistrzyni olimpijska, także mogą do tego poziomu dojść. Agnieszka też zaczynała od Optymista, także każdy musi tam przejść tą drogę. Albo mogą te dzieciaki, jeżeli nie mają takiego zacięcia regatowego, przychodzą na sekcję dla jachtów, dla uczestników na większe łódeczki typu Kariny, Skipery i tam jest ta bardziej turystyczna zabawa, bym powiedział, ale też fajna nauka takiego żeglarstwa morskiego, bo mamy też tam innych instruktorów, którzy zajmują się takim szkoleniem bardziej morskim, o tak bym powiedział, bo to są już zupełnie dwa różne odłamy, żeglarstwo regatowe, takie stricte olimpijskie, tu w cudzysłowie olimpijskie, ale też przygotowawcze, bo te dzieci, które pływają na tych Optymistach, no to są już budowane w tym samym kierunku, w jakim się będą ścigali być może w przyszłości właśnie na Igrzyskach Olimpijskich, także ta sama formuła, przepisy regatowe i tak dalej, i tak dalej, także to wszystko jest możliwe.
2: Jak to wygląda? Zajęć są raz w tygodniu, raz w miesiącu?
8: Nie, zajęcia są więcej niż raz w tygodniu, zajęcia są nie tylko, to, nie, zajęcie jest dużo więcej, bo dzieciaki pływają na pewno w weekendy, czasami trenerzy robią jeszcze w tygodniu, szczególnie w okresie wakacyjnym, kiedy jest więcej czasu, to tych zajęć jest troszkę więcej. I faktycznie, no bo to zależy nam na tym tak naprawdę, żeby jak najszybciej wyszkolić dzieci do tego, żeby osiągały sukcesy.
2: No to w takim razie jakie zajęcia czekają na nie w szkółce?
8: No, pierwsze podstawowe zajęcia, jakie są takie w szkółce, to moje ulubione zawsze były, to jest jak sobie poradzić w momencie, kiedy łódka się przewróci. Bo łódki się przewracają. I to jest naturalne. I to jest ten pierwszy taki moment. Dzieciaki to uwielbiają. To w ogóle to jest najlepsza część szkółki, tego pierwszego kontaktu z wodą. Więc wypływają na jakiś początek tu blisko mariny. Trener jest na łódce obok i trenują przewrotki, bo to trzeba się nauczyć, że wiadomo, łódka się przewraca i trzeba mieć tą taką świadomość. To nie jest jacht balastowy, tak jak mówimy, te duże te jachty, na których czy żaglowce, one się raczej nie przewracają. Jak się przewracają, to znaczy, że jest coś bardzo niebezpiecznego, coś się złego wydarzyło i wtedy to już jest tragedia. tego nie chcemy, ale łódki olimpijskie, czy przygotowawcze, czy te szkoleniowe, one się po prostu przewracają i to jest naturalne. To jest część też tej walki na wodzie, żeby potrafić jak najszybciej sobie poradzić z tą sytuacją, bo przychodzi silny wiatr, te dzieciaki się przewracają i kto szybciej postawi, też dopłynie dalej, to jest najciekawsze. No, to jest ta styczność z wodą, żeby się nie bać, bo to jest pierwsza najważniejsza rzecz, bo no najgorzej jak dziecko się boi tego, że się ma wpaść do wody, czy to jest naturalne po prostu. Dzieci są bezpieczne, bo mają kamizelki, kapoki, także tam się nic złego ma nie wydarzyć. No i oczywiście pełna obstawa też trenera, który jest szybko na motorówce, jest w stanie też pomóc dziecku, jak się tam miałoby coś gorszego wydarzyć, ale tam się nic złego nie wydarza. Żyję, jestem. To znaczy, że to się zdarza i to jest normalne. No i oczywiście te podstawowe takie zajęcia, no jak jest zbudowana łódka, jak trymować żagle, czyli jak przygotować te żagle, żeby jak najszybciej łódką pływać, jak wykonywać podstawowe manewry, zwroty na wiatr, zwroty z wiatrem, prowadzenie łódki na kurs. No to są takie podstawowe treningi. Także żeglarstwo jest skomplikowane, tyle mogę powiedzieć. I im szybciej dziecko zaczyna, tym jest lepiej, bo to jest dość skomplikowana dyscyplina. A dzieci, które zaczynają na przykład w wieku już 10 lat, to już jest późno. To już jest późno, na przykład, żeby zacząć taką regatową przygodę, to już jest, zaczyna się robić późno. Ci najlepsi zawodnicy zaczynają dużo wcześniej, no bo jednak faktycznie tutaj to jest bardzo złożony sport w porównaniu do każdej, może nie wiem, czy każdej, bo nie jestem w stanie prześledzić wszystkich w tym momencie dyscyplin sportowych, ale porównując do lekkiej atletyki, czy pływania, czy grania w piłkę, jest to bardzo złożony sport, no bo to dziecko oprócz

0: No i tak naprawdę przeciwnicy to jest czwarta rzecz, to jest na samym końcu, żeby wygrać jakieś zawody, to regaty, no to na tym to polega, że wygrywa ten, kto popełnia mi błędów tak naprawdę, bo błędy popełniają wszyscy.
1: Oczywiście. Czyli dzieci, które przychodzą do szkółki, już muszą potrafić pływać, uczą się tego w szkółce?
0: W sensie na basenie? Czy na łódce?
1: Na basenie ogólnie. No bo jak wpadają do wody, to...
0: No tak. Nam zależy na tym, że dzieci tak, że potrafią pływać i to jest jakby istotne. Oczywiście mamy w okresie zimowym, mamy zajęcia też poza wodą, w sensie poza łódkami. To są lekkie zajęcia na sali gimnastycznej. Dla starszych już jest siłownia, dla tych starszych pełnoletnich zawodników jest siłownia, ale też mamy basen, także dzieciaki na każdej płaszczyźnie szlifują swoje umiejętności.
1: Mhm. A pana zdaniem, jakie najtrudniejsze są zajęcia?
0: Nie ma żadnych, wszystkie są super. Nie ma żadnych trudnych zajęć. Ja nie wiem, jak ja zawsze, znaczy to już chyba na wyższym poziomie, jakby są te trenowania, jeżeli już jest na tym wysokim poziomie, pływa się na łódkach przygotowawczych czy olimpijskich, to chyba najtrudniejsze to jest szlifowanie tych manewrów takich, żeby robić je jak najbardziej perfekcyjnie, bo czasami, żeby wykonać zwrot, każdy potrafi, ale żeby wykonać go tak perfekcyjnie, idealnie w danych warunkach, zgranie na przykład załogi, jak pływają 2-3 osoby, czy 4 osoby na łódce, to są rzeczy, które trzeba po prostu żmudnie powtarzać.
1: Mhm.
0: I to chyba są trudne rzeczy.
1: Tak oprócz tego, to dla pana, no bo pan też brał w tym udział, nie było nic takiego, takich najstraszniejszych, najtrudniejszych zajęć?
0: Nie. Zawsze się cieszyłem na każdy kolejny trening. Jak byłem dzieciakiem, to bilet autobusowy i na trening, na basen górniczy, później przesiadka. Na pamięć znałem, tata mnie wsadził w autobus, kiedyś pokazał i to wiem, jak to się robi.
1: Mhm. Oprócz ograniczeń wiekowych, nie ma żadnych, jeśli chodzi o dzieci, które
0: oczywiście
1: są przyjmowane.
0: Że dzieciaki muszą mieć też, no muszą być zdrowe, no bo wiadomo, że to jest jakby istotne, że nie mogą mieć dzieci problemów jakichś tam większych zdrowotnych, no bo to też jest istotne. Zawodnicy dostają przecież licencje, dostają też badania lekarskie, muszą przechodzić coroczne w poradni sportowej, także to jest jakby istotne, że te dzieciaki muszą faktycznie być zdrowe, nie?
1: I w sumie co takiego zyskują po szkółce?
0: No dzieciaki po takiej szkółce, no ja zawsze mówię, że żeglarstwo robi z dzieci z tych, to jest takie, mówisz, powieście chtane, ale z tych takich rozrabiaków, łobuzów robi trochę te dzieciaki poskromione i to jest bardzo ważne, bo to jest żeglarstwo takie, no pokazuje pracę w grupie, też trochę mogą zobaczyć, jak to jest no dostać kość od pogody, no bo jednak jak silny wiatr jest na wodzie, na morzu, fale, no to te wszystkie twarde charaktery się szlifują na wodzie, a ci wszyscy, którzy są troszkę przestraszeni, pokazują, że potrafią się no, w drugą stronę dociągnąć, czyli są bardziej tacy twardzi i dzielni, no bo i bardziej samodzielni. Żeglarstwo jest ogólnie multifunkcyjne, no bo dziecko musi na przykład, to co powiedziałem wcześniej, musi na przykład nauczyć ubierać. To jest prosta rzecz, nie? No bo trzeba wiedzieć, że na wodę, jak płyniesz raz i będzie zimno, no to po prostu zmarzniesz, nie? Jak zmarzną 4 litery, no to każdy już wie następnym razem, jak się ubrać, żeby było sucho, ciepło, albo żeby było osłonić się od słońca, bo to też jest niebezpieczne, bo słońce jest jednak, potrafi nas, no udary się zdarzają i to też jest naturalne, że na wodzie to słońce operuje, więc trzeba wiedzieć, jak się zabezpieczyć, ubrać dobrze. Także żeglarstwo daje wiele różnych możliwości. Można później na przykład zostać dyrektorem Centrum Żeglarskiego.
1: Szkółka robi z dzieci prawdziwe wilki morskie.
0: Tak jest. I później po tej szkółce zapraszamy najlepszych regatowców do regatowej sekcji, a tych, którzy nie pałają do tego miłością aż tak dużą do regat, zapraszamy dzieciaki na pływanie na łódkach większych. I to też jest fajne, bo jakby ja zawsze mówię, że sport deklinuje sport amatorski, czyli właśnie to, że ktoś sobie pływa na żaglówkach, jak na przykład ja zawsze mówię, przykładem jest świetny mój tata, który całe życie pływa, rzadko bierze udział w regatach albo raz na 10 lat, więc on raczej wcale tego nie potrzebuje. No ale dzięki niemu tacy powstają żeglarze, którzy dalej się ścigają, na przykład jak ja. Także ludzie deklinują ten sport, tak naprawdę amatorzy deklinują. I to jest tak, nie wiem, w piłce nożnej nie byłoby Roberta Lewandowskiego czy Cristiano Ronaldo, gdyby nie dzieciaki, które kupują ich koszulki, buty i grają w tą piłkę nożną na tych orlikach. To jest super istotne i dla nas też to jest bardzo ważne i wcale nie wszyscy muszą brać udział w regatach. Nie wszyscy muszą być sportowcami. Szukamy też prawdziwych żeglarzy i wilków morskich.
1: No to może teraz przejdziemy do regat. Czym w ogóle jest The Tall Ship Race?

0: Czym jest The Tulsi Crisis?
1: Dla słuchaczy, którzy mogą po prostu nie wiedzieć.
0: Są regaty, jak sama nazwa wskazuje, races. To są zawody, na których odbywają się na różnych akwenach. Co roku gospodarzami gospodarzem tych regat jest inny port. Tam jest kilka portów i jachty pływają i żaglowce, bo to są troszkę te regaty są inne niż regaty takie typowe, na przykład olimpijskie, znaczy troszkę. One są wszystkim się różnią, bo dzieciaki ścigające się w olimpijskim sporcie ścigają się na krótkim dystansie pomiędzy kilkoma bojami. A tutaj pływają żaglowce od portu do portu i to na tym to wygląda. Są zupełnie inaczej wyglądają, zupełnie inne przepisy. To jest bardziej turystyczne żeglarstwo, takie dostępne dla właśnie tych, którzy nie idą w ten sport taki wyczynowy i płyną od portu do portu. No, co jest fajnego w tym, że tak naprawdę możemy po pierwsze dostać w kość na morzu, bo najważniejsze, co jest w żeglarstwie, ja zawsze wszystkim to mówię, to nie jest ta piękna pogoda słoneczna i taki lekki wiaterek, tylko właśnie kiedy jest źle, bo to zostaje do końca życia w głowie, w sercu i każdy to będzie pamiętał. Także można sobie przypłynąć. W tym roku tourshipy odbywają się na Bałtyku. No oprócz tego są żeglarze z całego świata, także to jest też fajne. Tam jest dużo właśnie kadetów, studentów, którzy przypływają. Często są to jachty szkolne.
2: I tu stawiamy kropkę. Dziękuję, że byliście z nami. Do usłyszenia. Mateusz Tomaszewicz.
3: SK Szczecin. Szczecin News.
2: Witam wszystkich, z tej strony Krzysztof Baziuniak. W dzisiejszym lokalnym magazynie prosto ze Szczecina zaczniemy od rozmowy o Pogoni Szczecin. A mianowicie naszym gościem jest jeden z zawodników oraz rzecznik Dumy Pomorza. Zapraszam na materiał Mateusza Tomaszewicza.
3: SK Szczecin.
2: Będzie dużo o Pogoni Szczecin. Ze mną jest Bartosz Witkowski, rzecznik Dumy Pomorza. Cześć.
4: Cześć.
2: Oraz Maciej Wojciechowski, pomocnik. Cześć.
4: Cześć.
2: Zaczniemy od okienka transferowego. Zakończyło się wczoraj i rzutem na taśmę tak naprawdę jeszcze zakontraktowaliśmy bramkarza, ale właśnie Bartek, powiedz mi, jak wyglądało to okienko transferowe w wykonaniu Pogoni, bo jak ja sobie zrobiłem listę, kto przyszedł i kto odszedł, no to z tych odchodzących można by było praktycznie 11 zrobić nową.
4: No na pewno kilku ważnych zawodników też dla Pogoni Szczecin odeszło, natomiast no przyszło kilku takich, którzy już grają w pierwszym składzie. Myślę tu o Patryku Ciszku chociażby, który już...
2: Kapitanem nawet został.
4: Dokładnie, także w tych pierwszych meczach został kapitanem i myślę, że Maciek tu pewnie potwierdzi, że jest już ważną postacią tego zespołu, mimo że to jest dopiero początek sezonu. Przyszedł dopiero co Jordi Sanchez, czyli lider klasyfikacji strzelców Ekstraklasy obecny. Jego jeszcze nie zobaczyliśmy, ale myślę, że ten debiut przyjdzie dosyć szybko i że prawdopodobnie już w niedzielę na twardowskiego kibice zobaczą Jordiego Sancheza w granatowo-bordowych barwach. On sam mówił, że zawsze marzył o grze w granatowo-bordowych barwach. Co prawda chodziło mu pewnie o nieco inny klub niż nasz.
2: Barcelona na przykład.
4: Ale niech będzie, że chce w tych granatowo-bordowych barwach zagrać, więc się doczeka. I to kolejny argument, żeby przyjść w niedzielę na twardowskiego, także zapraszam wszystkich kibiców.
2: Do meczu oczywiście jeszcze przejdziemy.
4: Tak jest. No a co do okienka, myślę, że najłatwiej to będzie podsumować kibic. Co mi oceniać to okienko? Ja też nie chcę na ten moment sam oceniać okienka, bo jest chyba za wcześnie, aby oceniać. Trzeba dać troszeczkę czasu wszystkim
2: zawodnikom. Ale też Czurlinow już też się pokazał z dobrej strony.
4: No tak,
2: nawet bramkę strzelił, tak? Jeżeli dobrze pamiętam. Znaczy bramkę na pewno pierwszą strzelił już.
4: Tak, tak. Bramkę strzelił przy Twardowskiego. Ma to już za sobą, także ostatnio też spory udział przy akcji bramkowej Janka Biegańskiego, więc na pewno też zawodnik, który może mieć duży wpływ na grę zespołu, ale mówię, jest za wcześnie, żeby te transfery oceniać. Zobaczymy po rundzie, może po roku, bo tak naprawdę tyle czasu trzeba dać zawodnikom, żeby móc ich oceniać, jaką przydatność nieśli do zespołu. Zobaczymy. Na pewno jest ciekawie, dużo się działo, sporo zmian i zobaczymy, jak to będzie funkcjonować. zaplanować na przestrzeni tego sezonu.
2: Mhm. Pogoń w tym okienku transferowym tak naprawdę zakontraktowała dwóch bramkarzy, Botisa i Dąbrowskiego. Takie nazwisko, które chyba często jest u nas w Pogoni, kiedy się kapitan Dąbrowski, teraz kolejny zawodnik Dąbrowski. Co z Botisem jest złego, że no, chłopaka nie widzimy, jest kontuzjowany, więc Dąbrowski jest takim też drugim jakby wzmocnieniem na pozycję bramki, żeby ktoś rywalizował z Kożokaru?
4: Myślę, że tak, natomiast co do samego Botisa, to nie jest tak, że coś jest z nim złego, po prostu pech chciał, że miał kontuzję i mogę powiedzieć, że jest już bardzo blisko tego, aby wrócić do treningu z całym zespołem, więc to się wydarzy zaraz i będziemy mieli taką fajną, solidną rywalizację na pozycji bramkarza, bo jest oczywiście Valentin Kożokaru, no i będzie Nico Botis, który już za moment wróci, będzie Kevin Dąbrowski, który wczoraj został zawodnikiem Pogoni Szczecin, no i każdy trener chce mieć rywalizację na wielu pozycjach, w tym na pozycji bramkarza. Ta rywalizacja zanosi się na taką mocną, solidną rywalizację i niech skorzysta na tym drużyna, po prostu.
2: Odszedł między innymi Ulvestad, czyli taki no, ważny zawodnik, nie tylko pewnie dla kibiców, ale też dla trenera. Odszedł Leo Borges, więc no, jakby straciliśmy trochę zawodników, niestety przed Pucharem Polski, z którego też odpadliśmy, o tym też powiemy, ale właśnie, czy to też było może takim punktem zwrotnym, że ten Puchar Polski Pogoni nie wyszedł, ten mecz ze Śląskiem Wrocław, gdzie straciliśmy dwa ważne ogniwa przed tym spotkaniem? Może Maciek, teraz pytania też do ciebie.
5: Mówiąc szczerze, myślę, że nie ma się co tłumaczyć, jeżeli chodzi o zawodników, których straciliśmy przed samym meczem. Wiadomo, byli to bardzo ważni zawodnicy dla nas, no ale po to mamy też szeroką kadrę zespołu, żeby po prostu inni zawodnicy dostali szansę grania. Szczególnie, że wiadomo, ile znaczy dla nas Puchar Polski, dla Pogoni Szczecin, dla Szczecina. No wiadomo, nie udało się i można sobie teraz gdybać, czy co by się stało, gdyby był Ulwe i Borgi, ale no to już jest za nami.
2: To już jest historia. Właśnie historia Pucharu Polski, no okej, okay, już tej, jak to się mówi, majówki nie będzie w Warszawie. Skupiamy się teraz na lidze. Na lidze, gdzie jesteśmy, zajmujemy aktualnie 8 miejsce w tabeli, mamy mecz jeszcze o jeden rozegrany mniej. Jedna porażka tylko w sezonie na początku z Legią. Do tej pory 2 zwycięstwa i chyba 3 remisy, jeżeli dobrze pamiętam. No, jest dobrze, myślę, ale mogłoby być lepiej, bo niektóre punkty traciliśmy naprawdę w ostatnich minutach meczu.
5: Zgadza się. Uważam, że na to, jaki mamy potencjał zespołu i uważam, że trochę jeszcze zespół potrzebuje czasu, żeby budować to wszystko, co chcemy, żeby było w przyszłości. Na ten moment mamy 2 zwycięstwa i 3 remisy. Oczywiście ostatni mecz też uważam, mieliśmy sytuację, żeby go wygrać i przepchnąć ten mecz. Ale no, tak jak pan wspomniał, jeszcze mamy jeden mecz zaległy i gdzieś ta tabela jest płaska, więc przy jednym zwycięstwie i możemy wskoczyć wyżej.
2: Mhm. Mecz z Legią Warszawa oczywiście no, zostawia taki niesmak, bo mógł być tam nawet ten remis, ale z Zagłębiem, no niestety już jakby też na własną, prosiliśmy się o ten wynik, no występek Ciujcia w pierwszej połowie, no niestety trochę chyba głowa nie dojechała w tym wypadku. Jak to wygląda? Bo ja powiem szczerze, że ja wierzyłem w to, że jedziemy tam po zwycięstwo. Naprawdę jedziemy pokonać Zagłębie, no i nagle patrzę, Ciujcz prostuje nogę w klatę zawodnikowi rywali.
5: Myślę, że gdzieś tu może Filip stracił na chwilę kontrolę nad sobą. Okej, zdarza się, to jest piłka nożna, tak?
2: Emocje też.
5: Oczywiście. Ale ja bym patrzył na to z innej perspektywy, że przez 70 minut graliśmy w 10 i uważam, że pokazaliśmy naprawdę, że ten zespół może walczyć do końca i charakter był, pozostawiliśmy go na boisku.
2: Dziczek blisko zdobycia wtedy bramki też był, co tam mu spadła, to uderzył z pierwszej, no ile tam 40 i 50 centymetrów brakowało, żeby przyszła obok Słupka i wtedy już grał w opasce kapitana.
5: Tak, dokładnie. Myślę też, że no nawet jak graliśmy w 10, to też nie było tego widać tak zdecydowanie, że Zagłębie gra jednego zawodnika więcej. Tak jak pan wspomniał, mieliśmy też sytuację, czy tam parę było gdzieś możliwości, żeby strzelić bramkę, więc patrząc na całokształt, myślę, że to był cenny punkt z wyjazdu.
2: Znaczy ja myślę, że też, że jak Pogoń dostała czerwoną kartkę, to Zagłębie przestało wtedy grać. Już nie wiedzieli, jak się zachować. Tak ja odbierałem ten mecz, ale teraz chciałbym jeszcze nawiązać do meczu przyjaźni na trybunach, czyli Pogoń Wisła Kraków. Tam twoja pierwsza asysta przy pełnym stadionie. Jak się czułeś?
5: Nie, no wiadomo, że to spełnienie marzeń. Gdzieś od początku, jak przychodziłem do Pogoni, moim pierwszym marzeniem było zagranie na stadionie. Drugim było, żeby zagrać razem z Kamilem Grosickim. A no teraz trzecim było strzelenie bramki lub zaliczenie asysty, więc cieszę się bardzo, że zaliczyłem tą asystę. Wiadomo, że jakbyśmy wygrali mecz, to też mogłoby być inaczej, ale trzeba patrzeć na małe rzeczy, więc gdzieś tam krok po kroku mam swoje cele i na razie jestem zadowolony.
2: Musa Juwara podziękował bardzo ładnie.
5: Tak. Zgadza się. Podziękował, więc wszystko jest tak, jak powinno być.
2: Kolejny mecz już w niedzielę. Miejmy nadzieję, że przy pełnych trybunach. Do Szczecina wróci Kuluris. Tego się trochę obawiam. A jak zespół się szykuje na ten mecz?
5: No, wszyscy wiemy, jakim zawodnikiem jest Kulu, co potrafi zrobić, więc gdzieś trzeba mieć to zawsze z tyłu głowy, że przeciwko takiemu napastnikowi naprawdę trzeba uważać. Ja się cieszę, bo Kulu wróci, trochę porozmawiamy, czy też spotkamy się z nim, inni zawodnicy również. No i interesuje mnie tu pojedynek między Kerą a Kulu i sam.
2: Kera ostatnio też ma swoje dobre momenty, oczywiście go pozdrawiamy też serdecznie. A jaki to jest rywal Wieczysta? Jak byś go opisał?
5: Uważam, że indywidualnie jakość zespołu tam jest na bardzo wysokim poziomie. Sami też widzimy, jakie transfery sprowadzili do Polski. Też miałem z nimi przyjemność grać, jak byłem na wypożyczeniu w ŁKS-ie. Oczywiście trochę zespół się zmienił, ale funkcjonują podobnie, bardzo mocni są z piłką, gdzieś utrzymują się i tak to wygląda. Gdzieś pewnie mają swoje małe
2: niedociągnięcia,
5: które my musimy wykorzystać, więc określiłbym, że to jest naprawdę bardzo dobry zespół indywidualnie i z piłką bardzo dobrze.
2: Mhm. Czy macie już jakiś postawiony cel na ten sezon? Wiadomo, przede wszystkim mówiło się o tym, że Puchar Polski, chcemy być w Warszawie, bo to dzięki temu, że nasze kluby grają w Lidze Europy, w Europie w ogóle, to zwycięzca już tam gra chyba w czwartej rundzie Ligi Europy wtedy, w przyszłym sezonie, czy nawet zwycięstwo teraz, zdobycie mistrzostwa w Lidze, to już czwarta runda Ligi Mistrzów, dobrze pamiętam?
4: Tak, tak.
2: No więc teraz tak naprawdę walczymy na jednym froncie. Czy macie jakieś nowe cele przed sobą? Czy, nie wiem, prezes, czy trener powiedział, gramy o to i o to?
5: Wiadomo, że jesteśmy Pogonią Szczecin, więc chcemy grać o najwyższe cele. To tutaj nic się nie zmienia. Ale no uważam, że tak jak już wspomniałem, gdzieś budujemy zespół, jeszcze trochę uważam, że czasu potrzebujemy. Gdzieś krok po kroku, z meczu na mecz, uważam, że patrząc na pryzmat tego, co było wcześniej, a jest teraz, jest zdecydowanie lepiej pod względem grania, więc z meczu na mecz będzie lepiej i naszym celem jest granie o najwyższe stawki, ale trzeba się skupić gdzieś krok po kroku, żeby to szło do przodu.
2: Mhm. Zmiana tak składu, bardzo duża, nie oszukujmy się. Jak wpływa na was jako młodych zawodników, którzy no w ostatnim meczu też weszliście jakby na odpowiednie tory. Grał Ława, Czapliński chyba, jeżeli dobrze pamiętam, też grał.
4: Janek Biegański.
2: Biegański, bramkę strzelił przecież. Właśnie, jak wy się też w tym odnajdujecie, bo okej, ściągamy Czurlinowa, ściągamy Williama, ściągamy innych zawodników, ale tu widać, że trener młodym Polakom ufa.
5: Tak, zgadzam się i uważam, że to jest tylko na plus, gdzie gdzieś my otrzymujemy szansę od trenera, żeby się pokazać i nawet młodzi Polacy mogą rywalizować z piłkarzami, którzy już są doświadczeni i wygrywać nawet rywalizację, czy po prostu rywalizować cały czas. Więc uważam, że to jest dobra szansa na pokazanie się nas jako młodych Polaków, czy po prostu Polaków.
2: Po meczu z Wisłą Kraków bardzo dużo się o tobie mówiło. Byłeś, jeżeli dobrze pamiętam, w 11 kolejki też zaliczyłeś asystę. Co poczułeś jako właśnie ten młody zawodnik, który no, w środku boiska robił fajne rzeczy, ciągnął grę do przodu? Nieraz jak brakowało właśnie takiego zapalnika, to nagle ty dostałeś piłkę i już wiadomo było, że coś się zaraz fajnego stanie.
5: Co poczułem? Szczerze powiedziawszy, ja jestem zawodnikiem, który gdzieś tam od początku, odkąd trafiłem do pierwszego zespołu, skupiam się na małych rzeczach, ciężko pracuję, więc nie uważałem tego za jakiś sukces czy coś tego typu. Wiem, w jakim miejscu byłem, w jakim miejscu jestem, więc krok po kroku gdzieś sobie stawiam małe cele. Oczywiście cieszyłem się bardzo, że byłem w 11 kolejki, ale to jest dopiero początek i myślę, że z czasem będzie jeszcze lepiej.
2: To tak na koniec, myślisz, że Wieczysta Kraków to będzie taki dobry rywal na to, aby kolejne marzenie spełnić, czyli strzelić bramkę przy, miejmy nadzieję, pełnych trybunach?
5: Oczywiście, że tak.
2: To ja oczywiście trzymam za to kciuki i panowie, bardzo dziękuję wam za rozmowę.
4: Dziękujemy bardzo.
5: Dziękuję bardzo.
3: SK Szczecin.
2: Teraz prosto ze stadionu przeniesiemy się do świata książek. Zapraszam was na rozmowę z Przemysławem Kowalewskim. Dzień dobry, witam serdecznie. Z tej strony Krzysztof Baziuniak. Dzisiaj w naszym studiu mam ogromną przyjemność gościć Przemysława Kowalewskiego, polskiego pisarza, dziennikarza i samorządowca.
6: Miło mi.
2: Dobrze, że powiedziałem, dobrze, że powiedziałem polskiego.
6: Musimy po angielsku gadać, ale okej. Okay.
2: To oczywiście w ogromnym skrócie. No i teraz takich najnowszych spraw. Jeden z ambasadorów kampanii Pomorze Zachodnie. Możesz wszystko. Też oczywiście o ten temat zahaczymy, ale zanim, no to tutaj jeszcze zanim wyszliśmy na antenę, chwilkę porozmawialiśmy po prostu o czytaniu książek. Dzisiaj mamy Dzień Dziecka, więc też to można sobie tak połączyć. Może jakieś dziecko będzie słuchało i zmotywuje się do czytania, bo tego pewnie byśmy życzyli.
6: Tak, no może bym nie zaczynał od moich powieści, ale wyobraź sobie, że kiedy pojechałem do Poznania, to była druga część szóstka na Grandę, to miałem spotkania z młodzieżą licealną i po tym spotkaniu z młodzieżą licealną chyba było na tyle interesujące to spotkanie, że wybrali sobie na wielki tydzień czytania, bo takie rzeczy się dzieją w szkołach, nie Potop, nie Adama Mickiewicza, nie nad Niemnem, tylko właśnie Kozła.
2: No to jest ogromne wyróżnienie.
6: To było niesamowite.
2: Ale czy to nie jest tak, że właśnie łatwiej sięgnąć po książkę, która się no działa jednak bliżej czasowo niż no taki Potop, tak?
6: I to nie
2: oczywiście to są, przepraszam, że jeszcze dokończę, to są pozycje, które należy znać, ale jednak no łatwiej się osiągnąć po coś, co jest współczesnego.
6: Wiesz co, i to jest właśnie to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, że najważniejsze, żeby dzieciaki i młodzież czytała. I jeżeli mamy do nich dotrzeć przez pana Tadeusza i nie możemy dotrzeć do nich przez pana Tadeusza, to spróbujmy przez Harry'ego Pottera, spróbujmy przez Kowalewskiego, Stellara, być może Mroza, ale niech oni czytają. To jest najważniejsze. Tak, a później, jak już poczują ten smak, zobaczą, że to wyobraźnia kształtuje ich rzeczywistość, no to będą sięgali po fajniejsze, mocniejsze, trudniejsze pozycje, no ale pierw ich przyciągnijmy do tego czytania.
2: Dokładnie, tak. No najważniejsze jest to, żeby zaczęli i faktycznie, no później każdy, nie tylko młody człowiek, każdy z nas dopiero potrafi się ukształtować, w jakim kierunku chce iść, w jakim gatunku literackim, prawda? Więc to się nie weźmie samo, jeżeli nie sięgniemy po jakąkolwiek pozycję.
6: Ale wiesz, to Kozioł, czyli moja pierwsza powieść, która jest historią śledztwa w sprawie najsłynniejszego szczecińskiego mordercy, czyli rzeźnika Znibuszewa. Tak naprawdę ja nie chciałem opowiedzieć historii rzeźnika Znibuszewa, bo było wielu ludzi, którzy opowiedziało tą historię dobrze.
2: Między innymi Jarosław Molenda.
6: Między innymi Jarosław właśnie Molenda. Ale ja chciałem opowiedzieć historię Szczecina mojemu synowi nastoletniemu wówczas. A po to, żeby go przyciągnąć do tej historii Szczecina, no to musiałem znaleźć taki wabik. A wabikiem była tajemnica, morderstwo, historia niedopowiedziana. No i on przeczytał Kozła, a przy okazji dowiedział się o ataku na konsulat sowiecki w Szczecinie. Dowiedział się o tym, co się wydarzyło pod Szczecinianką, kiedy radziecki żołnierz zaczął strzelać do Szczecinian Polaków. I tak dalej, i tak dalej. O elementach tego właśnie miasta.
5: No właśnie, no bo to nie jest tylko powieść kryminalna, tylko to jest kawał historii.
6: Kawał historii mojego ukochanego miasta i taka też hołd oddany temu miastu.
5: No właśnie, nawet nie spoglądam na tę chwilę póki co na moje przygotowane pytania. Szczecin. Czy w każdej książce zawsze będzie Szczecin? I czym to jest dyktowane? Jesteś po prostu lokalnym patriotą?
6: Tak, jestem lokalnym patriotą. Nie wiem, czy Szczecin zawsze będzie, ale póki co mam tyle historii w głowie, które mają miejsce w Szczecinie i na Pomorzu Zachodnim, bo faktycznie Kozioł to jest Szczecin, szóstka, katastrofa, historyczna katastrofa 67 roku, która miała miejsce w Szczecinie, Latawiec, czyli trzecia część, to jest poszukiwanie seryjnego mordercy grasującego po Szczecinie, Niebuszewo, Warszewo, później mamy Sieroci, Sierociniec był wcześniej, czyli historia domu dziecka znajdującego się na ulicy Arkońskiej i historia kurort. I tu kurort był nietypowy, ponieważ ja przyniosłem prawdziwą historię, która miała miejsce w latach 70. w szpitalu psychiatrycznym w Krychnowicach pod Radomiem, właśnie do Szczecina, bo chciałem, żeby ta opowieść stała się uniwersalna, ale jednocześnie, żeby szczecinianie czuli ją na własnej skórze dzięki temu, że znają te lokalizacje, dzięki temu, że znają Park Chopina, dzięki temu, że znają Broniewskiego, gdzie znajduje się zakład psychiatryczny, gdzie znają te ulice, po których jeździ Ugnę Galant.
5: Dokładnie.
6: I ja wiedziałem, że jak szczecinianin dostanie taką powieść do ręki, no to ona będzie miała dla niego nie wymiar tylko i wyłącznie uniwersalny, ale również w jakiś sposób lokalny, bo opowiem przy okazji o historiach szczecińskich. I tak właśnie to tak miało miejsce.
5: No i dokładnie tak jest, bo jak o tym mówisz, to ja mam czary, bo właśnie czytając Kozła i wręcz czeka się na to, żeby padła nazwa jednej ze szczecińskich ulic, to jest coś pięknego, to jest takie wtedy takie moje. Tak to odbieram i faktycznie od razu w głowie ta lokalizacja się odpala i że to faktycznie mogło być tu i tak dalej.
6: A wiesz, to jest tak, że dostawałem wtedy po Koźle szczególnie, dostawałem bardzo dużo wiadomości czytelniczek, szczególnie czytelniczek właśnie, które mówiły, no jadę teraz właśnie Wojska Polskiego i wyobrażam sobie tą akcję, która tam miała miejsce. No, ja też tworząc tę historię, tworząc te opowieści, te sceny, miałem na uwadze, jakie chciałbym sam przeczytać o miejscach szczecińskich, które sam odwiedzałem, albo chciałem, żeby się ta akcja działa w tych właśnie miejscach. No bo jeżeli kiedykolwiek dojdzie do ekranizacji historii Ugnę Galanta, no to no wyobraźmy sobie, że tam będzie Szczecin głównym bohaterem, tak? I chciałem tych lokalizacji wprowadzić jak najwięcej, żeby również zainteresować mieszkańców Polski tym, że Szczecin jednak ma w sobie tajemnicę i że to jest niesamowicie ciekawe miasto, ale również, żeby trochę historii sprzedać tego miasta. I miałem zawsze takie wrażenie, że dzięki Leszkowi Hermanowi i jego Sydinum zaczęła się jakaś taka podróż szczecinian do tego świata beletrystyki, z którym oni wcześniej nie mieli do czynienia, ponieważ my zawsze mieliśmy bohaterów wrocławskich, poznańskich, warszawskich, tak. Ale Szczecin w ogóle nie funkcjonował na kartach opowieści takich właśnie beletrystycznych.
5: Mimo, że znasz, jak mnie mam, doskonałe topografię naszego miasta, to pisząc obojętnie którą ze swoich pozycji, przygotowując się, to przemierzasz mimo wszystko jeszcze raz te ulice, które zawierasz właśnie w swoich pozycjach?
6: Oczywiście. I to nie jest...
5: Odświeżasz,
6: ale też się uczę, bo może się wydawać, że ja nie jestem najmłodszym człowiekiem w związku z tym, że piszę takie historie, ale większość tych historii odbyła się w czasie, kiedy jeszcze mnie nie było na świecie, a w związku z tym musiałem poznać to miasto i szczególnie w Koźle i w Szóstce też. Miałem tak, że otwierałem stare mapy, Okay. Mapy z lat 40., mapy lat 50., mapy z lat 60., bo ten Szczecin się tak dynamicznie zmieniał, że niektóre ulice znikały, niektóre dopiero się tworzyły, uzyskiwały nowe nazwy.
5: Niektóre też mają po ileś.
6: Ale no właśnie, i wiesz, to musiałeś zrobić tak, że a czytelnik jest czytelnikiem wymagającym, to znaczy on nie da się oszukać go i wymyślić sobie jakąś ulicę, albo nie daj Boże nadać nazwę ulicy, która już nie istnieje, albo już, wiesz.
5: No właśnie.
6: Ja siedziałem z tą mapą, jedną i drugą, miałem tablicę, na których miałem zdjęcia Szczecina starego. Miałem te dwie mapy, bo na takich dwóch mapach pracowałem. I dlatego chyba ta książka mi zajęła najwięcej czasu, tworzenie jej, bo właśnie pisałem ją przez 3 lata, no bo tam, wiesz, co zdanie, to łapałem się na tym, no dobra, ale to w takim razie, co się działo na tej ulicy? Muszę sprawdzić, czy ta ulica w ogóle, czy tak wyglądała, tak?
5: No, faktycznie, no, dobrze. Cały proces.
6: Cały proces. I to był, wiesz, taki proces live, czyli, że to nie jest tak, że jesteś w stanie zebrać te wszystkie materiały, tylko, no, opowiadasz jakąś historię i nagle okazuje się, że siostry bliźniaczki mieszkały w budynku takim i takim. Ja sobie wcześniej wymyśliłem, wiedziałem, w którym to będzie miejscu, no ale jak one wychodziły, to widzą karuzelę, która mieściła się na ulicach i ty teraz, wiesz, musisz sprawdzić, czyli przerywałeś nawet ten tok opowieści po to, żeby upewnić się, albo żeby dokładnie to opisać. Wiem, że są autorzy, którzy nie zwracają na to uwagi, ale ja chciałem zrobić taką opowieść, że w której czytelnik ze Szczecina czy z innego miasta będzie mógł się poruszać po tym moim mieście niemalże jak z przewodnikiem.
5: O, świetnie powiedziane. Zatrzymując się jeszcze przy koźle, czy temat seryjnych morderców jest ci bliski, jakkolwiek by to nie brzmiało? Czy interesowałeś się kiedyś tym tematem?
6: Tak, no my kryminaliści mamy tak, że trochę czytamy i w związku z tym mnie bardziej oczywiście interesowali seryjni w PRL-u, aniżeli współcześni. Dzisiaj dużo jest o współczesnych, ale był taki moment, że stwierdziłem, że wyzwaniem jest napisać kryminał, w którym właśnie nie ma seryjnych. Bo seryjny jest fajny do opowiedzenia, bo co jakiś czas po prostu znajdujemy trupa, albo co jakiś czas jest komunikacja z mordercą taka, że on nam daje kolejne zadanie i dzięki temu ta książka może trwać. Kolejne rozdziały. Najtrudniej jest zbudować śledztwo wokół jednej sprawy. I dlatego u mnie z moich 7 powieści seryjny jest w koźle i w latawcu. Tylko że w latawcu on już ma taki czynnik społeczny, no bo jednak w latawcu giną znęty, tak zwane znęty, czyli osoby znęcające się nad swoimi rodzinami. I trochę to jest nie tyle seryjny morderca, co seryjny sprawiedliwy człowiek, który wyrywa chwasty. I to jest inne spojrzenie na seryjniaka, aniżeli my tak powszechnie myślimy o seryjnym mordercy. Mhm.
5: Zahaczając jeszcze o zmieniające się nazwy ulic i jeszcze o rzeźnika z Niemuszewa, bo to muszę dopytać. Byłeś na Niemierzyńskiej 7 kiedyś, Wilsona 7?
6: Oczywiście.
5: Na pewno. No to było takie pytanie, znałem odpowiedź. Musiałem zapytać dlatego, że wybrałem się tam dopiero 2 dni temu, mimo że już dawno przeczytałem rzeźnika z Niemuszewa, Jarosława Molendy oraz twojego kozła. Nie wiem dlaczego tak pójść dopiero teraz, ale poszliśmy z narzeczoną i zdziwiłem się, jak w środku czas stanął, w środku tam wewnątrz.
6: Wiesz co, to ja nie wiem, czy ty byłeś, bo sama Wilsona 7, czy później rewolucji październikowej, a dzisiaj Niemierzyńska, ten budynek się zmienił.
5: Budynek
6: się zmienił, ale dokładnie można sobie wyobrazić, jak ten budynek również z zewnątrz wygląda, jak się pójdzie klatkę dalej, bo tam jeden numer albo 2 numery dalej jest dokładnie tak, jak to kiedyś wyglądało. I to faktycznie masz rację, że można się w ogóle przenieść w czasie. Zresztą całe Niebuszewo jest takim miejscem, w którym...
5: Jest w ogóle fascynujące.
6: No właśnie, jest fascynujące.
5: I to też wiem, dzięki właśnie twojej książce. I no, tak.
6: Niebuszewo jest czymś niesamowitym, a szczególnie jak się ma background w postaci, no właśnie jakiejś opowieści, która się dzieje wtedy, to wiemy, jak ważną rolę to Niebuszewo pełniło dla samego Szczecina i jak wiele tego Niebuszewa sprzed 50, 70, 80 lat jeszcze zostało. Zresztą ja ostatnio nawet nakręciłem taką rolkę do siebie na sociale, pokazującą, że tam część elewacji po prostu się rozsypała i za właśnie kawałka cementu wystawał stary niemiecki napis świadczący o tym, że tam była knajpa jakaś w tym miejscu. I to jest w ogóle niesamowite, że wiesz, że dotykamy przeszłości, to tak fizycznie możemy dotykać przeszłości. Mhm. Zatem jak jeszcze nie byliście na spacerze po Niebuszewie, po ulicach Długosza, na przykład, ostatnio ja tam byłem na Długosze jeszcze raz, no dzięki akurat kampanii ambasadorów właśnie, to jest przeżyć niesamowite.
5: No właśnie my tak spacerując troszeczkę właśnie z narzeczoną, dwa dni temu jak właśnie się znaleźliśmy jakby śladami rzeźnika, powiedzmy, to faktycznie jakoś bardziej doceniliśmy te Niebuszewo i też mamy coś takiego, że moja narzeczona to często mówi i bardzo lubię jak to mówi, że mówi, zobacz, jakbyśmy byli na przykład, jakbyś to widział, to co teraz widzimy we Wrocławiu czy w innym mieście, to byś mówił wow. I to jest to, że musimy nauczyć się doceniać to, co mamy pod nosem. Bo naprawdę, bo w innym mieście byśmy już robili zdjęcia. No to róbmy tutaj, bo jest na co popatrzeć.
6: Dokładnie, wiesz, mamy piękne kamienice secesyjne, niektóre są jeszcze nieodnowione, ale jeżeli wzrokiem poszukamy tych wszystkich niesamowitości na elewacjach tych budynków... To jest, wiesz, to jest w ogóle... I kiedy sobie uświadomimy, co się działo w ogóle w tych miejscach. Trzeba pamiętać o tym, że Niebuszewo, w pewnym momencie nazywane Lejbuszewem zaraz po II wojnie światowej, przez to, że tam było kilkanaście tysięcy Żydów, kilka tysięcy Niemców i kilkuset Polaków na początku, którzy mieszkali w jednym mieszkaniu, podzielone na 3-4 małe mieszkanka tak naprawdę. Tak. I do dzisiaj możemy zobaczyć ślady kul od radzieckich pepesz, które zostawiły swoje ślady właśnie na tych elewacjach tych kamienic. Więc jeżeli chcemy się dowiedzieć czegoś o Szczecinie, no to musimy na spokojnie przejść się, pospacerować po właśnie tych ulicach Niebuszewa.
5: Jasne, okej. Okay. Powiedz mi, co sprawiło, że zdecydowałeś się na napisanie debiutanckiej książki? No bo nie byłeś pisarzem od zawsze, a też pytam jakby w kontekście tej inspiracji naszej kampanii Pomorze Zachodnie, możesz wszystko, że w każdej chwili można po prostu zmienić bieg swojej historii. Co tak. było impulsem?
6: Wiesz co, impulsem było to, że powiedziałem sobie dość, że już nie chcę robić tego, co robiłem.
5: Okej.
6: A byłem urzędnikiem samorządowym. I wiesz, kiedy to było dokładnie 45. moje urodziny. Pomyślałem sobie 45. urodziny. Właściwie druga część życia pewnie przede mną, być może nawet ta krótsza część życia przede mną, a ja robię rzeczy, których nie lubię po prostu. I pomyślałem sobie, że co roku będę robił rzecz taką, o której myślałem, marzyłem, albo się bałem po prostu zrobić tego kroku. I zaczęło się od morsowania. Znaczy,
5: o, ciekawe.
6: Tak, wiesz, bo to były urodziny moje w listopadzie. Ja mam 16 listopada urodziny i pomyślałem sobie, a to będzie inaczej w takim razie. To wejdę do tej lodowatej wody i po prostu przełamię coś sobie.
5: Mhm. Przełamię lody,
6: ale przełamię lody z samą sobą, co nie? I później był właśnie taki moment, kiedy dwa lata chyba później, kiedy tak usiadłem przed komputerem i pomyślałem sobie, kurde, ja wcale nie muszę robić tego, co robię. Być może moje życie będzie teraz gorsze, trudniejsze, ale będę robił to, co lubię. No i tak usiadłem i zacząłem pisać powieść, pamiętam. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, co z tego będzie, ale chciałem opowiedzieć historię tego mojego Szczecina skierowaną do mojego syna, tak żeby ona była fajna w odbiorze, a jednocześnie opowiadała o moim właśnie ukochanym mieście. I pamiętam, do dzisiaj napisałem chyba tam kilkadziesiąt stron. Byłem urzędnikiem, siedziałem w tym swoim biurze. Tak naprawdę nie miałem za dużo do roboty. I w wolnych chwilach, a było ich sporo, pisałem. Minęło kilka dni, wyciągnąłem to, co napisałem. Poszedłem do mojej koleżanki, która czytała kryminały. Ja wtedy nie czytałem kryminałów. Dałem jej to i mówię, posłuchaj. napisałem coś, przeczytaj i powiedz mi, czy to się nadaje. I wiesz, i to było tak, że czekałem chyba z pół godziny, 40 minut i nagle słyszę z pokoju obok: Przemek, i co dalej, co dalej?
5: O, a, to chyba ten najlepszy feedback, jaki
6: i
5: można.
6: I to był feedback po prostu i wtedy pomyślałem sobie, no to w takim razie opowiem, co było dalej.
5: Okej, czyli to nie jest tak, że czekałeś na jakiś specjalny moment wieczorem, żeby był klimat spokój, tylko w wolnej chwili notowałeś, nie czekałeś na, chociaż nie, no na pewno chciałem powiedzieć, że nie czekałeś na jakieś natchnienie, ale widocznie je miałeś, skoro mogłeś w każdej chwili pisać.
6: Ale wiesz, to natchnienie, to przez cały czas siedzi. Jeżeli jest coś takiego, że wyrzucisz to z siebie, bo w końcu realizujesz siebie samego, w końcu robisz coś, co jest twoją pasją, no to ta historia po prostu siedziała w tobie. Zresztą każda historia kolejna, którą chcę opowiedzieć, albo opowiadam właśnie teraz, bo też piszę powieść, ona jakoś ciebie wypływa. A w związku z tym już później tylko chodziło o to, żeby zrobić śledztwo. W przypadku historii rzeźnika z Niebuszewa ja jednocześnie prowadziłem śledztwo. Pisałem tą opowieść i prowadziłem śledztwo, bo sprawdzałem te ofiary, które hipotetycznie mogły być ofiarami Józefa Cypka. Ja czytałem bardzo dużo i artykułów prasowych, i historii dotyczących rzeźnika Molendy i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym robiłem swoje własne śledztwo i to było pasjonujące. Zresztą w każdej kolejnej powieści ja przeprowadzam jakieś śledztwo i to jest właśnie, no to, wiesz, ja wcześniej nie zdawałem sobie sprawy z tego, ile to może mi dawać frajdy, a dzisiaj mam właśnie poczucie, że dzięki temu, że postanowiłem coś w swoim życiu zmienić, dzisiaj moje życie jest pełne pasji.
5: Cieszę się, że powiedziałaś o tym śledztwie, bo chciałem zapytać, znaczy domyślałem się, że no to nie wystarczy usiąść i po prostu napisać, to trzeba wszystko zweryfikować. Jeżeli chce się mówić o rzeczach, które zaistniały, bądź prawdopodobnie zaistniały, tu mówię tutaj w przypadku akurat tak. rzeźnika, to trzeba to wszystko zweryfikować.
6: Tak, i to jeszcze w czasach, kiedy nie było AI. Znaczy, wiesz, dzisiaj wrzucisz coś do AI i powiesz, ej, wyszukaj mi w historiach, tak, i dostajesz, a wtedy nie. No to ja musiałem przeczytać każdy artykuł, który się ukazał na temat rzeźnika z Niebuszewa, ale również tych czasów, bo ja opisuję Szczecin z 57 roku, z 56 roku, z 52 roku, z końcówki 45 roku. W związku z tym ja musiałem sam się dowiedzieć, co się wtedy działo, jak ten Szczecin wyglądał, jaki miał problemy, jak ci ludzie się ubierali, co nosili w bagażach, kiedy się przemieszczali gdzieś, co pionierzy zobaczyli, kiedy wysypali się z tych wagonów bydlęcych, z którymi przyjechali do Szczecina. W związku z tym tych źródeł, tych śledztw, ja prowadziłem kilka w tym samym momencie, po to, żeby sobie w ogóle ten Szczecin wyobrazić. A zatem no to tak jak mówię, no to jest pasjonująca zabawa, żeby napisać dobrą powieść, trzeba przeprowadzić porządne śledztwo. Mhm.
5: Czy wszelkie instytucje, które, no bo to trzeba sięgnąć gdzieś po te wszystkie materiały, po te artykuły, są pomocne?
6: Są pomocne, wtedy to była Książnica Pomorska, to były materiały książkowe, dużo materiałów książkowych, to były gazetowe, czyli tutaj też Książnica Pomorska, dużo gazet, artykułów, ale później trzeba, później, wyobraź się, to było niezłe, wyobraźcie sobie, że kiedy ja pisałem tego rzeźnika mojego, tego kozła, to w tak zwanym międzyczasie ukazała się powieść Molendy pod tytułem Rzeźnik z Niebuszewa.
5: A, okej. Okay.
6: Tak, i to było tak, że ja pamiętam, zobaczyłem tą książkę gdzieś w Empiku i mówię, kurczę, no nie, no.
5: Podcięło troszeczkę? No,
6: tak, to podcięło, nawet nie troszeczkę. Powiem ci, że ja zostawiłem książkę na 3-4 miesiące. W ogóle nie dotykałem jej. Po prostu stwierdziłem, że bez sensu to wszystko.
5: Tyle pracy, a tu na taką pozycję zobaczyć, faktycznie.
6: Ale wiesz, po tych 4 czy tam 5 miesiącach wróciłem do tego Empiku i mówię, dobra, zmierzymy się z tym Molendą. Kupiłem Molendę, otwieram, a tam okazało się, że Molenda przeprowadził takie bardzo drobiazgowe śledztwo i napisał reportaż. On nie napisał fabularnej historii beletrystycznej, tylko napisał reportaż o tym krok po kroku, jak wyglądało śledztwo w sprawie Józefa Cypka. I naszpikował tą swoją książkę masą dokumentów. Tak. To on siedział w IPN-ach i tak dalej, w związku z tym ja miałem ułatwioną drogę, no bo już nie musiałem iść do IPN-u po to, żeby odczytać jego akta, bo Molenda wrzucił te akta po prostu do swojej książki. Ja pisałem opowieść beletrystyczną, fabularną, a w związku z tym sam Molenda dostarczył mi bardzo dużo materiałów. Zatem coś, co myślałem, że mnie pociągnie do piekła, że z tego Molendę zrezygnuję z pisania, tak naprawdę okazało się ogromną szansą dla mnie, bo dzięki niemu naprawdę przyspieszyły pracę nad moim kozłem.
5: Więc ciekawe ta historia się potoczyła, tym bardziej, że jak wiemy, Jarosław Molenda, no widnieje to na okładce kozła, mówi najlepszy debiut kryminalny tego roku, tak jak właśnie rozmawialiśmy przed wyjściem na antenę, jak się później okazało, zgarnąłeś ten najlepszy debiut kryminalny roku, więc to, więc to tak miało być. To
6: Molenda jest jakimś czarnoksiężnikiem, co nie? No nie, to było niesamowite. Faktycznie, kozioł wychodził w czerwcu, 1 czerwca. I wiesz, to był mój debiut, teraz tak patrzę na tą okładkę, oni dali mi właściwie tylko do informacji tą okładkę i tak patrzę, Jezu, Molenda, pisze o mojej książce, że to jest najlepszy debiut roku i wiesz, i wtedy czujesz taką falę endorfin, co nie? Po czym tam 6 miesięcy później dowiadujesz się, że zostałeś nominowany do nagrody debiut kryminalny roku i wskakujesz do wielkiego finału, co nie? A na sam koniec wygrywasz to i zostajesz tym kryminalnym debiutem roku w Toruniu. No to co było coś niesamowitego.
5: Coś pięknego. No powiedz mi, no jak już zmieniłeś swój zawód po prostu na napisanie książek, jak życie się zmieniło?
6: No życie się zmieniło totalnie, wiesz.
5: Ale jest to dalej taki czasami kosmos, że nie dowierzasz
6: ale
5: dalej?
6: Ale absolutnie, to znaczy, wiesz, jak jedziesz, ja wróciłem wczoraj wróciłem z targów książki w Warszawie i kiedy myślisz, że dochodzisz do 50 i twoje życie raczej powinno zwalniać, to u mnie po prostu to eksplodowało, to znaczy ja każdą premierę i po premierze tam, nie wiem, 2-3 miesiące, no to jest życie jak na rollercoasterze jakimś, bo ludzie z tobą się komunikują, mówią ci, co, jak oceniają twoją powieść. No media oczywiście są zainteresowane tym. Dzieje się bardzo dużo w sieci teraz bookstagramowej i ludzie żyją powieściami i to nawet już tak to życie zamienia się w sztukę też, bo no, jest potężne zainteresowanie tymi historiami. W Szczecinie szczególnie, bo szczecinianie są chyba w takim wyjątkową społecznością, że tak bardzo chcą się dowiedzieć o tej, poszukują tej swojej tożsamości, tak bardzo chcą odnaleźć tą swoją historię, że właściwie na pewno jesteśmy inni niż inne części Polski.
5: Też tak uważam.
6: Bo to poszukiwanie
5: mamy
6: tej tożsamości.
5: Mamy specyfikę jakąś.
6: Tak, mamy tę specyfikę i chyba odreagowujemy to, że przez lata właściwie żyliśmy w takiej maliźnie. To znaczy, jeżeli coś dobrego się działo, to na pewno nie w Szczecinie. To się działo dobrego w Poznaniu, we Wrocławiu, w Warszawie, ale Szczecin był takim miejscem zapomnianym. A tu nagle okazuje się, że Szczecin jest bardzo ciekawy, że ma swoich bohaterów, się dynamicznie rozwija i dzisiaj ja to czuję, kiedy jeżdżę po Polsce, nie wiem, w Lublinie na przykład ostatnio byłem i oni wszyscy są bardzo ciekawi tego Szczecina i to chyba jest tak, że trafiłem też na te swoje 5 minut dzięki tym powieściom.
5: 5 minut, które trwa.
6: Które trwa, tak. Dokładnie.
5: Nie, no jesteś idealnym przykładem właśnie tego, że możemy w każdej chwili zmienić swój bieg. Też coś o tym wiem, więc naprawdę tutaj zaczarowany słucham tego, co mówisz. Zbliżając się do samego końca, co mógłbyś powiedzieć? Chciałem powiedzieć młodym ludziom, ale czemu tylko młodym? Właśnie,
6: no właśnie.
5: Właśnie o to chodzi. Sam się tutaj bym wrzucił na minę. Co chciałbyś powiedzieć osobom wszystkim, które chciałyby zacząć pisać, a nie wiedzą jak? Raczej umieją pisać, wiesz o co mi chodzi. Mają warsztat, ale nie wiedzą jak się zabrać.
6: Wiesz co, właśnie często jest tak, że spotykam tych ludzi, którzy chcą pisać i nie wiedzą jak się do tego zabrać, albo po prostu coś już napisali i nie wiedzą co z tym zrobić, bo się boją oceny.
5: Pchnąć tego dalej.
6: Tak, tego, że zostaną odrzuceni. To jest, ja się też mierzyłem z tym. Znaczy ja myślałem, że sam wydam tą powieść, bo bałem się tego, że wyślę do wydawnictw i dostanę, no nic nie dostanę z powrotem. I to by świadczyło,
5: że... A to też jest taki strach na pewno, że no cała ta praca...
6: Oczywiście. Wiesz, no siedzisz 3 lata, pracujesz nad rzeczą swojego życia i która musi być odpowiedzią na to również, jakim ty człowiekiem jesteś. Bo no to jest ocena również autora. Właściwie szczególnie to jest ocena autora.
5: Tym bardziej, że to debiut.
6: Tym bardziej to debiut. I... Ale... Wiesz co, i to czasami też jest tak, że pytają, że ja, przepraszam, to ja tak myślałem. Ostatnio rozmawiałem z moim kolegą Grześkiem Brudnikiem, też autorem. Mówię, kurde, Grzechu, gdybym ja zaczął pisać 10 lat wcześniej, no to wiesz, bym dzisiaj był w zupełnie innym miejscu. A mój Przemek, gdybyś ty zaczął pisać 10 lat wcześniej, to być może w ogóle się nikt by nie zainteresował twoją powieścią, ponieważ potrzebowałeś tych 10 lat, żeby opowiadać to tak, a nie inaczej. Zatem zawsze jest ten moment na to, żeby to wszystko odpuścić i zacząć na nowo. I to nie dotyczy tylko pisarstwa. To dotyczy właściwie, mam takie wrażenie, tego wszystkiego, co możemy przeżyć. Bo jeżeli w połowie naszego życia to życie nam nie odpowiada, coś jest nie tak. Okej, mamy pieniądze z czegoś, ta praca przynosi nam comiesięczną pensję, ale jeżeli ona nie jest naszą pasją, jeżeli ona nie jest miejscem, do którego chcemy codziennie przychodzić, to w takim razie zostawmy je to. Zacznijmy nowe życie z pasją. I te słowa bardziej kieruję do ludzi w moim wieku, że zawsze jest moment na to, żeby zacząć od nowa. Naprawdę.
5: No, lepszymi słowami byśmy nie mogli zakończyć naszej rozmowy. Bardzo ci dziękuję. Naprawdę bardzo wartościowa i inspirująca rozmowa. Mam nadzieję, że nasi słuchacze coś z niej wyciągną. Na pewno wyciągną. A jeżeli nie, to przejdą się po Niebuszewie.
6: Zapraszam na Niebuszewo.
5: Dziękujemy bardzo. Moim gościem był Przemysław Kowalewski.
6: Dziękuję bardzo.
3: SK Szczecin.
5: Teraz zapraszam was na rozmowę ze szczecinianką, która odpowiedzialna jest m.in. za dogoterapię i właśnie z tego względu otrzymała Order Uśmiechu. Zapraszam was na swój materiał. Witam serdecznie, z tej strony Krzysztof Baziuniak. Dzisiaj mam przyjemność gościć dr Monikę Niewiadomską, dogoterapeutkę, behawiorystkę zwierząt, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego na Wydziale Kultury Fizycznej i Zdrowia oraz laureatkę Orderu Uśmiechu. Witam serdecznie.
7: Witam serdecznie, dzień dobry.
5: Bardzo dużo na koncie tych tytułów jest czym pochwalić. Tym bardziej, że zostało to wszystko skwitowane tym Orderem Uśmiechu, ale to oczywiście nie oznacza na pewno końca pani przygody. Czy można powiedzieć, że dopiero się pani rozkręca?
7: Tak, staż mojej pracy już jest bardzo duży, ale myślę, że wciąż w tej dogoterapii można odnajdywać sobie nowe wyzwania, nowe cele i można się dalej jak najbardziej rozwijać. Także nie mówię, że to jest koniec, absolutnie nie.
5: Zacznijmy od tego ostatniego, które wymieniłem, czyli Order Uśmiechu. Jest to uhonorowanie bardzo, bardzo wysokie, bo chyba ponad 1000 osób jest uhonorowanym tym orderem na całym świecie.
7: Tak.
5: Robi wrażenie, więc to musi wybrzmieć. Jest pani jedną z tych ponad 1000 osób i otrzymała pani go na wniosek Krajowego Towarzystwa Autyzmu.
7: Tak, na wniosek dzieci, które są uczniami Krajowego Towarzystwa Autyzmu w Szczecinie.
5: Na wniosek dzieci?
7: Na wniosek dzieci.
5: Super, świetnie. I rozumiem, że prowadzi pani dogoterapię z dziećmi z spektrum autyzmu.
7: Głównie z dziećmi ze spektrum autyzmu, ale nie tylko. Również prowadzę dogoterapię jako zajęcia edukacyjne z dziećmi, które są w normie, z dziećmi ze spektrum autyzmu, z zespołem Downa i z różnymi innymi niepełnosprawnościami. Także tych dzieci to pod moją opieką terapeutyczną jest dosyć dużo w ciągu tygodnia.
5: Takie zajęcia odbywają się grupowo, czy indywidualnie, czy różnie?
7: Różnie, ale przeważnie są to małe grupki, około 5 osób i w takich małych grupkach prowadzimy terapię właśnie z udziałem psa i te zajęcia w zależności od potrzeb grupy, od potrzeb dzieci mają charakter edukacyjny, terapeutyczny i są dostosowane do ich niepełnosprawności i potrzeb.
5: Mhm. Ja tak zacząłem o tym orderze uśmiechu, mówię o tym, jakby to było coś normalnego, ale naprawdę jest to przyjemność rozmawiać z osobą z naszego miasta, która jest uhonorowana takim orderem. To jeszcze na chwilkę bym wrócił i takie dość pospolite pytanie, ale jestem naprawdę ciekaw, jakie to uczucie być tak wysoko docenionym i to jeszcze przez swoich podopiecznych.
7: No to było dla mnie ogromne zaskoczenie i ogromna radość, naprawdę ogromna radość. Ja bardzo długo, jak dostałam maila z informacją, nie mogłam uwierzyć, że zostałam nominowana i przyznano mi ten Order Uśmiechu. Cała ceremonia też była bardzo wzruszająca i uroczysta. Oczywiście były na niej obecne psy. Było mnóstwo dzieci, dostałam mnóstwo życzeń, mnóstwo kwiatów, no i oczywiście wypiłam sok z cytryny.
5: Proszę powiedzieć, jak zaczęła się pani droga do dogoterapii?
7: Moja droga do dogoterapii rozpoczęła się już bardzo dawno, bo ponad 15 lat temu. I to właściwie rozpoczęłam te zajęcia z myślą o dzieciach z cukrzycą typu pierwszego. Mhm. Dlatego, że starałam się znaleźć odpowiednią dawkę wysiłku fizycznego, który by korzystnie wpływał na wyrównanie metaboliczne tych dzieci. I szukałam jakiejś atrakcyjnej formy aktywności fizycznej. I tutaj pomyślałam, że chętnie te dzieci by ćwiczyły agility, czyli pokonywanie toru przeszkód razem z psami. Mhm. Ja jestem trenerem i czynnym zawodnikiem agility do dzisiaj. Mhm. Tak więc miałam wtedy psy, które już teraz odeszły, ale wtedy też trenowały agility i te dzieci ćwiczyły z tymi psami. I to były pierwsze takie zajęcia terapeutyczno-edukacyjne z psami, które ja prowadziłam. A później już, jak ten projekt się skończył, los tak pokierował moim życiem, że zajęłam się dziećmi ze spektrum autyzmu.
5: Wspomniała pani o agility i każdy zyskuje na tym, bo pani fizycznie, pies także, także to jest chyba lepiej być nie może. Każdy wychodzi zadowolony z tych zajęć.
7: Tak, to jest i dbanie o kondycję fizyczną, ale też i emocje, relacje z psem, spotkania towarzyskie, ale też i ten czynnik rywalizacji, bo przecież są różnego rodzaju zawody i przede wszystkim ogromna radość i satysfakcja.
5: Często na filmach, tak mi się kojarzy z filmami, że gdzieś tam można zauważyć właśnie takie pokonywanie torów przeszkód, tak? To jest, tak można powiedzieć tak wprost, można tak, że tak każdy zrozumiał.
7: Ja zawsze mówię, że jak ktoś widział skoki konne przez przeszkody, to tak samo, tylko że się biegnie z psem.
5: Dobrze powiedziane.
7: Tak, bo parkour jest bardzo podobny, dostosowany oczywiście do psów i to psy pokonują ten parkour, a zawodnik biegnie razem z psem obok.
5: To można powiedzieć, że psy już wcześniej przed może ludźmi nawet stosowały parkour.
7: Tak, no ten sport kynologiczny jest oparty na tych naturalnych formach ruchu. Mhm. I też można te agility stosować jako formę terapii, dlatego że ja mam wielu zawodników, którzy trenują u mnie, mają swoje psy i jest to dla nich również taki relaks psychiczny po pracy, po różnych stresujących sytuacjach w ciągu dnia. Oni się angażują w te treningi, mają różnego rodzaju sukcesy na zawodach agility, spotykają się towarzysko, no i dbają o swoją kondycję, więc jest to naprawdę bardzo fajna forma i sportu kynologicznego, ale też można go traktować w ramach właśnie terapii z udziałem psa, bo wiadomo, że terapia z udziałem psa ma różne oblicza. Są to psy asystujące, edukacyjne, terapeutyczne, tak więc jak najbardziej ten sport kynologiczny coraz częściej, że tak powiem, jest podejmowany przez osoby w Polsce.
5: No właśnie też chciałam o tym wspomnieć, ale pani o tym wspomniała, że aspekt właśnie umysłowy jest ogólnie, jak każdy wie, każdy sport na człowieka działa dobrze w formie psychologicznej, jako odpoczynek, czy właśnie element terapii, a tutaj pani doskonale to rozwinęła. Proszę powiedzieć, jak wygląda typowa sesja dogoterapii z dziećmi? To już pani powiedziała, czy są to indywidualne czy grupowe, ale na razie skupmy się, jeżeli można w ogóle sklasyfikować i powiedzieć, jak wygląda, bo mogą być to różne spotkania. Jak to wygląda?
7: Tak, spotkania są dostosowane do odbiorców i ich potrzeb, ale są to zajęcia, które opierają się głównie na tym, by dzieci rozwijały się fizycznie, czyli kształtowanie motoryczności szeroko rozumianej, ale również nauka poprawnego kontaktu ze zwierzęciem, wzbudzanie empatii, rozwijanie tych uczuć emocjonalnych, a także w przypadku dzieci ze spektrum autyzmu bardzo często te zajęcia również dotyczą dotyczą integracji sensorycznej, czyli zaburzeń sensorycznych, które często występują u tych dzieci, czyli zaburzenia w dotyku, zaburzenia słuchu, nadwrażliwość wzrokowa, dźwiękowa. Są to takie aspekty, w obszarze których tą terapię się prowadzi. Mhm.
5: Ciekawi mnie bardzo, jakie cechy musi mieć taki pies, żeby mógł pracować z dziećmi, nie tylko spektrum autyzmu, ale ogólnie.
7: Tak, to musi być przede wszystkim pies zrównoważony, który kocha swoją pracę. Mhm. Bo o tym się często nie mówi, ale prawda jest taka, że pies powinien przychodzić na takie zajęcia z radością. Mhm. On nie może być w stresie, on nie może się bać. Moje psy wiedzą, że idą do pracy i bardzo chętnie w niej uczestniczą. I zawsze sobie mówię, że dopóki one będą chciały iść do tej pracy, to ja będę szła z nimi. Tak. Ale muszą być zrównoważone, muszą być odważne i muszą być przygotowane na różne nieprzewidywalne sytuacje. Dzieci z różnymi zaburzeniami mają różne nieprzewidywalne reakcje. Mhm. Poruszają się nagle, mogą krzyczeć nagle, czyli wydają z siebie różne dźwięki, których zwykły pies może się przestraszyć. A pies, który pracuje w terapii, musi zareagować spokojnie, zrównoważenie i nie może wykazywać oczywiście żadnych akcentów agresji. Mhm.
5: Czy pieski po swojej pracy są w jakiś sposób nagradzane przez panią?
7: Tak, one są nagradzane. One również są nagradzane w trakcie zajęć, ponieważ dzieci za różne wykonywanie poleceń dają im smaczki, mhm. rzucają im piłkę, bawią się z nimi. To jest forma nagrody dla psa.
5: Super. Każdy jest zadowolony.
7: Każdy jest zadowolony, tak.
5: No, proszę powiedzieć, jakie zmiany najczęściej obserwuje pani u dzieci właśnie dzięki takiemu regularnemu kontaktowi z takim pieskiem?
7: Przede wszystkim u dzieci, które wymagają terapii i edukacji, to jest wzbudzenie tej chęci do podejmowania trudu terapeutycznego. Wiadomo, że nikt z nas nie lubi robić rzeczy, których nie umiemy. I ciężko jest nam się zmobilizować, żeby podejmować ćwiczenia i wykonywać coś, co jest dla nas trudne. A tutaj w towarzystwie psa, który zachęca i towarzyszy i nie ocenia, dzieci chętnie podejmują ten trud wykonania ćwiczeń, zadań, które są dla nich po prostu trudne. Czasami wydają się nie do przeskoczenia. A jednak tutaj pies pełni tą rolę takiego motywatora i to przynosi efekty. Mhm. My właściwie to nie doceniamy roli psów w naszym życiu, ale bardzo często korzystamy z ich pomocy, bo dzisiaj tutaj rozmawiamy na temat psów w terapii, ale przecież wykorzystujemy te psy również w innych obszarach życia, jak psy asystujące, psy ratownicze, poszukiwawcze. Tak więc bardzo często polegamy na ich mądrości i instynkcie. Mhm.
5: Nie wzięło się znikąd powiedzenie, że pies najlepszy przyjaciel człowieka, więc...
7: Tak, i oby było odwrotnie również.
5: I oby było odwrotnie, dobrze pani mówi, dokładnie, oby było odwrotnie zawsze. A czy jest jakaś szczególna historia z pani pracy, która najbardziej zapadła w pamięć? Mogę się domyślać, że troszeczkę ich jest, ale jakby miała pani, która przychodzi pani do głowy, która pokazuje siłę dogoterapii?
7: Tak, mam takie dwie historie, które bardzo mi utkwiły. Może też dlatego, że to były początki też mojej pracy, to było dosyć dawno. Jedna z nich była taka sytuacja, gdzie dziewczynka od wielu, wielu miesięcy nie mówiła z powodu różnych przeżyć. I ja przyszłam na zajęcia dogoterapeutyczne, gdzie ta dziewczynka była w grupie i wszyscy się przedstawiali wobec psa i pies się witał z każdym dzieckiem. Oczywiście z tą dziewczynką też, która

0: dziewczynka, która nie chodziła samodzielnie i nie chciała podejmować tego trudu nauki chodzenia. I w pewnym momencie mój pies podszedł do miski i pokazał, że chce wody. I łazienka była bardzo blisko, ale ja nie mogłam tego dziecka zostawić, żeby tą wodę nalać do miski. Spojrzałam na zegarek, zobaczyłam, że zostało mi jeszcze 5 minut zajęć. Pomyślałam sobie, trudno, musi pies wytrzymać. A ona spojrzała i mówi, ja jej przyniosę wodę.
1: Ojejku.
0: I wtedy wstaliśmy i bez żadnych ćwiczeń i namawiania szłyśmy razem do tej łazienki z tą miską po wodę. To oczywiście trwało dosyć długo, ale efekt terapeutyczny niesamowity, nie?
1: Naprawdę wzruszająca.
0: Tak, i to była wzruszająca sytuacja, jak ona chciała temu psu pomóc i tą wodę mu przynieść.
1: No i te historie są doskonałym przykładem, że dogoterapia ma ogromną siłę.
0: Ma ogromną siłę. Takie oczywiście historie nie zdarzają się na co dzień. Na co dzień to jest żmudna i ciężka praca, ale czasami są takie perełki i one nam dają taką motywację do dalszego działania.
1: Proszę powiedzieć już na sam koniec, jak widzi Pani przyszłość dogoterapii w Polsce i jej rolę w terapii właśnie z dziećmi? Bo mam wrażenie, że dogoterapia już jest coraz bardziej popularna chyba w naszym kraju, czy się mylę?
0: Tak, jest coraz bardziej popularna i ona coraz bardziej się rozwija, bo jak sięgniemy wstecz, jakieś 10 lat wstecz, to tą dogoterapię każdy postrzegał inaczej. W skojarzeniu wielu osób to był leżący pies przy leżącym dziecku, które tylko tego psa głaskało. I tak właściwie taki był wtedy stereotyp dogoterapii. W tej chwili ta dogoterapia naprawdę wygląda inaczej. To są różne ćwiczenia edukacyjne, różne zadania, bardzo aktywne, gdzie ten pies jest cały czas w aktywności, w działaniu. On wykonuje różne zadania. To nie jest pies leżący, którego się tylko karmi i głaszcza. Tak więc ta dogoterapia rozwija się właśnie w tym takim kierunku, bardzo słusznym moim zdaniem, i przynosi efekty. Oczywiście nigdy nie zmierzymy, jakie przynosi efekty sama dogoterapia, ponieważ musimy pamiętać, że dziecko, które wymaga tej terapii, też uczestniczy w innych terapiach i jakby wypadkową tych wszystkich działań jest ten efekt. Nie tylko dogoterapii, ale innych zajęć również terapeutycznych. Ale jest to forma, która jest bardzo lubiana przez dzieci i my mamy te psy i my mamy możliwość szkolenia tych psów i prowadzenia tych zajęć. Oczywiście inne formy terapii z udziałem zwierząt po prostu są trudniej dostępne. Także dogoterapia jak najbardziej ma przyszłość.
1: No i takim akcentem optymistycznym zakończymy, oby coraz więcej osób się otwierało na tą dogoterapię. Na pewno skuteczne rozwiązanie i pani jest właśnie przykładem, więc ja ze swojej strony gratuluję jeszcze raz orderu uśmiechu.
0: Dziękuję.
2: SK Szczecin.
1: I już na sam koniec przenosimy się do świata fotografii. Zapraszam Was na rozmowę z Aleksandrą Medwej-Gruszką.
3: Witam serdecznie.
1: Artystkę, edukatorkę, projektantkę od 12 lat, fotografkę, to w ogromnym skrócie, a ponadto ambasadorkę kampanii Pomorze Zachodnie, możesz wszystko.
3: Wszystko się zgadza, tak.
1: Od czego zaczęła się Twoja droga twórcza? Czy już w liceum plastycznym czułaś, że sztuka to jest coś więcej niż zawód?
3: Tak, no zdecydowanie chciałam iść do plastyka, tak potocznie mówiąc, tutaj na naszym lokalnym językiem. Ale jeszcze wtedy nie wiedziałam, że będzie to fotografia. Swoją przyszłość wiązałam stricte tak z architekturą wnętrz i pod tym kierunkiem właśnie się dalej kształciłam i wzornictwem przemysłowym również.
1: Okej, okay, no ale to jak się stało, że akurat fotografia? Co,
3: no cóż,
1: co było punktem, co było impulsem?
3: Aparat był w domu, tak, to był aparat mojego męża, gdzie wykorzystywałam go po prostu do dokumentacji takich jakichś swoich projektów, manufaktury, którą robiłam, czy na potrzeby po prostu projektów na uczelni. Ale oczywiście no, przedmiot fotografii też mi towarzyszył przez wiele lat, ale później chyba stało się taka, że moje koleżanki po prostu wyszły za mąż i ta fotografia gdzieś wybrzmiała w zupełnie inny sposób, czyli
1: no,
3: poszłam sfotografować im śluby, tak, i sesje.
1: Czy się zaczęło od ślubów?
3: Tak, zdecydowanie. No też, tak, myślę, że też projekty takie bardziej, jakieś takie koncepty modowe, to jakby było bardziej moim takim punktem może na samym początku zainteresowań, tak, ale, ale później to się stały właśnie reportaże.
1: Okej, okay. A aparat męża w domu to była funkcja hobbystyczna, czy mąż?
3: Nie, hobbystyczna. Mąż jest informatykiem, teraz już zupełnie inna branża, więc to było może taki impuls tylko do tego, żeby ten aparat faktycznie używać na co dzień.
1: Okej, okay, a czy właśnie takie sesje ślubne, czy panieńskie, około weselne, czy to jest, myślisz, że to jest częsta taka droga fotografów? W sensie punkt, od którego się zaczyna?
3: Myślę, że teraz zupełnie ma to inny wydźwięk niż kiedyś. Kiedyś to myślę, że to było, no nie, nie,

0: chcę powiedzieć, że to była lekka chałtura, nikogo nie obrażając, ale wiadomo, że jak ktoś marzył o tym, żeby być fotografem, to bardziej miał w głowie to, żeby to był, nie wiem, Vogue, wiadomo, jakieś takie modowe historie, tak? Więc u mnie też takie tematy się przewijały, ale później jak te śluby i reportaże miały zupełnie inny wygląd, bo to też o to chodzi, że te wesela się zaczęły zmieniać bardziej na styl taki za oceanu, tak? Ładniej to wyglądało. Wiadomo, że gusta są różne, ale no, dla mnie było to też istotne, żeby ten anturaż, ta cała oprawa była też taka miła dla oka, ze względu na może na wykształcenie, więc to był taki punkt dosyć, na tyle istotny, że związałam się z nim na 13 już lat. Tak.
1: Jak najbardziej się zgadzam, bo oglądałam ostatnio wesele ze swojej rodziny jakoś sprzed 10 lat i z całym szacunkiem, bo to wyglądało na wtedy bardzo super, ale faktycznie szok, już zderzenie po tych 10 latach, jak to wszystko inaczej wygląda.
2: I tutaj stawiamy kropkę. Dziękuję, że byliście z nami. Krzysztof Baziuniak, do usłyszenia. Cześć.
3: SK Szczecin.
4: Matam łączy siły z brytyjską gwiazdą rapu. Hitem ostatnich tygodni jest kawałek Ring Mabel, za którym stoi Age. Teraz doczekaliśmy się polskiego remiksu tej piosenki z udziałem Maty. To aktualnie największy hit w Polsce i numer jeden gorącej dwudziestki. Artyści nawiązali współpracę w czasie wspólnego występu na festiwalu w Białymstoku. Wtedy wykonali razem Ring Mabel i postanowili, że nagrają tę wersję. SK zagrała ten numer jako pierwsza jeszcze przed premierą, bo wszystkie hity zaczynają się wesele. Ring Mabel z Matą zagram wam już w tej godzinie. W tym kawałku czuć zbliżającą się jesień. Kuba i Kuba wydali nowy hit. Ten duet przez całe lato bujał nas hitem Stygnie. Lato, który jak sami stwierdzili pachnie jak truskawki. A teraz przychodzą do nas z kawałkiem Chłopaki. Jaki zapach ma ten numer?
5: Pachnie jak taka... Wiesz, jak się rano budzisz, patrzysz na przykład jak wstaje dzień i jeszcze jest taka końcówka takiej mgły i takiej rosy. I jakby to już tak taki kurz opadł i ty jakby obserwujesz to po prostu. Nic nie musisz robić, tylko to obserwujesz i czujesz tam taką woń takiej trochę wody w sumie, takiej wilgoci.
4: Nowy numer Kuby i Kuby od samej premiery gramy w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się wesce. Głosujcie na niego w propozycjach do gorącej dwudziestki na sk.pl. A tymczasem MJ Deli na szczycie. Kawałek Deli Supreme trafił na pierwsze miejsce rap dwudziestki. Tak zdecydowaliście głosując na sk.pl. MJ Deli to projekt Maxa Modzelewskiego, który nie kryje, że blisko mu do artystów takich jak Sobel, The Kid LAROI czy Shafter. Tworzy muzykę z pogranicza rapu, alt-popu i R&B. Jak się okazuje, ta mieszanka działa. MJ Deli dotarł na szczyt rap 20, a całe notowanie rapowej listy czeka na sk.pl. Głosujcie i słuchajcie rap 20 w każdy poniedziałek po 23. Zapraszam. Tym razem moim gościem będzie AG. A już w przyszły weekend kolejna imprezka z Radiem SK. Przed nami SK Music Tour w Żeganiu. W piątek na scenie pojawią się Kas Bałagana i Zalia. W sobotę Mister Polska i zespół Ich Troje, a w niedzielę wystąpi Edyta Górniak. Wstęp na wszystkie koncerty jest darmowy. 9:02. To jest niedziela. Można powiedzieć, że ten dzień się rozkręca, co? Co robicie? Dajcie znać głosówkami na SK-owym Messengerze. Mati Fuczyło, cześć! There's nothing holding me back, Shawn Mendes.

Tak brzmi SK 17 minut po 9. To Toby Romeo i Fly High. Słuchajcie, wczoraj wieczorem nasza biegaczka wygrała wielkie zawody, takie, które były rozgrywane po raz pierwszy w historii, i Klaudia Kazimierska postanowiła, że ona to pokaże, jak się to robi wszystkim innym, i przebiegła 1500 metrów bardzo, bardzo, bardzo, bardzo szybko, w najszybszym w tym roku czasie na świecie, i zgarnęła za to, uwaga, $150,000. Dla Klaudii oczywiście ogromne gratulacje, ale ja mam w głowie od razu coś innego. $150,000 to jest ponad 500,000 złotych. Co wy byście zrobili, gdyby akurat tak się zdarzyło, że na przykład wygraliście taki bieg i taki wielki przelew wpadł wam na konto? Przyjmuję tylko najbardziej odjechane pomysły. Wysyłajcie głosówki na jaskowym Messengerze. Mam nagrody. Nie jest to 500,000, ale też fajne. Co szalonego kupilibyście sobie za 500,000? Czekam na głosówki.

0: Ten hit już znamy i kochamy, prawda? Duke Dumont, Ocean Drive w Radiu SK, 27 minut po 9. To teraz...
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: To teraz zagram wam jedną z najgorętszych premier ostatnich dni. Znacie ten hit, nazywa się Ring Mobile, nagrał go Age, no i w ostatnim czasie jest bardzo popularne. To w końcu między innymi numer 1 gorącej 20 w ostatni piątek, ale teraz... Wydarzyło się coś ciekawego i Mata dograł swoją zwrotkę do tego kawałka i tak powstał polski remix Ring My Bell. H i Mata. Gramy!

0: Legendarny zespół i legendarny kawałek Linkin Park i Burn It Down. A to jest SK i 26 minut przed 10. Dzisiaj szukam waszych pomysłów na to, jak wydalibyście 500 000. A co? I dostałem kilka propozycji, ale Agata zdecydowanie najbardziej mnie zaskoczyła.
1: Dzień dobry. Ja statusie jadę na wycieczkę starą T3 i marzy nam się za 500 000 fajna działka w Kuwejcie. Pozdrawiamy serdecznie.
0: No taką działkę to też bym przyjął, tylko pytanie, co potem z nią zrobić? No w Kuwejcie dzisiaj 40 stopni, to można ewentualnie położyć się i opalać, no bo na więcej to już nie zostanie. Radio SK. Ale więcej hitów mam. Zalia, zaraz.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
8: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród $225 000. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
9: Polish Investment and Capital Academy. Program gospodarczy. Dowiedz się, jak skutecznie pozyskiwać finansowanie, korzystać z funduszy europejskich, zarządzać ryzykiem i rozwijać biznes dzięki automatyzacji AI. 24 września, godzina 17. Hotel Bosak. Praktyczna wiedza, eksperci i nowe możliwości dla Twojej firmy. Zarejestruj się bezpłatnie, mailowo lub telefonicznie na stronie www.ewelinagawlik.pl. Organizatorem wydarzenia jest Izba Gospodarcza Polish Women Chamber.
10: To będzie ostatnia reklama.
8: Szczecińskie korty tenisowe to nie tylko tenis. Festiwal Linie, czyli film, komedia, muzyka, a wszystko w ramach turnieju tenisowego ATP Invest in Szczecin Open. Od 14 września na kortach zobaczycie Challengers i Wimbledon. Usłyszycie między innymi Tomka Jachimka, znakomitych DJ-ów oraz Mezo i Libera. Start codziennie o 21:00. Wstęp wolny. Szczegóły i festiwalowy rozkład jazdy na szczecinopen.pl i na Facebooku wydarzenia. Do zobaczenia na Szczecin Open.
11: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba. Chłopaki w Radiu SK, 7 minut przed 10. Ja dzisiaj szukam waszych szalonych pomysłów na wydanie setek tysięcy złotych. Agata z tatą stwierdzili, że kupiliby działkę w Kuwejcie. Tata podobno jest w wielkim szoku, że usłyszał córkę w radiu, więc pozdrawiamy tatę Jurka. To naprawdę się wydarzyło, jakby co. Tymczasem Monika ma zupełnie inny pomysł na pół miliona.
1: Cześć, SK. No, cześć. Gdybym miała coś kupić za pół miliona takiego szalonego, zwariowanego, to byłyby najbardziej zwariowane wakacje w moim życiu. I na pewno niezapomniane. Także pozdrawiam serdecznie, Monia z Poznania.
0: Wakacje to przyjąłbym ja w każdych ilościach i za każde pieniądze. Radio SK. A wy? 1, 2, 3.

0: toca, toca.
1: Reklama.
2: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
2: Siła z piąka, cukru, brak, Duda, Duda, Day.
4: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
5: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
8: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
7: No tak. 10 na 10.
9: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
10: I po reklamie.
11: Szczecin na czasie.
12: Dzień dobry Szczecin, dzień dobry drodzy Szczecinianie. Kłaniam się nisko po raz pierwszy dzisiaj. Michał Zaremba. Jeśli nie macie planów na niedzielę, to być może warto wybrać się do szczecińskich multiplexów. Kilka naprawdę bardzo fajnych filmów do zobaczenia. Wśród nich komedia 100 dni Misja Zeus. Oprócz tego dla nieco starszej publiczności Niebo nad Normandią, czy też Totalna Magia, część druga. A dla najmłodszych na przykład film pod tytułem Psi Patrol i Dinozaury. Cześć!
13: Muzyką się żyje.
14: Legenda powróciła na scenę. Celine Dion zagrała pierwszy koncert od 6 lat. Artystka cierpi na bardzo rzadką, nieuleczalną chorobę, która powoduje skurcze mięśni. Odkąd usłyszała diagnozę, zrezygnowała ze śpiewania i skupiła się na rehabilitacji. Teraz udało jej się wrócić na scenę i zagrała koncert w Paryżu. Stoję na scenie w mieście, które tak bardzo kocham. Dzięki waszemu wsparciu i miłości. Droga była wyboista i dłuższa niż planowałam, ale nie poddałam się. Tak mówiła artystka po wyjściu na scenę. Podczas koncertu Celine Dion zaśpiewała swoje największe przeboje, a wśród nich słynne My Heart Will Go On.

0: Do stolicy Francji przyjechały dziesiątki tysięcy fanów, którzy przed koncertem zorganizowali wielkie karaoke na ulicach miasta. To nie koniec koncertów Céline Dion, ona zapowiedziała w sumie aż 20 występów. Lady Gaga została mamą, ta informacja obiegła cały świat, to potem jak paparazzi sfotografowali artystkę z dzieckiem na rękach i w towarzystwie jej partnera. Lady Gaga już wielokrotnie wspominała, że jej marzeniem jest zostać mamą, teraz to marzenie się spełniło. Więcej przeczytacie na SKP. Lady Gaga to ikona światowego popu. Ma na koncie aż 16 nagród Grammy i jednego Oscara za utwór Shallow z filmu Narodziny Gwiazdy. W Radiu SK możecie usłyszeć wiele hitów tej artystki. To m.in. Abracadabra, Bad Romance czy Die With A Smile z Bruno Marsem. Livka rozkręca solową karierę. Artystka, którą znacie z hitu Obejmuje Noce, wydała nowy kawałek Poza Tobą Nic, który gramy w Radiu SK. Artystka zapewnia, że ten kawałek tak szybko to się wam nie znudzi.
1: Spędziłam ponad 15 godzin na planie klipu do tego numeru i nadal nie mam go dosyć, więc no mam nadzieję, że tak samo inni na niego zareagują.
0: Poza Tobą Nic to otwarcie nowego rozdziału w karierze Livki. Jak przyznała, chcę pokazać, że zamierzam eksperymentować, szukać i próbować nowych rzeczy. Nowy numer Livki czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki na sk.pl. Ale ja mam dla was inne propozycje. Hitowe. Hity na czasie. Somber, My Body Isn't Ready, Rose, Bruno Mars i Apety. A ja to Mati Fuczyło i minuta po dziesiątej. Dzień dobry.

To są niedzielne hity na czasie, to Florida i Kesha i Ride Round, 17 minut po 10. Słuchajcie, dowiedziałem się o tym, że mamy wśród nas niezłą rakietę. W necie trafiłem na tekst o tym, że pani Krysia ma 84 lata, zdobyła już wszystkie szczyty korony gór Polski i właśnie teraz, w wieku 84 lat, udało jej się zdobyć Rysy, czyli nasz najwyższy szczyt. To ja się teraz dwa razy zastanowię, zanim pojadę windą na drugie piętro.

0: To Temper City i ich Reverse Psychology, czyli najnowsza propozycja od tego zespołu. Bo wszystkie hity zaczynają się westy, ale słuchajcie, mamy niedzielę, 27 minut do godziny 11. Uważam, że niedziela jest jednym z najbardziej dzielących ludzi dni całego tygodnia. Co mam na myśli? No to, że jedni niedzielę uwielbiają, drudzy raczej nienawidzą. Albo bardzo nie lubią, no bo wyczuwają ten dzień, którego nazwy wypowiadać nie można. Ten, który zaczyna się na po, a kończy na niedziałek. Ale jak jest z wami? Rozwiążmy to raz na zawsze. Lubimy niedzielę? Nie lubimy? Głosujcie głosówkami na eskowym Messengerze. Razem ustalimy, czy ten dzień trzeba zastąpić w kalendarzu jakimś innym, czy można zostawić. Radio SK. Wysyłajcie głosówki na eskowym Messengerze.
1: Reklama.
2: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
3: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Cześć, sąsiedzi!
6: Nowy Kaufland w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32 już otwarty. Od czwartku szynka wieprzowa kastoisko mięsne bez kości w opakowaniu tylko 6,99 za kilogram. Tak, szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu tylko 6,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
13: I po reklamie.
14: Let's get...

0: Takie hity gramy także w piątki i w soboty, a raczej wieczory, bo to Armin van Buuren i Sasha Everlasting, a my mamy SK Live Remix w każdy wieczór. W każdy piątkowy wieczór i w każdą noc, z soboty na niedzielę, ale też przez całą dobę w aplikacji Radia SK. Słuchajcie, zapytałem o to, czy lubicie niedzielę. W końcu to jest taki dzień, który potrafi mocno podzielić. No i niektórzy go nie lubią, inni kochają. Ja no, tak średnio bym powiedział, ale dostałem taką głosówkę.
1: Cześć SK.
0: No cześć.
1: Pracuję i w niedzielę, i w poniedziałek. Jest jakaś różnica między tymi dniami? Tak. Wytłumaczcie mi bardzo proszę.
0: No, coś w tym jest. Jak się pracuje w niedzielę, to od razu różnica jakoś tak zanika, co? Ale uczniowie pewnie czują wizję poniedziałku.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
5: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród $225,000. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
6: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
7: Światło Wood od Play.

0: e-faktury i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Polish Investment and Capital Academy. Program gospodarczy. Dowiedz się, jak skutecznie pozyskiwać finansowanie, korzystać z funduszy europejskich, zarządzać ryzykiem i rozwijać biznes dzięki automatyzacji AI. 24 września, godzina 17. Hotel Bosak. Praktyczna wiedza, eksperci i nowe możliwości dla Twojej firmy. Zarejestruj się bezpłatnie, mailowo lub telefonicznie na stronie www.ewelinagawlik.pl. Organizatorem wydarzenia jest Izba Gospodarcza Polish Women Chamber.
2: Znani artyści na kortach w Szczecinie. Od 18 września zapraszamy na SEC Open. Tenisowy turniej artystów rozgrywany w ramach Challengera ATP Invest in Szczecin Open. Z tenisowymi rakietami w dłoni w Szczecinie zobaczymy m.in. Joannę Koroniewską, Ulę Dudziak, Macieja Dowbora, Mezo, Henryka Sawkę, Jana Englerta i Karola Strasburgera. Szczegóły na szczecinopen.pl i secopen.pl. Na wydarzenie zaprasza szczecińska energetyka cieplna.
3: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
4: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
3: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
4: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
3: Nie bujasz?
4: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
5: Hyundai Szczecin, ulica Gdańska 10E.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Włączamy niskie ceny.
11: I po reklamie.
12: Muzyką się żyje.
13: Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce. W przyszłym roku do Warszawy przyjedzie Tiesto. Ten znany na całym świecie producent wystąpi na Warsaw Music Festival. Już wiadomo, że 19 czerwca zagra na stadionie Legii Warszawa i to będzie jego pierwszy występ w naszym kraju. Tiesto to holenderski producent znany z hitów takich jak The Business, Laylo czy Don't Be Shy. Miałem okazję z nim porozmawiać na Ibizie, więc spodziewajcie się tego, że rozmowa, mój wywiad z Tiesto już niedługo będzie można usłyszeć w Radiu i zobaczyć w social mediach Heski. To jest pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festival. W tym roku w stolicy zagrał m.in. zespół Black Eyed Peas czy Armin van Buuren. Julia Wieniawa podsumowuje swoją karierę i mówi, że to dopiero początek. Ta znana aktorka i piosenkarka wydała właśnie nowy kawałek 27 do gwiazd. Śpiewa w nim, że robi swoje mimo kłód rzucanych pod nogi. Julia przyznała w rozmowie z Eską, że ten rok był dla niej przełomowy.
14: A dla mnie właśnie to był rok największych zmian i takich zaskakujących propozycji i gdzie ja tak naprawdę miałam mieć wolny czas, a nagle tutaj przyszła propozycja śpiewania z Andreą Bocelli. Dużo takich rzeczy, które mam wrażenie, że też zawodowo wzniosło mnie na nowy level. To jest dopiero start, kochani, tak to czuję, że

0: niedawna świadomie prowadzę swoją karierę i naprawdę wiem, czego chcę, więc myślę, że dopiero przede mną te największe rzeczy.
1: Teledysk do nowego hitu Julii Wieniawy już można znaleźć na YouTubie. Artystka zdradziła w naszym studiu, że teraz pracuje nad nową płytą, która stylem będzie przypominała lata 60. Robert Lewandowski zdradził, kogo ma na swojej playliście. W rozmowie z portalem Nuance przyznał, że w jego słuchawkach królują raperzy. To nie jest zaskoczenie, bo Lewy wiele razy wspominał, że rap to dla niego ważny gatunek, na nim się wychował i po niego często sięga. Teraz opowiedział nieco więcej o konkretnych artystach, którzy aktualnie królują na jego playliście. Ostatnio nasz piłkarz słucha m.in. kawałków BDS-a, Maty czy Reto. A my posłuchamy teraz Tame Impali, będzie Faruko, będzie Oscar Sims, Nelly Furtado, Fastboy i co, mogę tak wymieniać dalej. Mati Fuczyło, cześć, to jest SK. Ale na początek Dracula, minuta po 11.

15 minut po 11 to Fast Boy Music Sounds, tak brzmi niedziela z Eską. A wiecie, że trzeba będzie mieć prawo jazdy na psa? To są hity na czasie, Mati Fuczyło, cześć, ale no już opowiadam. Słuchajcie, w Bremie w Niemczech są nowe zasady dotyczące psiaków właśnie. Jeżeli chcielibyście takiego przyjąć pierwszy raz pod swój dach, no to musicie zdać egzaminy, słuchajcie. Najpierw teoretyczny, potem praktyczny. Jak na prawku. Ciekawe, czy to też będzie można znaleźć w chipsach.

0: John Newman i Love Me Again. A pół godziny już do 12. Pytałem was dzisiaj o to, co wy zrobilibyście, gdyby na wasze konto wpadło 500 000. Były różne pomysły, na przykład działka w Kuwejcie? Ale słuchajcie, my w SC z marzeniami lubimy pomagać w naszym popołudniowym programie. Usońcy i Korościela, możecie opowiadać, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy. I nasza popołudniowa ekipa pomaga wam te marzenia spełniać. To co wy chcielibyście zrobić pierwszy raz? Piszcie w aplikacji Radia SK za darmo. A Sonita i Korościel mogą zadzwonić właśnie do was. Tylko uważajcie, co tam piszecie, bo oni naprawdę są gotowi to zrobić ten pierwszy raz. Radio SK. Wasz pierwszy raz i spełnić marzenia.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Kozłowski w Szczecinie.
4: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
6: No, ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
8: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt

To jest pierwszy kawałek, który wypuścił szerzej i od razu wylądował na pierwszym miejscu gorącej dwudziestki. Bo wszystkie hity zaczynają się w Estce. MJ Deli i Deli Supreme. Ten kawałek bardzo dobrze radzi sobie też w rap dwudziestce. Już jutro razem z wami sprawdzę, co i kto tym razem wyląduje na jej pierwszym miejscu. SK.pl, tam głosujecie. Zapraszam, jutro od 23:00 AG będzie moim gościem na żywo. Pogadamy, będzie można zadać pytanie. Ale zanim rap dwudziestka, to jeszcze niedzielne hity na czasie. Po 12:00 będzie klasyk King of Macassar.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
7: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: I po reklamie.
12: Szczecin na czasie.
13: Raz jeszcze dzisiaj. Kłaniam się nisko. Michał Zaręba, miłośnicy sportowego cięcia i rąbania drewna, no już powinni meldować się w Baszkowicach koło Stargardu. Przez cały weekend trwa tam wydarzenie wyjątkowe Steel Timber Sports. Wczoraj Mistrzostwa Polski, a dzisiaj European Trophy, więc do gry wchodzą zawodnicy ze Starego Kontynentu. No jeśli chcecie nieco więcej na ten temat się dowiedzieć, no to wskakujcie już teraz na sk.pl po więcej szczegółów.
14: Muzyką się żyje.
15: Oscar Sims zdradził swój ulubiony sposób na odpoczynek po sezonie koncertowym. O tym opowiedział w nowym wydaniu SK Story. To multimedialny magazyn Radia SK, który możecie znaleźć na sk.pl. Zapytaliśmy Oscara, jak się regeneruje po intensywnym koncertowaniu.
16: Potrzebuję kilku dni, w których nie mam totalnie nic. W sensie nie mówię, że wtedy po prostu leżę na kanapie i wegetuję. Tylko potrzebuję po prostu takiego wyciszenia, najchętniej, nie wiem, pojechać sobie gdzieś z dala od miasta na kilka dni, wyciszyć głowę, odciąć się. Najlepiej gdzieś blisko natury. No i wtedy wracam taki naładowany. Zawsze jak wracam gdzieś z zagranicy, jak sobie zrobię taki resecik, to wtedy mi się o wiele łatwiej pisze, bo czuję, że po prostu gdzieś tam głowa trochę zdążyła odpocząć.
15: Całą rozmowę z Oscarem Simsem znajdziecie na SK-owym kanale na YouTubie i w magazynie SK Story, który możecie zgarnąć na naszej antenie. Ostatni dzień lata, czy ty masz? To hity ostatnich tygodni, a stoi za nimi Gibbs. Artysta niedawno był w SK-owym studiu i zdradził mi, że po latach pracy, a wręcz pracoholizmu, szuka teraz równowagi i poza muzycznych rozrywek.
16: Potrzebuję...
15: Aj, to nie to. Już.
17: Od jakiegoś czasu zacząłem iść na rowerze elektrycznym, po prostu jestem tak zajawiony tym, że masakra jakby, no nie?
15: Właśnie widziałem filmiki, na których pokonujesz tam różne przeszkody, ewentualnie idziesz wokół
17: tak, tych przeszkód. W każdym razie idę na jakimś trudniejszym szlaku, ale tak, mega się zajawiłem, więc mam nadzieję to kultywować po prostu, szczególnie, że ja do sportów nie mam jakichś mega zapędów, ale to na maksa...
15: Gibbs był moim gościem w Rap 20. Nowe notowanie już jutro o 23. Wpadajcie na sk.pl i głosujcie na wasze ulubione rapowe hity. Numerem 1 ostatniego notowania został kawałek Deli Supreme, za którym stoi młody raper MJ Deli. Zresztą przed chwilą mieliśmy okazję go usłyszeć. Na miejscu drugim Kini Zimmer z numerem Ta Sama, a na trzecim to coś od White'a 2115. Przed nami trzeci dzień koncertów gwiazd w Wałbrzychu. Tam zatrzymała się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour.

Dzisiaj na scenie Zalia, Zalewski i Warius Manx. Wstęp na koncerty jest zupełnie darmowy. Ale za darmo można słuchać też hitów na czasie, które na niedzielę dla Was przygotowałem. Będzie też Zalia, ale będzie też Keanu Silva, King of My Castle. To na początek. Minuta po 12. Mati Fuczyło. Cześć!

niedziela, 15 minut po 12, a można poczuć się trochę jak w klubie, prawda? Na samochodowym fotelu i tak dalej. Axwell Bone, Whatever Turns You On, 16 minut po 12 to jest SK, ale jeżeli lubicie takie klubowe brzmienia, to koniecznie słuchajcie SK Live Remix w każdy piątek wieczorem, ale też w nocy, z soboty na niedzielę gramy miksy od najlepszych DJ-ów na świecie. To między innymi Armin van Buuren, Lost Frequencies, Robin Schulz, Bauza, James Hype, Steve Aoki czy Meduza, jest też Alan Walker, bywa Kaigo, więc same fajne rzeczy. Jeżeli lubicie tych DJ-ów, jeżeli lubicie tych producentów, to słuchajcie. A jeżeli lubicie ich tak bardzo, że moglibyście słuchać ich 24/7, to pobierzcie aplikację Radia SK. Tam można słuchać, o właśnie, 24/7 i to za darmo. Radio SK. U nas Lady Gaga, How Bad Do You Want Me? The good girl in your dream.

0: This Moment. Pitbull i Christina Aguilera. W Esce 27 minut przed 13. Słuchajcie, pewnie to wiecie, ale okazuje się, że dziki przejęły miasta. Mogliście widzieć zdjęcia, mogliście widzieć na żywo. Ja ostatnio natknąłem się na rodzinkę przy samych drzwiach prowadzących do mojego osiedla i musiałem urządzić sobie taki dłuższy spacer, potem jeszcze przeskakiwać przez bramę, no bo czułem się, jakbym włamywał się sam do siebie, naprawdę. Jest coraz więcej zdjęć i filmików pokazujących te spacerujące po miastach zwierzaki i to jest już ten moment, w którym ja zacząłem się zastanawiać, kto tam jest u siebie. One niedługo będą miały swoje miejsca parkingowe.
1: Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl. Siła z białka, cukru, brak.
2: Duda, Duda Day. Honda to niezawodność, precyzja i silniki dopracowane z japońską dbałością o każdy detal. Pracujesz w zawodzie zaufania publicznego? Jesteś lekarzem, nauczycielem, inżynierem lub przedstawicielem służb mundurowych? Salon Honda GZ ma dla Ciebie aż 5% dodatkowego rabatu. Zyskujesz podwójnie, bo rabat łączy się z aktualnymi promocjami oraz wyprzedażą rocznika. Sprawdź szczegóły i wybierz swoją nową Hondę. Salon Honda GZ, Szczecin, ulica Ustowo 57.
3: Cześć, sąsiedzi! Nowy Kaufland w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32 już otwarty. Od czwartku szynka wieprzowa kastoisko mięsne bez kości w opakowaniu tylko 6,99 za kilogram. Tak, szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu tylko 6,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród 225 tysięcy dolarów. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Polish Investment and Capital Academy. Program gospodarczy. Dowiedz się, jak skutecznie pozyskiwać finansowanie, korzystać z funduszy europejskich, zarządzać ryzykiem i rozwijać biznes dzięki automatyzacji AI. 24 września, godzina 17, Hotel Bosak. Praktyczna wiedza, eksperci i nowe możliwości dla Twojej firmy. Zarejestruj się bezpłatnie, mailowo lub telefonicznie na stronie www.ewelinagawlik.pl. Organizatorem wydarzenia jest Izba Gospodarcza Polish Women Chamber.
9: Szczecińskie korty tenisowe to nie tylko tenis. Festiwal Linie, czyli film, komedia, muzyka, a wszystko w ramach turnieju tenisowego ATP Invest in Szczecin Open. Od 14 września na kortach zobaczycie Challengers i Wimbledon. Usłyszycie między innymi Tomka Jachimka, znakomitych DJ-ów oraz Mezo i Libera. Start codziennie o 21. Wstęp wolny. Szczegóły i festiwalowy rozkład jazdy na szczecinopen.pl i na Facebooku wydarzenia. Do zobaczenia na Szczecin Open.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W waszym domu widać kobiecą rękę?
12: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
13: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.

0: Take it slow, to Robin Schulz i Watermat w Radiu SK, 7 minut przed 13. A tutaj wszedł do studia.
1: Ale żeś dobrze zagrał, aż twarz się śmieje.
0: Aż twarz się śmieje. Łukasz Zduńczyk, uśmiechnięty,
1: no, witam,
0: piękny.
1: Witam.
0: Ale masz dużo tych zębów tutaj, jak pokazujesz.
1: Tak, trochę krzywe są, bo aparatu nie noszę, ale są. Wszystkie.
0: Dobrze. Słuchaj, ja tutaj mam w kieszeni aparat fotograficzny, to ci mogę
1: to
0: dać.
1: Możesz dawaj.
0: Sobie ponosić, jak turyści, którzy sobie, wiesz, na szyi noszą. Łuki, co dla nas masz?
1: Sombra mam. O. My body isn't ready.
0: O!
1: Takie numery. I to jest tylko początek. Dua Lipa też wpadnie. Same dobre towarzystwo, słuchajcie, na niedzielne popołudnie.
0: Fajne, no to w takim razie Łukasz zostaje z wami, a mi zostaje powiedzieć, że ja wychodzę.
1: I radio odpalaj. O, to będzie dobry wybór.
0: I wy też nie wyłączajcie.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
5: Poleca Radio SK.
6: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
8: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
0: I po reklamie.
11: Muzyką się żyje.
12: Legenda powróciła na scenę. Celine Dion zagrała pierwszy koncert od 6 lat. Artystka cierpi na bardzo rzadką, nieuleczalną chorobę, która powoduje skurcze mięśni. Odkąd usłyszała diagnozę, zrezygnowała ze śpiewania i skupiła się na rehabilitacji. Teraz jednak udało jej się wrócić na scenę i zagrała koncert w Paryżu. Droga była wyboista i dłuższa niż planowałam, ale nie poddałam się. Tak mówiła artystka po wyjściu na scenę. Podczas koncertu Celine Dion zaśpiewała swoje największe hity, a wśród nich słynne My Heart Will Go On, znane z Titanica. Do stolicy Francji przyjechały dziesiątki tysięcy fanów, którzy przed koncertem zorganizowały ogromne karaoke na ulicach miasta. I to nie koniec koncertów Celine Dion, zapowiedziała w sumie aż 20 występów. A Julia Wieniawa zapowiada nowy rozdział w swojej karierze. Ta znana piosenkarka i aktorka wydała właśnie nowy kawałek 27 do gwiazd, w którym śpiewa o sukcesach i dążeniu do celu mimo wielu przeciwności. W rozmowie z Eską zdradziła, że szykuje nową płytę i zupełnie nowy wizerunek.
13: Mój nowy wizerunek w nowej erze będzie bardziej taki vintage, trochę retro, będzie nawiązywał do różnych takich, wiesz, ikon z lat 60. i nie tylko. Mi to zawsze w duszy grało, ale nie byłam na tyle dojrzała, by móc dźwignąć taki wizerunek, a teraz czuję, że dorosłam do takiej prawdziwej siebie, która we mnie zawsze tkwiła i nie mogę się doczekać tej ery. Będzie bardziej estradowo, będzie więcej instrumentów żywych, nadal będzie taniec, przewijał się oczywiście w klipach i na scenie, bo nie byłabym sobą, gdyby go tam nie było.
12: Julia Wieniawa przyznała, że ten rok był dla niej przełomowy. Zagrała trasę koncertową, a niedawno miała też okazję wystąpić z legendarnym Andreą Bocellim na jednej scenie. W przyszły weekend kolejna imprezka z Radiem Eska. Przed nami Eska Music Tour w Żaganiu. W piątek na scenie pojawi się Kas Bałagane i Zaria. W sobotę Mister Polska i zespół Ich Troje, a w niedzielę wystąpi Edyta Górniak. Wstęp na wszystkie koncerty jest darmowy. Punktualnie godzina 13, to jest Radio Eska. Jak przejeżdżałem obok lasu, to widziałem masę zaparkowanych samochodów, więc coś czuję, że wiele osób plan ma dzisiaj taki: zjeść, odpocząć i pójść na grzyby. A Eska w drodze na te grzyby będzie Wam oczywiście grała najlepsze hity na czasie. Nie myślimy o dniu na P. To jest najważniejsza informacja. Łukasz Zduńczyk, cześć!

Patricia McNeil w Radiu SK. Takie dobre starocie, zawsze na czasie też dla was mamy. W Radiu SK jest różnorodnie, 16 minut po godzinie 13. Słuchajcie, dzisiaj znowu kibicujemy naszym siatkarzom, którzy grają kolejny mecz na Mistrzostwach Europy. Powiedzieć, że dobrze im idzie, to nic nie powiedzieć. No idą po prostu jak burza. Na razie wygrali 2 mecze, 3-0, 0 straconych setów z Izraelem i Portugalią, a dzisiaj o godzinie 18 zagrają z Macedonią Północną. No i oczywiście z całym szacunkiem do przeciwnika, no ale wiecie, no nasi siatkarze to są aktualni mistrzowie Europy. Dla nich ten mecz może być trochę jak taki trening po prostu, albo nawet i coś łatwiejszego. Oni sobie teraz tak na spokojnie zjedzą niedzielny obiad, odpoczną, potem pójdą poodbijać piłkę z kolegami i wrócą do hotelu. Szykuje im się taka przyjemna niedziela w służbowej delegacji do Bułgarii.

0: to buja, gorąca nowość od Miley Cyrus. Wszystkie hity zaczynają się w Wesce, a to naprawdę szalony wyczyn, że aż się, słuchajcie, włos na głowie jeży. Dzisiaj rano wspinacz wszedł na najwyższy budynek w Unii Europejskiej. Wszedł na Warsaw Tower w Warszawie. I to nie tak, że słuchajcie, on wszedł po schodach czy wjechał windą. Koleś wszedł po ścianach, po elewacji, bez jakichkolwiek zabezpieczeń, na sam szczyt Warsaw Tower, a na górze zatrzymała go policja. Słuchajcie, ale skoro to było w niedzielę rano po sobocie, to możemy się tylko domyślać, jak ten gość wpadł na pomysł. Pewnie wracał z kolegą z jakiejś imprezy i drugi mówi do niego: ty, ja cię nie podpuszczam, ale ty nie wejdziesz tam na górę. No to jak nie wejdę, patera. No i wszedł na sam szczyt, ale słuchajcie, skoro policjanci tam już na górze na niego czekali, to znaczy, że oni weszli szybciej od niego. Mamy wyszkolonych policjantów w narodzie. A tak w temacie tego, co mówiłem, za chwilę gram wam hit z najnowszej części Spidermana, Post Malone i Swae Lee, po krótkiej przerwie.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: I po reklamie.
10: Hey. I got a stranger in my mind, and I ain't got a clue how to tell you. Got a stranger in my mind.

muzyczne wspomnienia. W 2011 Sean Paul, a w 2026 francuski projekt Riviera. No tak wam właśnie gra Radio SK w niedzielne, luźne popołudnie. Za 5 minut będzie godzina 14. Mówiłem wcześniej, słuchajcie, że gość wszedł dzisiaj bez zabezpieczeń na sam szczyt Warsaw Tower, czyli najwyższego budynku w Unii Europejskiej. Zrobił to w niedzielę o 7.40. Czy on nie miał ciekawszych rzeczy do roboty, słuchajcie? Czy on nie mógł iść na grzyby po prostu? Sezon się podobno zaczął. No właśnie, zróbmy coś, żeby takie incydenty się nie powtórzyły. Co można zrobić z tym wolnym niedzielnym czasem, jeśli ktoś się nudzi? Nagrajcie głosówkę na Messengera Radia SK. Co można zrobić, żeby nie wchodzić na Warsaw Tower, tylko coś innego może zaproponujecie. Nagrajcie o tym głosówkę na eskowym Messengerze. Co zrobić z wolnym, niedzielnym czasem? Śmiało się nagrywajcie, a u nas za chwilę najnowsze newsy.

0: Reklama.
1: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
2: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
3: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
2: No tak. 10 na 10.
4: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
5: Dwa nowe elektryczne modele. Jedna wielka premiera. Już 19 września w salonie Leap Motor Gazette w Szczecinie poznaj sportowego B05 oraz miejskiego crossovera B03X. Ceny już od 94 900 zł. Odwiedź nas podczas premiery. Czekają na Ciebie prezentacje modeli, jazdy próbne, atrakcje dla dzieci i upominki. Leap Motor Gazette, Szczecin, ulica Ustowo 57.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
8: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
9: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.
11: Szczecin na czasie.
12: Po raz kolejny dzisiaj kłaniam się nisko, Michał Zaręba. Mam nadzieję, że prawdziwym sympatykom granatowo-bordowych barw nie muszę przypominać, że za mniej więcej 45 minut rozpocznie się kolejne spotkanie w wykonaniu Pogoni Szczecin. A naszym rywalem, bardzo proszę, Beniaminek, czyli wieczysta Kraków. Mocno trzymamy kciuki, by podopieczni trenera Oskara Garcia wygrali, no i by komplet punktów został w Szczecinie. Uda się zatrzymać Kulurisa? Mam nadzieję.
13: Minęła 14. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Rosyjski dron uderzył w pociąg Kijów-Warszawa. Do zdarzenia doszło 2 km od polskiej granicy. W pociągu było 206 osób. Nikomu nic się nie stało, a wśród pasażerów nie było Polaków. W nocy Rosjanie wystrzelili ponad 450 dronów. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie uruchomiono alerty RCB i syreny w 6 powiatach. Niebezpieczny wyczyn na Warsaw Tower w Warszawie. 26-letni Francuz bez zabezpieczeń wspiął się na dach najwyższego budynku w Polsce. Mężczyzna został zatrzymany i może usłyszeć zarzut wdarcia się do budynku. Warsaw Tower z iglicą ma 310 metrów i jest najwyższym budynkiem Unii Europejskiej. W Nowym Targu trwała Małopolska Tour, czyli Święto Rowerzystów. Dziś na trasy ruszyły całe rodziny. Najdłuższa z nich ma ponad 40 kilometrów.
14: Marek Kosicki. Jestem prezesem Małopolskiego Związku Kolarskiego. To jest najlepszy sposób spędzania czasu. Nie bez przyczyny rower jest nazywany maszyną zdrowia.
13: A dziś na linii startów ponad 1300 osób. Impreza trwa do 16.
15: No słuchajcie, jak niektórzy mają za dużo wolnego czasu w niedzielę, to szaleją i wchodzą na Warsaw Tower. Co zrobić z tym wolnym czasem? Emilka ma cudowny pomysł.
16: Proponuję znaleźć sobie żonę i ona zawsze ma fajne pomysły.
15: Najprostsze rozwiązania są najlepsze. Nagrywajcie głosówki na eskowym Messengerze. Łukasz Zduńczyk, cześć.

0: To jest nasz sposób na ładowanie baterii przed poniedziałkiem. Gramy właśnie takie energiczne numery. Kygo i Max Magnum w remiksie Robina Schulza. Ale uwaga, szukamy też sposobów na niedzielną nudę, bo pewien pan się nudził i bez zabezpieczeń wszedł na Warsaw Tower w Warszawie. No i podrzucacie w głosówkach na eskowym Messengerze sposoby, żeby się nie nudzić. Teraz Marta.
1: Cześć Eska, mając wolny czas w niedzielę, to na rybki, grzybki albo do mamusi na obiadek. My właśnie wracamy, jesteśmy w trasie 180 km do domu. Tak więc pozdrawiamy i trasa z Eską.
0: Więc tak, playlista na podróż masz w playlista na podróż masz w Radiu Eska. Jest pełniutka, tak samo jak pewnie słoiki od mamusi. Coś czuję, że Marta ma już obiad na jutro załatwiony. Jedziemy razem z Radiem Eska za chwilę Temper City, a później Ring My Bell w nowej wersji z udziałem Maty.

0: To Rita Ora. A teraz będzie dowód na to, że SK zawsze jest pierwsza z nowościami.
1: Hity zaczynają się w SC.
0: Nowe numery. Gramy nie tylko od razu po premierze, ale często nawet przed premierą. I tak było właśnie z tym hitem. W wakacje wielkim hitem był H z numerem Ring My Bell. Ale uwaga, ten brytyjski raper spotkał się w Białymstoku na festiwalu z naszym polskim Matą i stwierdzili, że nagrają polską wersję tego hitu. I ten numer SK zagrała jako pierwsza we wszechświecie. Jeszcze przed premierą, w nocy z czwartku na piątek. Mamy dla was specjalny program. Wszystkie hity zaczynają się w SC, bo artyści często w nocy z czwartku na piątek wydają nowe numery i my gramy od razu w momencie premiery. Także odpalajcie SK w czwartki Unring My Bell z udziałem Maty. Gram wam już teraz.

0: Adele z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. Teraz powiem o naszej polskiej Adele. Uwaga, wszystko wskazuje na to, że Roxy Węgiel właśnie staje się światową gwiazdą. Wielki sukces polskiej artystki. Jak czytam na SK.pl, Roxy została właśnie twarzą globalnej kampanii luksusowej marki kosmetycznej. Reklamy z Roxy Węgiel będą leciały na całym świecie. Czyli słuchajcie, być może niedługo jak pojedziemy za granicę i powiemy Poland, to będziemy słyszeć, a Poland, Lewandowski, Ścięsny i Roxy. Ale słuchajcie, skoro to jest współpraca z marką kosmetyczną, to coś czuję, że u Roxy w łazience nowych kosmetyków nie zabraknie, a Kevin, mąż, na pewno nie będzie miał już miejsca na półce.
1: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosel, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Znani artyści na kortach w Szczecinie. Od 18 września zapraszamy na Sets Open. Tenisowy turniej artystów rozgrywany w ramach Challengera ATP Invest in Szczecin Open. Z tenisowymi rakietami w dłoni w Szczecinie zobaczymy m.in. Joannę Koroniewską, Ulę Dudziak, Macieja Dowbora, Mezo, Henryka Sawkę, Jana Englerta i Karola Strasburgera. Szczegóły na szczecinopen.pl i setsopen.pl. Na wydarzenie zaprasza szczecińska energetyka cieplna.
5: Polish Investment and Capital Academy. Program gospodarczy. Dowiedz się, jak skutecznie pozyskiwać finansowanie, korzystać z funduszy europejskich, zarządzać ryzykiem i rozwijać biznes dzięki automatyzacji AI. 24 września, godzina 17, Hotel Bosak. Praktyczna wiedza, eksperci i nowe możliwości dla Twojej firmy. Zarejestruj się bezpłatnie, mailowo lub telefonicznie na stronie www.ewelinagawlik.pl. Organizatorem wydarzenia jest Izba Gospodarcza Polish Women Chamber.
4: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród 225 tysięcy dolarów. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: I po reklamie.

0: Ostrzegam, z każdym odsłuchaniem ten numer wchodzi do głowy coraz mocniej. Tove Lo, czyli artystka, którą doskonale znacie. To jest jej hicior. On też się kiedyś zaczął w Esce. A teraz na naszej antenie zaczyna się nowość od Tove Lo, a wy podrzucacie w głosówkach na eskowym Messengerze wasze sposoby, żeby się nie nudzić w to niedzielne popołudnie. Kinga i jej córka nie zamierzają dzisiaj przeleżeć całego dnia.
1: Bo my właśnie wybieramy się gdzie? Bierzemy rolki i idziemy na skatepark.
0: Wow, aż zazdroszczę po prostu mężowi Kingi, bo on będzie miał teraz ciszę i spokój, wolną chatę.

0: Watche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Spalion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
6: Poleca Radio SK.
7: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Leap Motor świętuje rekordowe wyniki sprzedaży i przyspiesza z nowymi elektrycznymi modelami. Poznaj B05, sportowego hatchbacka segmentu C, który łączy dynamiczny charakter z nowoczesną technologią. Odkryj także model B03X, kompaktowy elektryczny crossover stworzony do miejskich wyzwań. Zobacz je na żywo już dziś. Leap Motor. Inteligentne technologie w zasięgu ręki. Zapraszamy do salonu Leap Motor Gazet, Szczecin, ulica Ustowo 57 i na gazet.pl.
10: I po reklamie.
11: Minęła 15, czas na SK News, Paulina Chorwatowska. Tragiczny wypadek pod Gerlachem. Nie żyje 36-letni Polak, który spadł z dużej wysokości w rejonie Batyżowieckiej Próby. O szczegółach Oskar Płatek.
12: Do akcji ratunkowej zaangażowano słowackie pogotowie lotnicze. Mężczyzny nie udało się uratować. Na miejscu był też drugi Polak, który po zdarzeniu nie był w stanie samodzielnie zejść do doliny.
11: Ocalałego mężczyznę z gór zabrało słowackie górskie pogotowie ratunkowe. Policja szuka kierowcy, który uderzył w barierę na A1 i uciekł. Do zdarzenia doszło w nocy w Kujawsko-Pomorskiem w rejonie MOP-u Malankowo na trasie w kierunku Łodzi. Auto zostało odholowane, na miejscu nie ma utrudnień. Macedonia Północna kolejnym rywalem polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni zagrają dziś o 18:00, a kibice nie mają wątpliwości, kto jest faworytem tego spotkania.
13: Nie może być inaczej, gładkie 3-0.
14: Łatwo, spokojnie, szybko i przyjemnie.
11: Polska ma na razie komplet zwycięstw, wcześniej pewnie ograła Portugalię i Izrael.
15: A ja mam nadzieję, że to niedzielne popołudnie mija wam właśnie tak, jak ta pani powiedziała.
14: Łatwo, spokojnie, szybko i przyjemnie.
15: Co się tłumaczy, to jest po prostu niedziela z hitami na czasie w Radiu SK. O dniu na P nie myślimy i jest przyjemne, przyjemne granie. Calvin Harris z Rihanną. Już teraz Łukasz Zduńczyk, witajcie.
14: Łatwo, spokojnie, szybko i przyjemnie. Baby.

Nowość na antenie Radia SK. Wszystkie hity zaczynają się w Esce i ten też. Time Impala w Esce. 18 minut po godzinie 15. No i słuchajcie, świetna informacja sportowa. Mamy wielki sukces. Polka najlepsza na świecie. Rośnie nam światowa gwiazda lekkiej atletyki. Klaudia Kazimierska wygrała światowe zawody w biegu na 1,5 kilometra w Budapeszcie. Tam brały udział najlepsze zawodniczki świata. I nasza Klaudia była najlepsza. A i co najważniejsze dla niej, za ten występ, za to zwycięstwo zgarnęła 150 tysięcy dolarów. No trzeba przyznać, że ci organizatorzy potrafią zachęcić do robienia formy. Taka nagroda zachęca bardziej niż zbliżający się urlop albo wesele.

0: Tyre Cruz z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, a tymczasem w Niemczech, słuchajcie, nadchodzi wielka cyfrowa rewolucja. Niesamowita nowość. Uwaga! Od stycznia przyszłego roku zacznie w Niemczech działać taka specjalna rządowa aplikacja, która, uwaga, będzie zawierała cyfrowy dowód osobisty. Taki nasz M-obywatel, którego mamy już od kilku lat. No, chyba sąsiedzi nam pozazdrościli, no dobrze, no niech się uczą od najlepszych, prawda? Może za kilka lat dowiedzą się, co to znaczy zrobić blika.
1: Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
2: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
3: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
2: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow!
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
10: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
11: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
12: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
13: Poleca Radio SK.
14: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Szczecińskie korty tenisowe to nie tylko tenis. Festiwal Linie, czyli film, komedia, muzyka, a wszystko w ramach turnieju tenisowego ATP Invest in Szczecin Open. Od 14 września na kortach zobaczycie Challengers i Wimbledon. Usłyszycie między innymi Tomka Jachimka, znakomitych DJ-ów oraz Mezo i Libera. Start codziennie o 21. Wstęp wolny. Szczegóły i festiwalowy rozkład jazdy na szczecinopen.pl i na Facebooku wydarzenia. Do zobaczenia na Szczecin Open.
17: I po reklamie.

Tobi Romeo gra nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni na anteli Radia SK, ale wy możecie przeżyć razem z nami swój pierwszy raz. Codziennie po południu nasz nowy popołudniowy duet SK w Radiu SK, czyli Sońta i Korościel, dają pieniądze na wasze pierwsze razy. Co byście chcieli zrobić po raz pierwszy? Może nauczyć się jeździć na nartach, na swoim własnym sprzęcie? Fajnie by było mieć swoje narty, swoje buty, kijki, kask i tak dalej, tylko że to trochę kosztuje. A Sońta z Korościelem jakoś kasę wykombinują, coś tam zagadają z szefem i wszystko będzie opłacone. Tylko najpierw się zgłoście za darmo do zabawy SK po raz pierwszy albo na sk.pl, albo w naszej SK-owej aplikacji na smartfony i słuchajcie Sońty i Korościela codziennie po południu tylko w Radiu SK.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
6: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
7: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
8: Play. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja!
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
12: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
14: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: W waszym domu widać kobiecą rękę?
17: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
18: Mamy dla ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.

0: nasz pociąg jadący do Polski był trzykrotnie ewakuowany. Za trzecim razem, gdy uciekaliśmy na pole, w skład uderzył dron typu Shahed. Byliśmy już wtedy daleko, bo biegliśmy bardzo szybko. Byłam z młodszą córką. Jestem w głębokim szoku. Powiedziała esce ukraińska piosenkarka Olga Paliakowa. A już za godzinę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbędzie się specjalna odprawa rządu i służb po nocnych rosyjskich atakach. Od wtorku strażnicy miejscy będą mieli nowe uprawnienia. Będą mogli karać mandatami za sprzedaż energetyków niepełnoletnim. Będą mogli także kontrolować używanie dmuchaw do sprzątania liści i przechodzenie przez przejazdy kolejowe. Rodzinna niedziela z Małopolska Tour w Nowym Targu. Były rodzinne wyścigi, atrakcje i wspólna zabawa.
1: Byliśmy już w zeszłym roku i w tym roku też na Pustyni Błędowskiej. Bardzo nam się podoba idea takich rajdów rodzinnych. Fajna atmosfera, ładne miejsce, dobrze przygotowana trasa.
0: A patronem imprezy było Radio SK.
2: My jesteśmy też patronem niedzielnego odpoczynku. Słuchajcie, już można wyjść z ukrycia. W kuchni już prawdopodobnie jest posprzątane po niedzielnym obiecie. Punktualnie 16. Łukasz Zdończyk, witajcie. Ja was witam serdecznie w strefie wolnej od słowa poniedziałek. On dla nas na razie nie istnieje, to jest jeden z najprzyjemniejszych momentów tego tygodnia. Można leżeć do góry brzuchem, o, i gwizdać, jak on. Dawid Podsiadło już teraz w Radiu SK.

Sean Paul z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. Ten numer dobrze wchodzi w drodze na grzyby. 16 minut po godzinie 16. No dzisiaj już można poczuć taki wstęp do jesieni, prawda? Prawie w całym kraju dzisiaj pochmurnie. Miejscami pada deszcz, maksymalnie 20 stopni. No i grzyby w lasach się pojawiły. Sezon trwa w najlepsze. I słuchajcie, to jest dobra informacja, bo się zbliża jesień. Niedługo będzie można z czystym sumieniem przesiedzieć cały weekend pod kocykiem. Niedługo pojawi się też zupa krem z dyni. To ten sezon, tak? To się zbliża. Różne przetwory grzybowe. A ja mam w to niedzielne popołudnie proste pytanie do was. Dlaczego jest wam dobrze? Może właśnie z grzybów wróciliście i jesteście wyluzowani? A może macie po prostu takiego lenia, że przez cały dzień z łóżka nie wychodzicie i nawet w sypialni nie pościeliliście? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dlaczego ta niedziela to jest dzień dobry? Dlaczego jest wam dzisiaj dobrze? A ja fajnie wam zagram Sombr już teraz.

0: Nowość od Temper City. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Przed chwilą was zapytałem, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze. Dlaczego ta niedziela to dzień dobry. Madzia wysłała kosz pełen grzybów, więc to chyba jest oczywista odpowiedź. Ale dostałem też wiadomość od chyba znajomego głosu. Słuchacz Michał na eskowym Messengerze.
1: Jest nam dobrze, bo wracamy już do domu po ciężkim weekendzie z Kasią. To znaczy nie to, że weekend był ciężki, bo Kasia, tylko po prostu mieliśmy bardzo ciężki weekend w pracy. Pozdrawiamy serdecznie Radio SK i prowadzącego.
0: Pozdrawiam. Kasia Węsierska i Michał Hanczak przez cały weekend szaleli razem z wami na imprezie rowerowej w Nowym Targu. A nie, czekajcie, bo ja tu głosówkę uciąłem, tu jeszcze kawałek jest.
1: Proszę tego nie puszczać, nie życzymy sobie.
0: Sorki, nie słyszeliście tego jakby co? Dlaczego Kasia i Michał są tacy zmęczeni? Sporo się tam działo. Możecie to wszystko zobaczyć na eskowym Instagramie i obserwujcie przy okazji, bo ostatnio stuknęło nam 250 tysięcy obserwujących. No i nagrajcie też głosówkę na Messengerze Radio SK. Dlaczego jest wam dzisiaj dobrze? Alex Warren za chwilę w Radio SK. Radio
2: SK. Reklama.
3: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
4: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
7: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra, a ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm. Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
13: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
14: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
13: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
15: Cześć, sąsiedzi!
16: Nowy Kaufland w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32 już otwarty. Od czwartku szynka wieprzowa kastoisko mięsne bez kości w opakowaniu tylko 6,99 za kilogram. Tak, szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu tylko 6,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Pan Rębiszewski?
18: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
19: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
20: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
21: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
24: I po reklamie.

To młoda rapowa gwiazda MJ Deli w Radio SK. To są niedzielne hity na czasie, a to jest niesamowite, słuchajcie, jak wiele zależy od naszego nosa. Uwaga, zapach świeżego prania zwiększa sprzedaż. Naukowcy przeprowadzili taki eksperyment. W sklepie z odzieżą używaną rozpylili zapach świeżego prania i się okazało, że gdy klienci czuli świeże pranie, to wtedy byli gotowi wydać więcej pieniędzy, bo myśleli, że wiecie, że te ubrania są nowsze, bardziej świeże i od razu chętniej je kupowali. Także uważajmy, nie dajmy się na to nabrać, na te zapachy, dlatego na następne zakupy polecam pójść w koszulce z wczoraj. Wtedy bilans zapachowy się wyrówna i nie przepłacimy.

0: Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl. Siła z pianka, cukru brak, Duda, Duda,
1: Day! Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
2: Kawka się ceni!
3: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow!
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września. Rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
16: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
17: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.

0: śny, że do tej pory po nocy mi się śni jeszcze.
1: Według raportu NIK na Dolnym Śląsku straty przekroczyły 3 miliardy złotych. Wiek i pogoda jej nie powstrzymały. 84-letnia pani Krystyna Zopola zdobyła rysy i tym samym zakończyła 7-letnie wyzwanie zdobycia Korony Gór Polski.
2: No szacun dla tej pani, ona zawstydziła niejednego młodego, bo w większości przypadków jedyny zdobyty szczyt o własnych siłach to jest wjazd kolejką na Kasprowy. Zazdrościmy tym wszystkim, którzy teraz są w górach. Być może teraz jedziecie do karczmy na obiad. Smacznego wszystkim, ja wam dokładam hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. No i słuchajcie, nie dajemy się jesieni. Za chwilę bardzo wakacyjne mango Sylwii Grzeszczak, a teraz Justin Bieber i Nicki Minaj. Minuta po 17:00.

Niedzielne popołudnie z hitami na czasie. Dobrze brzmi. Bracia Fastboy na antenie Radia SK. 17 minut po godzinie 17, a młodzi ludzie boją się tankować. To wyszło z badań w Wielkiej Brytanii. Okazuje się, słuchajcie, że ponad 60% osób w wieku od 18 do 24 lat czuje niepokój, gdy tankuje swoją furę. Znaczy, słuchajcie, to jest już nieaktualne. Niepokój przy tankowaniu czuje teraz 100% społeczeństwa, niezależnie od wieku. Znaczy, nie, no dobra, przepraszam, jest jedna grupa osób, która nawet się cieszy przy tankowaniu. To są te osoby, które z uśmiechem na ustach przy kasie mówią tak: tak, mam aplikację na fakturę, poproszę, i z pamięci recytują NIP szefa.

0: Ina w Radiu SK, to są hity na czasie w niedzielne popołudnie. No i słuchajcie, mamy bojowe zadanie. Trochę pokibicować naszym. Dzisiaj polscy siatkarze o godzinie 18 zagrają kolejny mecz na Mistrzostwach Europy, tym razem z Macedonią Północną. No i dobrze nam idzie, krótko mówiąc, słuchajcie, bo wygraliśmy 2 mecze, 0 straconych setów, idziemy jak burza. No i Polska, to przypominam, to jest drużyna numer 1 w światowym rankingu, a Macedonia Północna, no z całym szacunkiem, nie jest zbyt wymagającym przeciwnikiem, więc powinno pójść łatwo, ale nie zaszkodzi kibicować. A poza tym, słuchajcie, to miło popatrzeć, jak polska reprezentacja dobrze gra na Euro, prawda? Że gra coś więcej niż tylko mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor, bo to nie zawsze jest takie oczywiste.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karo Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
9: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród $225 000. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku PKO SA. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank PKO SA. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
14: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
15: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
16: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
15: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
19: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
20: I po reklamie.

Maxwell i Bone wjeżdżają z dobrym basem na antenę Radia SK. Ten numer sprawdza się w długiej trasie. Sam ostatnio testowałem, od razu odechciewa się ziewać. Za chwilę będzie godzina 18, nasi siatkarze zaczną grać z Macedonią Północną na Euro, a my w Radiu SK będziemy mieli dla Was najnowsze newsy, w których sprawdzimy, co tam słychać u policyjnego Mustanga. Nie wiem, czy kojarzycie sprawę. Policja przejęła sportowe auto od pijanego kierowcy i potem to auto rozbiła. No i teraz pytanie, czy mechanik da radę wyklepać? Sprawdzimy to w najnowszych newsach Radia SK, to już za chwilę.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić
4: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja.
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
16: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
17: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
18: Play. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
19: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
18: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
20: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
21: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
20: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
22: Skoda.
23: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
24: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
25: To będzie ostatnia reklama.
26: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
27: I po reklamie.
28: Szczecin na czasie.
29: Po raz ostatni dzisiaj kłaniam się nisko. Michał Zaręba. Już 26 września na nabrzeżu miejskim w Gryfinie odbędzie się SK Family Day. To wydarzenie skierowane do tych, którym bliska jest idea wspierania rodzin, promocja rodziny czy też rodzicielstwa zastępczego oraz integracja lokalnej społeczności. Na miejscu nie zabraknie strefy ochrony ludności, naszej strefy, warsztatów rodzinnych czy też występów lokalnych artystów, wśród nich dzieci i młodzież. Polecamy.
0: Zbliża się 18. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Donald Tusk ostrzega przed rosyjską eskalacją. Premier podczas odprawy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa nie wykluczył, że działania Rosji mogą dotknąć także Polski. Jak mówił, najbliższe tygodnie i miesiące mogą przynieść kolejne ataki. Co dalej z policyjnym Mustangiem? Kultowy samochód radomskiej drogówki w lipcu uległ wypadkowi. Policja chce przywrócić auto do służby, mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
1: Ford Mustang jest cały czas w naszej dyspozycji i staramy się, aby powrócił on do służby.
0: Przypomnijmy, Ford Mustang trafił do radomskiej drogówki w marcu. Auto wcześniej skonfiskowano kierowcy, który prowadził pod wpływem alkoholu. Trwa jedno z najciekawszych spotkań 8. kolejki Ekstraklasy. Legia Warszawa podejmuje Widzew Łódź. Legia walczy o utrzymanie w czołówce, a Widzew po raz pierwszy gra pod wodzą nowego trenera. W tym momencie jest 1-1. A na siatkarskie boisko właśnie wychodzą biało-czerwoni. W eliminacjach Mistrzostw Europy Polacy grają dziś z Macedonią Północną.

0: Reklama. Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
1: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
4: Cześć, tu Oktoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
5: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Znani artyści na kortach w Szczecinie. Od 18 września zapraszamy na Sets Open. Tenisowy turniej artystów rozgrywany w ramach Challengera ATP Invest in Szczecin Open. Z tenisowymi rakietami w dłoni w Szczecinie zobaczymy m.in. Joannę Koroniewską, Ulę Dudziak, Macieja Dowbora, Mezo, Henryka Sawkę, Jana Englerta i Karola Strasburgera. Szczegóły na szczecinopen.pl i setsopen.pl. Na wydarzenie zaprasza szczecińska energetyka cieplna.
7: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
8: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
7: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
8: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
7: Nie bujasz?
8: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
9: Hyundai Szczecin, ulica Gdańska 10E.
10: To będzie ostatnia reklama.
4: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
11: I po reklamie.

0: ESK. Reklama.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
0: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest. Jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
12: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
1: To będzie ostatnia reklama.
9: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
16: I po reklamie.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Kozłowski w Szczecinie.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
5: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Polish Investment and Capital Academy. Program gospodarczy. Dowiedz się, jak skutecznie pozyskiwać finansowanie, korzystać z funduszy europejskich, zarządzać ryzykiem i rozwijać biznes dzięki automatyzacji AI. 24 września, godzina 17. Hotel Bosak. Praktyczna wiedza, eksperci i nowe możliwości dla Twojej firmy. Zarejestruj się bezpłatnie, mailowo lub telefonicznie na stronie www.ewelinagawlik.pl. Organizatorem wydarzenia jest Izba Gospodarcza Polish Women Chamber.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
10: I po reklamie.

0: Siako. Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
6: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Pobierz apkę MyMediaMarkt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii MediaMarkt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
10: I po reklamie.

0: Szczecin News.
1: Witam serdecznie, z tej strony Krzysztof Baziuniak. Pogoda ostatnio w kratkę, trochę jesienna, trochę jeszcze letnia, ale na pewno każda pora roku jest dobra na dobrą książkę. Dzisiaj skupimy się na działalności Kamienicy w Lesie. Zapraszam na materiał Oliwii Rudnickiej.
2: Cześć wszystkim, z tej strony Oliwia Rudnicka, a już teraz rozpoczynamy kolejną rozmowę w Radio SK. Dzisiaj w studiu jest ze mną Monika Szymanik, z którą porozmawiamy o działalności Kamienicy w Lesie.
3: Dzień dobry, witajcie.
2: Jakbyś mogła nam powiedzieć, jakie były początki, bo początki były na pewno trudne.
3: Początki były trudne, ale najważniejsze, że jest pasja. Jak jest pasja i są też odbiorcy, czyli osoby, które uważają, że to, co robisz, jest ważne, to na pewno jest łatwiej. Wszystko zaczęło się w 2019 roku, a nawet wcześniej, bo właściwie można powiedzieć, że początki Kamienicy w Lesie rozpoczęły się od tego, że zakochałam się w 2017 roku w domku w lesie. A mieszkałam wtedy w kamienicy Najświętego Wojciecha jeden z moją rodziną, którą w kamienicy najpiękniejszej w Szczecinie, którą bardzo kochałam. Ale jak zobaczyłam ten domek w lesie, to też stwierdziłam, że to jest moje miejsce do życia. I co tutaj robić? Bardzo chciałam mieć i domek, i mieszkanie w kamienicy, ale nie było nas na to stać z moim mężem. Ja w tym czasie wtedy wychowałam dzieci. Pracował tylko mój mąż, który stwierdził, po roku czasu właśnie wzięliśmy kredyt na ten domek, stwierdził, że słuchaj, musisz pójść do pracy, no bo nie dam rady sam. Ja już byłam wtedy po 40 i stwierdziłam, że chciałabym spełnić moje marzenie, czyli tak pomóc mojemu mężowi, że tak powiem, w spłacaniu kredytu na ten domek, że wymyślam sobie dzisiaj, jak o tym myślę, to myślę sobie, to było kompletne szaleństwo, że wydam album o kamienicach w Szczecinie. Żeby zobaczyć, że w ogóle, czy ktokolwiek będzie zainteresowany tą tematyką, to postanowiłam założyć profil na Instagramie. Wcześniej byłam w ogóle nieaktywna w mediach społecznościowych, ale stwierdziłam, że takie są dzisiaj czasy, żeby zobaczyć właśnie, czy jest to zainteresowanie. No i tak właśnie nazwałam mój profil na Instagramie w 2018 roku w listopadzie, Kamienica w Lesie, bo założyłam ten profil, żeby połączyć te moje dwa światy, kamieniczny i ten w lesie. No i rzeczywiście zebrała się bardzo życzliwa społeczność i mój mąż powiedział, masz rok. Za rok ten album musi się ukazać. No i więc działałam pod presją czasu, ale bardzo dobrze działam pod presją czasu. No i rzeczywiście po roku ukazał się album w 2019 roku. Ale pomyślałam sobie jednocześnie, działam tylko jakby w internecie, że przez to, że album jest przecież szczeciński, to warto byłoby, gdybym miała takie miejsce, gdzie będę mogła spotykać się z czytelnikami, z mieszkańcami. I pokazało się właśnie, że jest takie miejsce na Pocztowej 19, opuszczone. Znowu to opuszczone miejsce, bo domek w lesie też był opuszczony. I przez szybę zobaczyłam, nigdy nie byłam w ogóle wcześniej na ulicy Pocztowej, mimo że mieszkałam w Śródmieściu, jakoś tam nigdy nie zawędrowałam w moich właśnie kamienicznych spacerach. I to była miłość od pierwszego wejrzenia. To było bardzo opuszczone miejsce, ale już był potencjał, te secesyjne odrzwia, a przez szybkę zobaczyłam, że posadzka jest oryginalna, że są przedwojenne płytki, co jest rzadkością w Szczecinie, jeśli chodzi o zachowane takie miejsca użytkowe. No a to miejsce odwdzięczyło nam się natychmiast, ponieważ okazało się, że pod tynkiem są przedwojenne płytki, które żeśmy odskrobali, więc po prostu to jest miejsce, które kocham całym sercem. Otworzyliśmy się w 2020 roku 5 lipca, też data nieprzypadkowa, urodziny polskiego Szczecina w pandemii, więc jakby od początku już musieliśmy znaleźć dla siebie jakiś sposób, żeby jak najwięcej osób nas poznało. No i zaczęliśmy wychodzić właśnie do mieszkańców na różnego rodzaju, właśnie z książkami, na różnego rodzaju festyny i jarmarki w takie miejsca nieoczywiste. Jednocześnie pomyśleliśmy, że będziemy na początku, nie wiedzieliśmy jak długo to będzie trwało, myśleliśmy, że zawsze będziemy kawiarnią z książkami, bo stwierdziliśmy, że książka no to rzeczywiście i kawa to pięknie ze sobą pasuje. I tak to się właśnie wszystko zaczęło 5 lipca 2020 roku.
2: Mhm. No i rozwijacie się wciąż, ale powiedz, bo mnie to od razu tak zastanowiło, skąd ta miłość do kamienic?
3: Też właśnie często jestem o to pytana i muszę powiedzieć, że to nie jest tak, że ja zawsze mieszkałam w kamienicy, bo pochodzę z Gorzowa Wielkopolskiego i wychowałam się w Wieżowcu, mieszkałam na 6 piętrze, ale już do przedszkola chodziłam do willi takiej po niemieckiej w Gorzowie, to może stąd. Przez 8 lat mieszkałam w Hamburgu, z wykształcenia jestem nauczycielem języka niemieckiego i I tam mieszkałam właśnie zawsze w kamienicach. I jakoś te kamienice mnie bardzo, bardzo urzekały właśnie już w Hamburgu. Szczecin jest trochę takim miastem, no jest miastem portowym przede wszystkim. I w Szczecinie już właśnie, bo w Szczecinie mieszkam ponad 20 lat i zawsze w kamienicy. To tak się wydarzyło, ale bardzo, bardzo się cieszę. No i ta miłość do kamienic się pogłębiała. To tak jak jest to przysłowie, im dalej w las, tym więcej drzew. Więc z każdym rokiem coraz bardziej wsiąkam w to miasto, coraz bardziej kocham, coraz więcej osób poznaję, które też kochają kamienice i kochają historię tego miasta, no i poznaję historię mieszkańców, więc jakby teraz, no w ogóle, zresztą być może początkowo kamienice to były właśnie dla mnie, no, budynki piękne, ale już z historią, tak, bo to jakby ta historia ludzka zawsze jest w kamienicach, no bo to są budynki, które są z historią, tak, te wydeptane schody, wyślizgane poręcze, te kamienice, które mają już lata świetności ze sobą, więc to zawsze jest jakaś historia ludzka, która dzięki przecież mieszkańcom tam się pojawiła. Więc po tym, jak zaczęły do mnie przychodzić inne historie, choćby ten przedwojenny mieszkaniec, którego spotkałam na dziedzińcu kamienicy na Świętego Wojciecha, który 8 lat temu już właściwie, i potem kolejne historie pana Michała Lewandowskiego, który do mnie przyszedł na Pocztową 19 i pokazał zdjęcia, na których widać jego rodziców i jego malutkiego, bo przyjechali w 1948 z Paryża, byli emigrantami ekonomicznymi, którzy właśnie przyjechali po wojnie do Szczecina i ten sklep mięsny przyjęli bezpośrednio niemieckiego właściciela. Więc jakby te historie, no, z każdą historią bardziej czuć to miasto.
2: Jezu, naprawdę, jak się słyszy takie historie, to tak od razu chce się ich poznawać więcej, że tak powiem.
3: Dokładnie, i jak takie historie do mnie przychodzą, to nie sposób, jakby nie potrafi się nad nimi nie pochylić. Czy na przykład ostatnio była u mnie wspaniała pani Ula, która mieszkała na Pocztowej właśnie zaraz w latach 50. i przyniosła mi zdjęcie, gdzie stoi ze swoimi koleżankami i kolegami z podwórka. Więc jakby to są takie historie, które, no, są takie bardzo poruszające, a przez to, że są tak bardzo tutaj związane z nami, z ulicami, na których mieszkamy, to po prostu na to miasto inaczej patrzymy. Mhm. Więc bardzo kocham takie historie.
2: Ale teraz w sumie troszeczkę zmieniacie lokalizację, bo przenosicie się poniekąd.
3: To znaczy, no, żeby się nie przenosić i nie zmieniać lokalizacji, to znaczy, no, rozszerzamy jakby swoją działalność, a to w tym sensie, no, masz rację, tak to można powiedzieć, że będziemy też, nasza księgarnia dostanie jakby drugie miejsce, bo dostaje kółka i wędruje tak jak ja po tych ulicach Szczecina. Rzeczywiście od dosłownie kilku dni mamy, jakby już działamy właśnie naszą mobilną retro księgarenką na kółkach, tak. Także to jest nasze nowe dziecko, nasz nowy pomysł, aczkolwiek to też jest przedłużenie tego, co robimy od 5 lat, czyli to zwiększanie tego zasięgu książki lokalnej poprzez jej obecność właśnie w miejscach nieoczywistych. Czyli byliśmy właśnie i w Filharmonii, ale i w centrach handlowych, i na Jasnych Błoniach, ale i na przykład w Willensa. Więc jakby chcemy pokazać, że z książką można dotrzeć do czytelnika w różnych miejscach, nie tylko właśnie w księgarni, żeby po prostu być bliżej niego. Takie są dzisiaj czasy i potrzeba, żeby być bliżej tego czytelnika. Więc nasza księgarnia na kółkach, no bardzo się cieszę, bo to jest pierwsza na Pomorzu, a retro to w ogóle pierwsza w Polsce. Ludzie do nas machają, bo ona jest taka właśnie retro. Jeszcze do tego pomalowany w kwiatuszki przez artystę w 2008 roku, więc myślę, że będzie wzbudzał dobre emocje nadal. No i że dzięki temu jak najwięcej czytelników będzie mogło poznać książki właśnie szczecińskie.
2: Spotkać można was spontanicznie, czy wiadomo, gdzie będziecie? Gdzieś zamieszczacie to, gdzie będziecie?
3: Tak, to będzie i tak, czyli rzeczywiście będziemy i spontanicznie w niektórych miejscach, ale będą też miejsca, jakby, że będziemy widzieli i będziemy dawać znać z wyprzedzeniem, ale jesteśmy bardzo otwarci. Zostaliśmy zaproszeni i od bibliotek, i od szkół, i od różnych takich właśnie kiermaszy rodzinnych. Też chcielibyśmy jeździć do miejsc w Szczecinie, gdzie tych księgarni nie ma, gdzie nie ma takiego dostępu, ale mamy też plany na całe zachodniopomorskie województwo.
2: Czyli wyjedziecie poza granicę Szczecina.
3: Tak, takie są plany, wyjedziemy poza granicę Szczecina, a w okresie wakacyjnym to w ogóle, jak już, bo cały czas dopracowujemy tą naszą mobilną księgarenkę, to jest staruszek, tak, z 78 roku, więc ciągle tam coś ulepszamy, ale taki mamy plan, jeździć również właśnie nad morze z tą książką, w takim wakacyjnym stylu, bo też bardzo, bardzo bym chciała, żeby poprzez te wędrówki, żeby pokazać, że książka szczecińska może być świetną pamiątką dla turystów.
2: A, czyli dalej będziecie z tą szczecińską książką wyjeżdżać nawet nad morze, żeby dalej promować to, co szczecińskie.
3: Dokładnie, no Szczecin jest stolicą Pomorza Zachodniego, więc jakby to jak najbardziej wszystko tutaj się ze sobą łączy, ale dokładnie tak, tak chcielibyśmy promować Szczecin i naszą lokalną literaturę.
2: Czy taka mobilna księgarnia to jest takie spełnione marzenie?
3: Tak, na pewno spełnione marzenie. My już mamy, kupiliśmy ją w zeszłym roku. Tak nam się na początku wydawało, że tam 2 miesiące, jeszcze może pod koniec wakacji wyruszymy, ale okazuje się, że to było dużo więcej pracy, niż nam się początkowo wydawało, ale to tak jest, jak się daje drugie życie rzeczom i miejscom. Bardzo, bardzo ją pokochaliśmy i jest to zdecydowanie nasze marzenie i też na pewno wielka przygoda, bo sami jesteśmy ciekawi, jaki będzie odbiór, w jakich miejscach będziemy. To też, że jesteśmy jakby nieograniczeni właśnie miejscem, to jest dla nas wspaniałe, a jednocześnie chcemy poprzez właśnie te wędrówki być w różnych miejscach, zachęcać do przyjazdu do nas na pocztę oczywiście.
2: Oczywiście. To w sumie jesteście tacy wolni i bez ograniczeń.
3: Dokładnie tak.
2: To chyba też jest takim napędem do działania, prawda?
3: Tak, dokładnie. W ogóle jak sobie tak myślę właśnie o naszych działaniach. To jest, no, staramy się, wiadomo, dostosować. Przez te 5 lat też przeszliśmy pewną drogę, tak? Jesteśmy dzisiaj w innym miejscu, z doświadczeniem tym 5-letnim. No, staramy się odpowiadać na zapotrzebowanie mieszkańców, bo to dzięki nim, dzięki czytelnikom, dzięki osobom, które do nas przychodzą. Moi bohaterowie absolutnie. Osoby, które wybierają zakup książki właśnie w księgarni kameralnej. To jest coś absolutnie wspaniałego. Osoby, które przychodzą z historiami, no to dzięki nim, możemy być i tworzyć, dlatego te zmiany, czy to rozszerzanie swoich działań, czy to wychodzenie właśnie do nich, no to jest właśnie ta odpowiedź. Chcemy odpowiadać na potrzeby, które są po prostu w mieszkańcach.
2: Ja wiem, że dopiero rozwijacie tą księgarnię mobilną, ale czy są już kolejne plany? Bo ja tak lubię wybiegać w przyszłość.
3: Tak, no to planów mamy bardzo dużo. Te jakby najbliższe plany, no to jest właśnie rozejrzenie się, czy odpowiedzenie na te oczekiwania, gdzie tutaj, gdzie możemy być. I zapraszają nas szkoły, właśnie jak powiedziałam, i biblioteki, i różne festyny. Jednocześnie to bardzo taki dla mnie czas intensywny, ponieważ po 3 latach będzie właśnie w tym roku kolejna moja publikacja napisana razem z Hanią Bezą, Subiektywny przewodnik po Szczecinie. To też jest dla mnie doskonałe takie doświadczenie i też wielka przygoda, żeby pokazać te miejsca takie, których nie ma w, powiedzmy, tradycyjnych przewodnikach, więc naprawdę planów jest bardzo dużo.
2: Czy ty to wszystko ogarniasz? W sensie dajesz radę z tym wszystkim?
3: To znaczy na pewno, ponieważ jest o wiele więcej propozycji czy pomysłów niż mam czasu i możliwości, więc bardzo staram się w tym roku, akurat niedawno skończyłam ostatnią rodzinę z 4 z przodu i na pewno jest we mnie taka myśl, żeby ustawić sobie priorytet, czyli rzeczywiście to, co jest dla mnie najważniejsze i no dlatego, żeby to ogarniać, tak jak powiedziałaś, więc myślę, że to nie jest aż takie trudne. Jak się wsłucham w siebie, to ważne, żeby robić to, co jest w zgodzie ze sobą. Dla mnie najważniejsze właśnie jest ta miłość do Szczecina, fotografie, historie i książki, więc chciałabym się na tym bardzo skupić, chociaż to i tak już jest jakby dużo, prawda? Ale myślę, że ta kolejna publikacja to jest bardzo ważna rzecz i to, żeby z księgarnią mobilną dotrzeć do czytelników i zachęcić ich do przyjścia do nas na pocztową. Żeby poznać lepiej historię mieszkańców, a nawet nie o tyle lepiej poznać, co jej przekazać, bo ja interesuję się fotografią. Fotografuję prawie od zawsze. A te historie, które do mnie przychodzą, to jest coś nowego, w sensie, że chciałabym jak najlepiej je przekazać mieszkańcom. No i dlatego właśnie spełniłam kolejne swoje marzenie i jestem właśnie w Polskiej Szkole Reportażu w Warszawie. Jeżdżę tam co miesiąc i ta szkoła też mi daje takie możliwości, otwiera mnie na nowe możliwości, jak opisać historię, tak? Tutaj jestem w Polskiej Szkole Reportażu, więc są historie, które są prawdziwe, a ja właśnie prawdziwe historie lubię najbardziej. Więc też złożenie tego wszystkiego z tych historii, właśnie ze zdjęciami kamienicznymi, no to jest dla mnie też takie wielkie wyzwanie, ale też wielka radość.
2: Szepoba dla ciebie, bo z tego co wiem, to wcale nie tak łatwo się dostać do tej szkoły.
3: Jestem przeszczęśliwa, że mogę tam być. Być w środku tego wszystkiego, uczyć się od najlepszych reportażystów w Polsce. Także miejsce jest absolutnie magiczne, gdzie są tam wszyscy wspaniali, naprawdę serdeczni reportażyści w Polsce. To jest absolutnie moje spełnienie marzeń i bardzo bym chciała nauczyć się jak najwięcej o tym, jak napisać dobry reportaż, ale też dużo uczy się o sobie.
2: czyli czekamy na nowości.
3: Tak, będę, no, postaram się, żeby, no może nie tyle, żeby to było jak najszybciej, ale żeby to było jak najlepsze dla miasta i jego mieszkańców.
2: Z pewnością takie będą. Jak powiedziałaś o swoich właśnie zainteresowaniach, to od razu tak pomyślałam, czy jesteś dobrze zorganizowaną osobą?
3: Bardzo nad tym pracuję. Pracuję nad tym zdecydowanie, żeby być jak najlepiej zorganizowaną, chociaż oczywiście bardzo wiele rzeczy robię niestety na ostatnią chwilę. No to ma swoje, wiadomo, plusy i minusy, bo wtedy bardzo mocno się mobilizuję, żeby coś się udało.
1: I tutaj stawiamy kropkę, ale wy oczywiście nie wyłączajcie swoich odbiorników i zostańcie z nami. Krzysztof Baziuniak, do usłyszenia. Pozdrawiam, cześć.
0: SK Szczecin. SK Szczecin News.
1: Cześć, witajcie z tej strony Mateusz Tomaszewicz. Zapraszam na magazyn lokalny prosto ze Szczecina, a zaczynamy od wydarzenia, które już trwa w Baszkowicach koło Stargardu, a więc Steel Timber Sport, czyli Mistrzostwa Polski i European Trophy. Zapraszam na mój materiał. A moimi gośćmi są Jacek oraz Szymon Grenwald, czyli zawodnicy Steel Timber Sport. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
5: Witam, dzień dobry.
1: Dziś w Baszkowicach koło Stargardu rozpoczyna się fajna impreza, siekiery pójdą w ruch. Jakbyście mogli powiedzieć właśnie, co to jest za impreza i o co będą zawodnicy walczyć?
5: Tak, zawody zaczynają się od piątku. Będą to międzynarodowe zawody ruki do 26 lat. Zaczynają się one o godzinie 13. Mhm. Następnie w sobotę o godzinie 13 zaczynają się Mistrzostwa Polski Pro, w których wystartuje 13 zawodników. I następnie w niedzielę o godzinie 14 będą Mistrzostwa Europy Trophy.
1: Mhm. Jak to wszystko będzie wyglądało? Zaczniemy od tych piątkowych wydarzeń. Tutaj to tak można powiedzieć, że to juniorzy jeszcze startują, czy jak zawodnicy do 26 roku życia, to już też seniorzy? Jak to wygląda?
5: To wygląda tak, że startują zawodnicy do 26 lat, którzy na przykład jeszcze nie osiągnęli Mistrzostwa Świata Ruki w tej kategorii do 26 lat, bo jeśli się zdobędzie Mistrzostwo Świata w kategorii Ruki, przykładowo ja zdobyłem mając 18 lat Mistrzostwo Świata Ruki, to przeszłem od razu do kategorii Pro. I po takim zdobyciu mistrzostwa już się przechodzi do kategorii Pro i już jakby nie da rady się cofnąć, ale te zawody Ruki są jakby takie, że masz tą granicę 26 lat po to, że jak jeszcze nie jesteś na tyle dobry, że możesz powiedzmy do tych 26 lat trenować i mieć zawody, na których możesz startować, uczestniczyć, bo tak trafiasz od razu na wysoką wodę.
1: Mhm. Jakbyś... A co to znaczy Ruki? Co to znaczy? Co to jest za etap w karierze, w rozwoju?
4: To jest etap początkujący. Młodego zawodnika, który ma mniejszą średnicę drzewa, ma trochę mniej wymagające warunki, żeby mógł się zmierzyć z tym i dorównać zawodnikom pro.
1: Mhm. Jak wyglądają takie zawody? Bo teraz, mówiliśmy, że będą mistrzostwa trofi, mistrzostwa Europy tutaj, gdzie wystartuje kilkunastu zawodników, czy tak jak wcześniej do 25 roku życia, ale czym jest clue tego wydarzenia? Bo tutaj wiadomo, że wtedy siekiery idą w ruch, tak? Jakbyście mogli właśnie trochę o tym opowiedzieć, bo to pewnie kibiców przyciąga.
4: No tak, przyciąga. To jest bardzo widowisko.

0: nowej mutka i się odcina jeden plaster, wtedy jest następna konkurencja, jest Stokso, znowu jest średnica 40 cm i tam się, to jest seryjnie produkowana pilarka Stila MS661. I tam się odcina dwa plastry, jeden z góry, musi być zawsze jeden pierwszy z góry, drugi z dołu i na to ma się 10 cm paska, jeżeli się przekroczy tą linię, to zawodnik jest dyskwalifikowany. I następną konkurencją jest Hotso. Już ostatnią Hotso jest, to jest znowu średnica 46 cm, mamy 15 cm i to jest specjalnie wyprodukowana piła na te zawody, ma strasznie potężny dźwięk. I ma od 60 do 80 koni mechanicznych, także taka to jest maszyna.
1: To jest oczywiście wszystko na czas, jeżeli dobrze rozumiem,
0: tak,
1: czy wszystkie. Na precyzję?
2: Jest to na daną komendę, jest na go, zaczyna się i jak masz to zrobić za zadanie, jest w jak najkrótszym czasie, jakby, ale na przykład tak jak jest w konkurencjach z użyciem sikery, musisz przerąbać kłodę na pół, żeby była ona miała, była w dwóch częściach. Jak tniesz piłą, przykładowo ręczną, to żeby plaster był cały odcięty i wtedy jest jakby fotokomórka, tak jak jakby VAR, wszystko w zwolnionym tempie zatrzymywane i dokładnie w którym momencie skończyłeś i twój czas jest precyzyjnym do setek.
1: Czym się lepiej posługujecie? Piłą czy siekierą?
2: Wydaje mi się, że sikerą.
1: Tak. Tak. Ale właśnie, i na przykład, okej, jak wygląda teraz takie, że musicie tą kłodę na przykład na pół przeciąć siekierą, tak? To na pewno jest jakaś taktyka. To nie ma tak, że człowiek stoi i lutuje w tą kłodę,
0: no jest
1: tylko
0: technika, są uderzenia, jest
1: taktyka.
0: Kolejność uderzeń, kto ile ma siły, kto jaki sprzęt dobiera. Do każdego zawodnika każdy ma inny sprzęt, inną siekierę. Też można powiedzieć ciekawostka, że siekiery są produkowane w Nowej Zelandii. Jest taki specjalny człowiek, który się tym zajmuje, jest specjalistą i robi najlepsze siekiery na cały świat. Także tak to wygląda.
1: Jutro 23 też Mistrzostwa Polski właśnie. Proszę powiedzcie mi, czy wy panowie startujecie, czy walczycie o złoto, albo kto jest czarnym koniem tych mistrzostw?
2: Ja jestem obrońcą tytułu Mistrza Polski z zeszłego roku, więc zobaczymy, co się uda zrobić.
1: Jesteś
2: jutro
1: już przygotowany na to, że konkurencja będzie ciężka?
2: Tak, choć wiem, na co mnie stać i raczej po prostu muszę zrobić swoje i zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale wiadomo, to są zawody, musi być jeszcze swój dzień i tak to wygląda.
0: Ja jak zawsze będę z tyłu pomykał za Szymonem, że tak powiem.
1: Czyli Szymon ma znowu wygrać, tak? Po prostu trzymamy kciuki za zwycięstwo.
0: Tak, no jest bardzo dobrze przygotowany, także tutaj nie ma żadnego problemu, żeby tam coś... No jeżeli, jak się mówi, predyspozycja dnia nam jeszcze jest ważna, predyspozycja dnia, jak u każdego zawodnika, bo też się różne... tu najbardziej taką loteryjną jest konkurencja Stil Stokso, gdzie tam po prostu zawodnicy robią takie błędy, nie? Przykładowo. Prosty błąd cię kosztuje tam 10 punktów czy 12 do tyłu, także to jest duży problem.
1: Czyli przede wszystkim skupienie i głowa.
2: Najważniejsze. Skupienie, nie robić, nie popełniać błędów, za które można stracić sporo punktów, a wszystkie punkty się potem sumują, mnożą i to jest tak, powiedzmy, ogólnie jakby dana konkurencja nie ma wpływu, czy ją wygrasz, czy będziesz w czołówce, do wyniku końcowego, tak? Bo te punkty za każdym razem, jest pierwsza runda, może opowiem, jak wygląda w systemie pro. Jest pierwsza runda, jest to konkurencja underhand chop, kłoda leżąca, na której się stoi i ją przerąbuje. Następnie jest Stil Stokso, konkurencja z użyciem pilarki MS661, niesie dwa plastry o średnicy 40 cm. I trzecią konkurencją jest Standing Block Chop. Konkurencja, w której się kłoda stoi pionowo i przerąbuje się ją z jednej strony, obiega klocek na drugą stronę i przerąbuje z drugiej strony. To jest pierwsza runda. Po tej pierwszej rundzie zawodników, tak jak w Polsce, będzie startowało 13, ogólnie startuje zawsze 12, bo punktacja jest do 12. Ostatni w Polsce nie dostanie punktu. I przykładowo pierwszy dostaje 12, wiadomo, 12 jeden punkt. I po tych trzech rundach, po tych trzech konkurencjach w pierwszej rundzie zostaje 8 zawodników z najlepszymi punktami. Punktacja, tak? I potem jest następna runda. Wtedy jest single back, piła ręczna o długości około 2 metrów i tnie się plaster o średnicy 46 cm. I następnie jest konkurencja springboard, tak zwana skacząca deska. Wyrąbuje się kieszeń na wysokości około 1 metra.

0: Wyrąbuje się drugą kieszeń na wysokości około 2 metrów i na wysokości około 2 metrów wyrąbuje się pieniek na wysokości 2 metrów o średnicy 27 centymetrów i jest to piąta konkurencja. I po tych dwóch konkurencjach znowu jest najlepsza szóstka, przechodzi do ostatniej konkurencji i ostatnią konkurencją jest Steel Hotso. Jest to piła o mocy około 80 koni i tnie się 3 plastry o średnicy 46 cm.
1: Okej, okay, to najpierw tak, trzeba to zapamiętać, a później jeszcze to wprowadzić w życie, więc no, na pewno jest to widowiskowy sport, tak, jak to oceniacie, panowie?
0: Uważam, że jest to bardzo widowiskowe, dlatego zapraszam serdecznie. Można już od piątku przyjechać do Baszkowic i sobie pooglądać i zobaczyć, jak to wygląda na żywo. Na pewno jest co oglądać. Także w piątek godzina 13, sobota godzina 13 i niedziela godzina 14.
1: Zapraszam. No właśnie, i w niedzielę Mistrzostwo Europy w dynamicznym formacie trophy. Jak to właśnie wygląda? Kto tam w ogóle będzie występował?
2: W trophy będzie reprezentował dwóch zawodników z Polski, Michał Dubicki i ja, Jacek Grenwald. Trophy to jest coś takiego, że jeden zawodnik robi cztery konkurencje. Zaczyna od underhandu, później przechodzi na single back. Przepraszam, zaczyna od steel stokso, przechodzi do underhandu, wtedy przechodzi do single backu i kończy właśnie na stojącej kłodzie, na standingu. Jeden zawodnik obiega cztery konkurencje.
1: I to jest też na czas oczywiście i na
2: wszystko, wszystko jest na czas, tylko że tam jest coś takiego, jak startuje się z dwóch, bo dwóch zawodników biegnie jednocześnie, każdy, że tak powiem, na swoim torze. I który przegrywa, ten odpada. Tam jest, to jest takie
1: pucharowe jakby w piłce nożnej, jak to wygląda.
2: Przegrywasz, odpadasz. Tylko całym majstersztykiem w tych zawodach jest time trial, tak zwany czas rozstawienia. I ten czas rozstawienia robimy przed zawodami. I tam właśnie jak się ustawisz w tabelce, tak później dalej zawodnik ma. Nie? Tam trzeba po prostu zrobić najlepszy czas. Gdy tam się zrobi najlepszy czas, to się ma łatwiej. No wiadomo, że trzeba być dobrym, żeby być, ale jest łatwiej, bo łatwiejsza droga. Najgorzej są, co są równi zawodnicy prawie i tam o ułamek sekundy. Tu możemy powiedzieć przykład z dwóch lat temu. Szymon o setną. O ile to było siemek setnych przegrałeś w tym trophy?
0: Nie pamiętam, ale
2: kiedy? Ale bardzo mało.
0: A,
2: z Holendrem.
0: To w zeszłym roku, w 25. W 25 przegrałem praktycznie o takie włókno, co jest w klocku, że mój klocek jakby szybciej się zerwał, ale jeszcze włókno trzymało, dopatrzyli się.
1: Takie mrugnięcie oka.
2: Setne, no, tak, w taki, no. Sposób, w taki sposób przegrał, nie? Także to...
1: No to nieźle. Powiedzcie mi właśnie, jak to wyszło, że rodzinnie jesteście w takich zawodach, bierzecie udział w tym? To pewnie też jest dla was hobby, czy już takie bardziej zawody, w których no, nie wyobrażacie sobie, żeby was nie było w nim? Jak to wygląda u was rodzinnie? Skąd taki w ogóle pomysł?
2: To może ja zacznę, a Szymon dokończy. Zaczęło się to... Firma Steel kiedyś lata temu, 20 lat temu... Nie wiedziała, jak zorganizować te zawody w ten. Kiedyś byli wszyscy strażakami ochotnikami. My jesteśmy tak samo, Szymon, ja jesteśmy strażakami ochotnikami. I firma zwróciła się do Związku Ochotniczych Straży Pożarnych o to, żeby tak coś organizować. Moje początki zaczęły się, że jechałem na Mistrzostwa Województwa. Tam się dowiedziałem, od zarząd mi powiedział, że są takie zawody, bo kiedyś była nagrana film na płytce i puszczali i się oglądało to, że są takie zawody i ja jechałem do Szymbarku, tam miejscowości koło nas, gdzie jest najdłuższa deska. Tam jechałem na pierwsze zawody. Tam byłem drugi. Później byłem do Poznania na taki obóz. Tam mnie wybrali. W 2007 startowałem na pierwszych Mistrzostwach Polski, gdzie Szymek miał wtedy 2 latka. To były takie... I tak się to zaczęło. Przez związek weszliśmy do tego i tak trwa to, że tak powiem, do dziś w skrócie. I tak cały czas robimy, gdzie tam różne też... zawsze coś tam wyskakuje po drodze, jakaś kontuzja, coś, ale tak walczymy do dziś.
1: Jesteś 3-krotnym srebrnym medalistą Mistrzostw Polski Steel Timber Sports oraz srebrnym medalistą drużynowych Mistrzostw Świata, więc no trochę tych już zdobyczy na koncie jest.
0: I jeszcze dodam brązowy medalista jeszcze. Mistrzostw Świata, tak. Drużynowy.
1: A ty jakie masz największe osiągnięcia, jakbyś się mógł pochwalić tutaj naszym słuchaczom?
0: Mistrzostwo Świata Rookie w tej kategorii do 26 lat, brązowy medal Mistrzostw Świata Pro. I
2: drużyną.
0: I drużynowy brązowy medal Mistrzostw Świata.
1: No to jakie jeszcze jako zawodnicy macie swoje marzenia? Jacek, pewnie, żeby młody jak najwięcej, jak najdłużej? Jak to wygląda? A może jakieś prywatne masz dla siebie?
2: No, nie ma prywatne. No to każdy, po co się idzie na zawody? Żeby wygrać. Każdy zawodnik startuje nas dzisiaj 13 i każdy chce być tym mistrzem. A potoczy się, jak się potoczy, tak?
1: Mhm. Szymek?
0: Zgadza się, no wiadomo, zawody są po to, że ktoś musi wygrać, ktoś musi przegrać, ale każdy jedzie z tym samym zamiarem, tak?
2: Zapraszamy wszystkich fanów, którzy mają tutaj blisko z okolic Szczecina, do Baszkowic.
1: A więcej informacji przeczytacie też na sk.pl. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
3: SK Szczecin.
1: I zmieniamy temat. Teraz czas na materiał przygotowany przez naszego reportera Krzysztofa Baziuniaka. Będzie o podsumowaniach, dokładnie o podsumowaniu w Centrum Żeglarskim. Zapraszam na materiał.
4: Witam serdecznie, z tej strony Krzysztof Baziuniak. Dzisiaj mam przyjemność gościć Celinę Wołosz, rzecznik żeglugi szczecińskiej i turystyki wydarzenia.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Dzisiaj porozmawiamy sobie o tegorocznym sezonie wakacyjnym. Jest dużo tego do podsumowania, tak mi się przynajmniej wydaje.
5: Bardzo dużo.
4: U was zawsze się dużo dzieje, ale czy sezon wakacyjny jest właśnie tym szczególnym okresem?
5: Jest takim okresem intensywnej pracy, bo jakby raz, że ze strony turystyki tych turystów zawsze jest więcej, oczywiście w wakacje niż w zimą czy jesienią. No i dwa, że ze strony tej organizacji wydarzeń od czerwca do września właściwie robimy ich najwięcej w tej przestrzeni miejskiej. To jest kilkadziesiąt eventów w ciągu miesiąca. Tutaj my będziemy sobie dzisiaj mówić głównie o tym, co było na Łasztowni i na bulwarach. Natomiast nasze działania to nie tylko ta przestrzeń, to też chociażby kino letnie, które się odbywało w każdy czwartek i też każdy wtorek, bo realizowaliśmy kino w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. To też spacery miejskie, które w przestrzeni miejskiej nasi przewodnicy wspólnie z nami oczywiście organizowali przez cały właściwie maj, czerwiec, lipiec, sierpień i do końca września one będą jeszcze dostępne. Więc to nie tylko te bulwary, nie tylko Odra, ale też no, inne rejony miasta, w których staramy się być, w których staramy się organizować eventy z myślą o mieszkańcach.
4: Zanim się skupimy na tych konkretnych działaniach, które już są za nami, proszę mi powiedzieć, jak pod względem liczby odwiedzających wypada ten właśnie sezon w porównaniu do poprzedniego.
5: Takie szczegółowe dane, jeśli chodzi o cały sezon, jeszcze przed nami, jeszcze go dokładnie nie zliczaliśmy. Mogę jedynie jakby teraz posiłkować się chociażby liczbami, które są dostępne na naszej marinie za te 3 miesiące oraz danymi, które otrzymaliśmy za żagle. I tutaj już na podstawie tych żagli możemy powiedzieć śmiało, że w tym roku będziemy mieć więcej turystów, bo na same żagle mieliśmy ponad 40 tysięcy więcej odwiedzających niż w ubiegłym roku, bo w ubiegłym roku mieliśmy 408 czy 9 tysięcy odwiedzających. W tym roku to była liczba 450 tysięcy. I co istotne, co ważne, 1/3 tych osób to byli goście przyjezdni z Polski, ponad 150 tysięcy i blisko 100 tysięcy tych odwiedzających to byli turyści zagraniczni. Więc no to pokazuje nam skalę wydarzenia, które z roku na rok naprawdę te raz, że jest więcej uczestników, dwa, że tych przyjezdnych, zwłaszcza zagranicznych, jest też znacznie więcej. W porównaniu do poprzedniego roku to jest blisko tam 10, prawie 11% więcej niż w roku 2025 tych zagranicznych, a tych turystów z Polski to jest prawie 12% więcej, więc naprawdę super, że to tak się przełożyło. W ogóle w tym roku mieliśmy bardzo taki fajny sezon dla odwiedzających. Te nasze wydarzenia miejskie i nie tylko miejskie, one okazuje się, że są takimi wabikami właśnie, magnesami na turystów. To nie jest moje stwierdzenie, ale stwierdzenie branży hotelowej, z którą jesteśmy w stałym kontakcie, która nam potwierdziła jakby nie tylko te liczby, które mamy z badań telefonii komórkowej, ale także właśnie te liczby z branży hotelowej, że rzeczywiście w okresie wydarzeń takich jak żagle, takich jak finał Tour de Pologne, to mieliśmy nagromadzenie tutaj znacznie większe turystów i hotele i pokoje hotelowe były niemal w 100% wyprzedane. Także to bardzo nas cieszy i to też pokazuje, że ta decyzja podjęta kilka lat temu o tym, aby przenieść jednak te jeszcze dawne dni morza i zamienić je w żagle, w ten termin letni, była decyzją słuszną, bo podczas dni morza, tak tylko powiem obrazowo, mieliśmy liczbę odwiedzających na poziomie 150 tysięcy przez 3 dni. My dzisiaj mówimy o wydarzeniu, które jest 3 razy większe, bo 450 tysięcy mamy jakby dzisiaj tutaj odwiedzających, więc naprawdę to zmiana tego terminu, mimo że są głosy przeciw, że gdzieś tam nie wszystkim to się podoba, to pokazuje, że jednak rynek i branża na tym naprawdę zyskują.
4: Zawsze będą jakieś głosy przeciw, więc tutaj nie ma co chyba tak za bardzo się do nich przywiązywać. Mi się bardzo podoba to stwierdzenie magnes na turystów, bo dzięki takim wydarzeniom ktoś, kto na przykład przyjedzie specjalnie na dane wydarzenie do Szczecina, zakocha się w Szczecinie, bo w Szczecinie ewidentnie można się zakochać, po prostu tutaj wróci. Na przykład na dłuższy czas, żeby po prostu już sobie zwiedzić miasto, więc wabik czy magnes to jak najbardziej dobre stwierdzenie.
5: Zgadzam się i to też widoczne jest chociażby w naszym Centrum Informacji Turystycznej, gdzie często ludzie z Polski czy w ogóle z zagranicy telefonują albo po prostu w mailach pytają o terminy konkretnych wydarzeń i pod te terminy przyjeżdżają tutaj i jeszcze rezerwują sobie dodatkowo, nie wiem, 3-4 dni na zwiedzanie Szczecina. Albo przyjeżdżają właśnie po raz kolejny gdzieś tam jesienią czy wczesną wiosną po to, aby to miasto zwiedzić na spokojnie. Te wydarzenia oczywiście mogłyby być lepsze, większe, tak jak jakby te terminy mogłyby być inne, to zawsze są dwie strony medalu. Natomiast my staramy się je robić najlepiej, jak potrafimy i z każdym rokiem je rozwijać. Więc jakby widzimy, że kierunek, który sobie obieramy, który gdzieś tam kilka lat temu wśród nas i innych organizatorów został obrany, jest dobrym kierunkiem, bo to przynosi po prostu wymierny efekt w postaci większej liczby świadomych turystów, którzy przyjeżdżają tutaj w konkretnym celu. Mhm.
4: A kiedy kolejne żagle?
5: Kolejne żagle oczywiście za rok. To jest już ten
4: potrzebowałem termin. Potwierdzenia.
5: Tak, ten termin. Około połowy sierpnia, ten 15 sierpnia będziemy zawsze mniej więcej w tym terminie. To też oczywiście jest uwarunkowane nie tym, że tak nam się podoba, tylko to jest też uwarunkowane logistyką, jeśli chodzi o żaglowce, bo żaglowce pływają, żaglowce odwiedzają różne miasta, biorą udział w różnych imprezach. I tak my jesteśmy pomiędzy dwoma największymi takimi imprezami żeglarskimi w Europie. To jest Sail Amsterdam i też Hansa w Rostocku. I my się wpisujemy pomiędzy, więc te żeglowce mają możliwość być jakby na trzech eventach właściwie w ciągu tych trzech tygodni. I tak wygląda ten kalendarz, jeśli chodzi o żagle. One będą na pewno. Już teraz wyciągamy wnioski z tego, co mimo, że dla odbiorcy wszystko było świetnie, super i same pochwały, to my wiemy, gdzie są jakieś rzeczy do poprawy i już teraz staramy się gdzieś tam wpisać w plan przyszłoroczny, aby tego uniknąć, aby to wydarzenie miało jeszcze lepszą jakość. Mhm.
4: Już nie możemy się doczekać. Ten rok, ten sezon wakacyjny to również sezon nowości, takich jak Festiwal Hell's Bells czy Wakacyjne Miasto Kobiet. Mówię nowości, jako że po raz pierwszy w Szczecinie to po prostu miało miejsce i jak te wydarzenia pani może ocenić?
5: Hell's Bells to w ogóle był też takim trochę eksperymentem.
4: I też przepraszam, że jeszcze dopowiem, też mi się wydaje, że na pewno przyciągnął właśnie również wielu słuchaczy właśnie z innych stron Polski.
5: Tak, to był taki trochę eksperyment. Organizatorzy nam też gdzieś tam w rozmowach mówili, że no próbujemy, tak? Jest gdzieś tam głos, aby to robić, więc zobaczymy jak to się sprzeda. I rzeczywiście przez ten pierwszy weekend czerwca, ostatni właściwie to był weekend, ta łasztownia była wypełniona tłumami ludzi, miłośników muzyki, no można by śmiało powiedzieć, że takiej dosyć odważnej, heavy metalowej, dosyć mocnych, ostrych brzmień. Jest widać zapotrzebowanie na tego typu imprezę, bo tam mieliśmy około 5000 osób uczestniczących w tym wydarzeniu, z tego co pamiętam. I jakby jeżeli organizator nam przychodzi 3 dni po wydarzeniu i mówi, robimy to za rok, to samo. Oczywiście poprawiamy, wyciągamy wnioski, ale jakby festiwal zostaje, bo jest super, nam się sprzedał i okazał się strzałem w dziesiątkę, no to nic innego, tylko się cieszyć z takiego sukcesu i cieszyć się z tego, że ta oferta tych wydarzeń plenerowych jakby zwiększa swój wachlarz, tak? Bo mamy festiwal muzyki elektronicznej, chociażby w Enea Arenie, czy też gdzieś tam trochę mniejszym wydaniu był on też na Wyspie Grodzkiej latem robiony. Nie mieliśmy takiego festiwalu muzyki metalowej i tu super, że on się pojawił. Widać, że było takie zapotrzebowanie na rynku i ono się sprawdziło. Jakby ta formuła tego plenerowego eventu na Łasztowni się sprawdziła. Infrastruktura, którą mamy, którą właściwie tutaj organizator trochę od nas jakby z nami robił, trochę z już z częścią portową. Widać, że ta infrastruktura jest gotowa na różnego rodzaju wyzwania i różnego rodzaju eventy, więc świetnie, że czymś takim dysponujemy. Jeśli chodzi o wakacyjne Miasto Kobiet, to też po raz pierwszy mieliśmy je tutaj w Szczecinie. Bardzo ciekawe doświadczenie. Miasto, to centrum wakacyjnego Miasta Kobiet zlokalizowane na Łasztowni też świetnie się wpisało właśnie w naszą propozycję, w naszą tutaj w nasz kalendarz wydarzeń i też w profil tych wydarzeń, które organizujemy, bo połączyliśmy tą część eventową, dostępną dla każdego, która jest na Łasztowni jakby możliwa do zrealizowania, z taką ofertą zamkniętą, powiedzmy kongresową, warsztatową na terenie Bałtyckiego Portu Kultury, który też jest obiektem dosyć, w sensie no, może nie nowym w tego rozumieniu, że świeżo wybudowanym, ale takim nowym jako miejsce do tworzenia i przestrzeń do tworzenia eventów. Więc to wakacyjne Miasto Kobiet też połączyło, właśnie wykorzystało te zasoby Bałtyckiego Portu Kultury i Łasztowni. Też uczestniczek było sporo, nie tylko ze Szczecina, ale też z różnych miast Polski, więc super, że to też jakby poszerzyło naszą tą wakacyjną ofertę.
4: Sezon nowości, ale i powrotów. Wspomniała Pani o Tour de Pologne. Powrót po 24 latach do Szczecina. Ogromne wydarzenie. Jaka była Wasza rola? Pokrótce, jeżeli się da.
5: Akurat właśnie przy tym wydarzeniu mieliśmy bardzo małą rolę, jak się okazuje.
4: Ale jakże ważną.
5: Jakże ważną. Oczywiście ta cała część związana z promocją i częścią wizerunkową naszego miasta, bo to, że my robimy wydarzenia, to jest jedno, ale też jeszcze gdzieś tam mamy na celu też promowanie naszego miasta pod kątem turystyki. I rzeczywiście to Tour de Pologne było takim fajnym wabikiem dla miłośników kolarstwa, miłośników tego samego jakby wydarzenia. I oni przyjechali z różnych regionów Polski, więc my tutaj wspieraliśmy wspólnie z innymi jednostkami Urzędu Miasta pod kątem takiej obsługi multimedialnej. W tym wydarzeniu nie uczestniczyliśmy stricte od strony logistyki i tego ustawienia, tych rozstawiania zabezpieczeń i tak dalej. Tym razem to nie my. Natomiast jeśli chodzi o tą warstwę wizerunkową, to tak, byliśmy, widzieliśmy te tłumy mieszkańców, tłumy turystów, które gdzieś tam stawały wzdłuż wałów Chrobrego, wzdłuż trasy zamkowej i rzeczywiście to było takie bardzo, bardzo fajne, bardzo ładne i takie wdzięczne wydarzenie, które mamy nadzieję, że będzie się też powtarzało już nie raz na 20 lat, tylko znacznie częściej.
4: Wspomniała Pani jeszcze na początku o Bulwarowe. Nie sposób nie wspomnieć i nie zapytać, ile osób brało udział w kultowych już biegach?
5: Nasze biegi to jakby cztery cykle tych biegów. W tym roku mieliśmy pierwszą edycję dosyć bardzo wymagającą, bo ona się odbywała przy okazji ogromnych upałów. Ten pierwszy weekend myśmy zrezygnowali w ogóle z całego wydarzenia jako bulwarowego. Wyłącznie skupiliśmy się na tym biegu, który też wystartował wcześniej niż zwykle. I cieszy nas to, że nawet w takich trudnych warunkach ci zawodnicy zawodnicy są. Średnia liczba biegaczy, która bierze udział w tym biegu dla dorosłych, to jest 250 osób, plus oczywiście jeszcze biegi dla dzieci, więc jakby w każdym cyklu to ponad 300 osób biegających, starszych, młodszych po bulwarach, więc łącznie mamy tutaj 1200 uczestników, co też jest bardzo fajnym wynikiem, bo my zaczynaliśmy te bulwarowe od naprawdę takich biegów, po prostu przebieżki na bulwarach. Pamiętam te 8 lat temu, kiedy po raz pierwszy postanowiliśmy sobie taki bieg zorganizować, to nie mieliśmy absolutnie fachowego pomiaru czasu, nie mieliśmy nie wiadomo jakich numerów startowych, po prostu zrobiliśmy event pod tytułem Biegniemy bulwarami, kto chce, to niech przychodzi. I tam najpierw przyszło 100 osób, później 150 i jakby te 250 jest taką stałą naszą liczbą, która nas odwiedza z roku na rok. Są osoby, które są z nami od początku, są osoby, które startowały jako maluchy w tych biegach dla dzieci, a teraz już biegną normalnie w kategorii dla osób dorosłych, więc to jest fajne, że przez tyle lat udało nam się tą tradycję biegów utrzymać i pokazywać, że te bulwary to nie tylko imprezy, to nie tylko wydarzenia, to nie tylko spotkania wieczorowe, ale także właśnie aktywny, zdrowy tryb, który można śmiało tutaj w każdych warunkach propagować. Mhm.
4: Porozmawialiśmy o biegach, o kolarstwie, teraz przejdźmy do powietrza. W drugiej połowie wakacji mogliśmy podziwiać kolorowe balony na niebie. Proszę powiedzieć coś więcej, jak wyglądała organizacja i samo wydarzenie.
5: To też była taka nowość.
4: Dużo tych nowości.
5: Której nie było do tej pory i która bardzo fajnie się przyjęła, bo te duże spektakularne balony były widoczne na niebie w całym Szczecinie oraz poza nim, więc to naprawdę zgromadziło też wielu tłumy osób, które obserwowały cały ten proces startowania, tego jak to później się wznosi do góry, więc cieszymy się, że Wyspa Grodzka stała się takim centrum tego wydarzenia. Mamy nadzieję, że gdzieś tam w przyszłości ta współpraca będzie się rozwijała i będziemy mogli taki mieć swój własny duży festiwal balonów, bo to naprawdę wygląda bardzo, bardzo spektakularnie.
4: A dopytam prywatnie, leciała pani balonem?
5: Nie tym, w sensie nie tutaj w trakcie tego wydarzenia. Mhm. Gdzieś tam wcześniej w przeszłości miałam okazję i to jest naprawdę bardzo fajnie zobaczyć ten Szczecin z góry i tak sobie powolutku przelatywać, ale też sporo adrenaliny tutaj zapewnia na pewno taki lot.
4: Właśnie robię taki research, bo moja narzeczona o tym marzy, a zbliżają się urodziny, więc...
5: Polecam, bardzo dobry prezent, tak.
4: Ale adrenalina na pewno też jest.
5: Ale to jest taka pozytywna, nie?
4: Jasne.
5: Także prezent będzie super.
4: Marina pełna żeglarzy z całej Europy, czytamy w waszym podsumowaniu. Co to oznacza? Już tak pod koniec, teraz już przechodząc na tą wodę.
5: Oznacza to, że mieliśmy gości nie tylko z Polski, ale tak naprawdę z 11 krajów, którzy byli gośćmi po raz pierwszy, ale też oczywiście były takie jachty, które do nas wróciły. Te 11 krajów to nie tylko Niemcy, ale także Dania, Holandia, Norwegia, Szwecja, Francja, Szwajcaria, więc to jest naprawdę bardzo duży wachlarz tych bander, które do nas przypłynęły. Około 900 miejsc od tego maja do sierpnia wypełnionych. Dodam tylko, że ta nasza marina ma 74 miejsca postojowe, więc to też pokazuje skalę i ruch, jaki przez te 4 miesiące odbywał się na naszej marinie, jak tutaj naprawdę było dużo pracy. To jeszcze nie jest takie ostateczne podsumowanie, bo sezon żeglarski jeszcze jest. Żeglarze bardzo lubią Szczecin jesienią i w ogóle polską złotą jesień, więc pewnie te statystyki będą jeszcze wyższe. Natomiast no cieszy nas to, że po prostu mamy tyle różnorodnych tych gości. Ta nasza marina ma taką swoją zaletę i to też wyróżnia nas na tle innych marin w ogóle w Europie, że jesteśmy mariną taką tranzytową, przelotową. Można od nas bardzo szybko, w krótkim czasie dostać się dalej, wypłynąć w morze, można popłynąć chociażby do Berlina i gdzieś tam na zachód, więc te pobyty są u nas takie zazwyczaj jedno-dwudniowe maksymalnie. Mhm. Nie mamy tutaj żeglarzy, którzy przez 3-4 tygodnie cumują w naszej marinie. Stąd też ta liczba tych odwiedzających jest też taka duża, nie? Bo jeżeli mamy średni pobyt, powiedzmy 2 dni na marinie, no to siłą rzeczy tych pobytów w ciągu miesiąca będzie więcej niż jeśli ktoś miałby zajmować to miejsce przez 3 tygodnie.
4: Mhm. Do kiedy trwa sezon żeglarski?
5: Do końca września na pewno, jeżeli pogoda pozwoli, to gdzieś pewnie do połowy października jeszcze będziemy przyjmować gości.
4: Dobrze. I już na koniec najbliższe wasze plany?
5: Nasze najbliższe plany, no to już za miesiąc spotkamy się w Alei Kwiatowej na naszym corocznym Oktoberfest Szczecin. Później, właściwie już teraz my pracujemy nad wydarzeniami, które pod koniec roku, czyli lodowisko, czyli jeszcze przed lodowiskiem bieg niepodległościowy i później nasz ukochany jarmark bożonarodzeniowy, więc na te 3 miesiące, które właściwie, no niecałe 3 miesiące, które zostały do końca roku, to mamy jeszcze sporo do zrobienia i mamy też do przygotowania już eventy, które gdzieś tam na początku przyszłego roku będą się odbywać, także sporo pracy, ale pracy, która ma naprawdę fajny charakter, która jakby jest tworzona z myślą o tym, o odbiorcach, o tym, żeby to wydarzenie było fajne, ciekawe i estetyczne i przyciągnęło jak najwięcej odwiedzających.
4: Niesamowite, jak patrząc przez pryzmat organizowanych wydarzeń, rok potrafi
5: odpaść lecieć.
4: Po prostu jak już tutaj rozmawiamy, że za 3 miesiące koniec roku to jest coś po prostu...
5: To u nas w firmie to mamy taki kalendarz... Zawsze mówimy sobie, no dobra, no to zaczynamy budgryf, później mamy jarmark wielkanocny, uruchomienie mariny, spacery, sezon na łasztowni, jarmark bożonarodzeniowy, bo już jakby we wrześniu myślimy o jarmarku, no i koniec roku, więc tak to u nas wygląda, ale to jest właśnie takie, pokazuje też, ile my nad tymi wydarzeniami tak naprawdę musimy pracować, oczywiście. Nie? Że to nie jest, oczywiście da się zrobić jakiś event w tydzień i zdarzają się takie sytuacje, że w ciągu 2 tygodni musimy zorganizować na coś na zlecenie miasta, mniejsze lub większe wydarzenia i je robimy. Natomiast jeśli chodzi o te nasze takie stałe, które są wpisane już w kalendarz, no to są miesiące przygotowań, jakby duży zespół nad tym pracuje, to nie jest tak, że tylko jedna osoba, tylko naprawdę kilkanaście osób pracuje nad tym, aby wszystko było dopięte na ostatni guzik, aby ten odbiorca, który przychodzi jakby i patrzysz na ten produkt finalny tak naprawdę, był zadowolony i usatysfakcjonowany z tego, że tu przyszedł.
4: Jasne, to my trzymamy kciuki. Dziękuję bardzo. Moim gościem była Celina Wołosz, rzecznik żeglugi szczecińskiej turystyki wydarzenia.
5: Dziękuję bardzo, do zobaczenia.
3: SK Szczecin.
1: Teraz zapraszam na materiał Oliwii Rudnickiej. Będzie o działalności kamienicy w lesie. Posłuchajcie.
6: Cześć wszystkim, z tej strony Oliwia Rudnicka, a już teraz rozpoczynamy kolejną rozmowę w Radio SK. Dzisiaj w studiu jest ze mną Monika Szymanik, z którą porozmawiamy o działalności kamienicy w lesie.
7: Dzień dobry, witajcie.
6: Jakbyś mogła nam powiedzieć, jakie były początki? Bo początki były na pewno trudne.
7: Początki były trudne, ale najważniejsze, że jest pasja. Jak jest pasja i są też odbiorcy, czyli osoby, które uważają, że to, co robisz, jest ważne, to na pewno jest łatwiej. Wszystko zaczęło się w 2019 roku, a nawet wcześniej, bo właściwie można powiedzieć, że początki kamienicy w lesie rozpoczęły się od tego, że zakochałam się w 2017 roku w domku w lesie. A mieszkałam wtedy w kamienicy Świętego Wojciecha, jeden z moją rodziną, którą w kamienicy najpiękniejszej wcześniej, którą bardzo kochałam. Ale jak zobaczyłam ten domek w lesie, to też stwierdziłam, że to jest moje miejsce do życia. I co tutaj robić? Bardzo chciałam mieć i domek, i mieszkanie w kamienicy, ale nie było nas na to stać z moim mężem. Ja w tym czasie wtedy wychowałam dzieci. Pracował tylko mój mąż, który stwierdził, po roku czasu właśnie wzięliśmy kredyt na ten domek, stwierdził, że słuchaj, musisz pójść do pracy, no bo nie dam rady sam. Ja już byłam wtedy po 40 i stwierdziłam, że chciałabym spełnić moje marzenie, czyli tak pomóc mojemu mężowi, że tak powiem, w spłacaniu kredytu na ten domek. Że wymyślam sobie dzisiaj, jak o tym myślę, to myślę sobie, to było kompletne szaleństwo, że wydam album o kamienicach w Szczecinie. Żeby zobaczyć, że w ogóle, czy ktokolwiek będzie zainteresowany tą tematyką, to postanowiłam założyć profil na Instagramie. Wcześniej byłam w ogóle nieaktywna w mediach społecznościowych, ale stwierdziłam, że takie są dzisiaj czasy, żeby zobaczyć właśnie, czy jest to zainteresowanie. No i tak właśnie nazwałam mój profil na Instagramie w 2018 roku w listopadzie. Kamienica w lesie, że właśnie, bo założyłam ten profil, żeby połączyć te moje dwa światy, kamieniczny i ten w lesie. No i rzeczywiście zebrała się bardzo życzliwa społeczność i mój mąż powiedział, masz rok, za rok ten album musi się ukazać. No i więc działałam pod presją czasu, ale bardzo dobrze działam pod presją czasu. No i rzeczywiście po roku ukazał się album w 2019 roku. Ale pomyślałam sobie jednocześnie, działam tylko jakby w internecie, że przez to, że album jest przecież szczeciński, to warto byłoby, gdybym miała takie miejsce, gdzie będę mogła spotykać się z czytelnikami, z mieszkańcami. I okazało się właśnie, że jest takie miejsce na Pocztowej 19, opuszczone. Znowu to opuszczone miejsce, bo domek w lesie też był opuszczony. I przez szybę zobaczyłam, nigdy nie byłam w ogóle wcześniej na ulicy Pocztowej, mimo że mieszkałam w Śródmieściu, jakoś tam nigdy nie zawędrowałam w moich właśnie kamienicznych spacerach. I to była miłość od pierwszego wejrzenia. To było bardzo opuszczone miejsce, ale już był potencjał, te secesyjne odrzwia, a przez szybkę zobaczyłam, że posadzka jest oryginalna, że są przedwojenne płytki, co jest rzadkością w Szczecinie, jeśli chodzi o zachowane takie miejsca użytkowe. No a to miejsce odwdzięczyło nam się natychmiast, ponieważ okazało się, że pod tynkiem są przedwojenne płytki, które żeśmy odskrobali, więc po prostu to jest miejsce, które kocham całym sercem. Otworzyliśmy się w 2020 roku 5 lipca, też data nieprzypadkowa, urodziny polskiego Szczecina, w pandemii, więc jakby od początku już musieliśmy znaleźć dla siebie jakiś sposób, żeby jak najwięcej osób nas poznało. No i zaczęliśmy wychodzić właśnie do mieszkańców na różnego rodzaju, właśnie z książkami, na różnego rodzaju festyny i jarmarki w takie miejsca nieoczywiste. Jednocześnie pomyśleliśmy, że będziemy na początku, nie wiedzieliśmy jak długo to będzie trwało, myśmy zawsze będziemy kawiarnią z książkami, bo stwierdziliśmy, że książka, no to rzeczywiście i kawa to pięknie ze sobą pasuje. I tak to się właśnie wszystko zaczęło 5 lipca 2020 roku.
6: Mhm. No i rozwijacie się wciąż, ale powiedz, bo mnie to od razu tak zastanowiło, skąd ta miłość do kamienic?
7: Też właśnie często jestem o to pytana i muszę powiedzieć, że to nie jest tak, że ja zawsze mieszkałam w kamienicy, bo pochodzę z Gorzowa Wielkopolskiego i wychowałam się w Wieżowcu, mieszkałam na 6 piętrze, ale już do przedszkola chodziłam do willi takiej po niemieckiej w Gorzowie, to może stąd. Przez 8 lat mieszkałam w Hamburgu, z wykształcenia jestem nauczycielem języka niemieckiego i tam mieszkałam właśnie zawsze w kamienicach. I jakoś te kamienice mnie bardzo, bardzo urzekały właśnie już w Hamburgu. Szczecin jest trochę takim miastem, no jest miastem portowym przede wszystkim. I w Szczecinie już właśnie, bo w Szczecinie mieszkam ponad 20 lat i zawsze w kamienicy. To tak się wydarzyło, ale bardzo, bardzo się cieszę. No i ta miłość do kamienic się pogłębiała. To tak jak jest to przysłowie, im dalej w las, tym więcej drzew. Więc każdym rokiem coraz bardziej wsiąkam w to miasto, coraz bardziej kocham, coraz więcej osób poznaję, które też kochają kamienice i kochają historię tego miasta, no i poznaję historię mieszkańców, więc jakby teraz, no w ogóle, zresztą być może początkowo kamienice to były właśnie dla mnie, no, budynki piękne, ale już z historią, tak, bo to jakby ta historia ludzka zawsze jest w kamienicach, no bo to są budynki, które są z historią, tak, te wydeptane schody, wyślizgane poręcze, te kamienice, które mają już lata świetności ze sobą, więc to zawsze jest jakaś historia ludzka, która dzięki przecież mieszkańcom tam się pojawiła. Więc po tym, jak zaczęły do mnie przychodzić inne historie, choćby ten przedwojenny mieszkaniec, którego spotkałam na dziedzińcu kamienicy na Świętego Wojciecha, który 8 lat temu już właściwie, i potem kolejne historie pana Michała Lewandowskiego, który do mnie przyszedł na Pocztową 19 i pokazał zdjęcia, na których widać jego rodziców i jego malutkiego, bo przyjechali w 1948 z Paryża, byli emigrantami ekonomicznymi, którzy właśnie przyjechali po wojnie do Szczecina i ten sklep mięsny przyjęli bezpośrednio niemieckiego właściciela. Więc jakby te historie, no, z każdą historią bardziej czuć to miasto.
6: Jezu, naprawdę, jak się słyszy takie historie, to tak od razu chce się ich poznawać więcej, że tak powiem.
7: Dokładnie, i jak takie historie do mnie przychodzą, to nie sposób, jakby nie potrafi się nad nim nie pochylić. Czy na przykład ostatnio była u mnie wspaniała pani Ula, która mieszkała na Pocztowej właśnie zaraz w latach 50. i przyniosła mi zdjęcie, gdzie stoi ze swoimi koleżankami i kolegami z podwórka. Więc jakby to są takie historie, które, no, są takie bardzo poruszające, a przez to, że są tak bardzo tutaj związane z nami, z ulicami, na których mieszkamy, to po prostu na to miasto inaczej patrzymy. Mhm. Więc bardzo kocham takie historie.
6: Ale teraz w sumie troszeczkę zmieniacie lokalizację, bo przenosicie się poniekąd.
7: To znaczy, no, żeby właśnie, żeby się nie przenosić i nie zmieniać lokalizacji, to czy, no, rozszerzamy jakby swoją działalność, a to w tym sensie, no, masz rację, tak to można powiedzieć, że będziemy też, nasza księgarnia dostanie jakby drugie miejsce, bo dostaje kółka i wędruje tak jak ja po tych ulicach Szczecina. Rzeczywiście od dosłownie kilku dni mamy, jakby już działamy właśnie naszą mobilną retro księgarenką na kółkach. Tak. Że to jest nasze nowe dziecko, nasz nowy pomysł, aczkolwiek to też jest przedłużenie tego, co robimy od 5 lat, czyli to zwiększanie tego zasięgu książki lokalnej poprzez jej obecność właśnie w miejscach nieoczywistych. Czyli byliśmy właśnie i w Filharmonii, ale i w centrach handlowych, i na Jasnych Błoniach, ale i na przykład w Wilence. Więc jakby chcemy pokazać, że z książką można dotrzeć do czytelnika w różnych miejscach, nie tylko właśnie w księgarni, żeby po prostu być bliżej niego. Takie są dzisiaj czasy i potrzeba, żeby być bliżej tego czytelnika. Więc nasza księgarnia na kółkach, no bardzo się cieszę, bo to jest pierwsza na Pomorzu, a retro to w ogóle pierwsza w Polsce. Ludzie do nas machają, bo ona jest taka właśnie retro. Jeszcze do tego pomalowany w kwiatuszki przez artystę w 2008 roku. Więc myślę, że będzie wzbudzał dobre emocje nadal. No i że dzięki temu jak najwięcej czytelników będzie mogło poznać książki właśnie szczecińskie.
6: Spotkać można was spontanicznie? Czy wiadomo, gdzie będziecie? Gdzieś zamieszczacie to, gdzie będziecie?
7: Tak, to będzie i tak, i tak. Czyli rzeczywiście będziemy i spontanicznie w niektórych miejscach, ale będą też miejsca, jakby, że będziemy widzieć i będziemy dawać znać z wyprzedzeniem. Jesteśmy też bardzo otwarci. Zostaliśmy zaproszeni i od bibliotek, i od szkół, i od różnych takich właśnie kiermaszy rodzinnych. Też chcielibyśmy jeździć do miejsc w Szczecinie, gdzie tych księgarni nie ma, gdzie nie ma takiego dostępu, ale mamy też plany na całe zachodniopomorskie województwo.
6: Czyli wyjedziecie poza granicę Szczecina.
7: Tak, takie są plany, wyjedziemy poza granicę Szczecina, a w okresie wakacyjnym to w ogóle, jak już, bo cały czas dopracowujemy tą naszą mobilną księgarenkę, to jest staruszek, tak, z 78 roku, więc ciągle tam coś ulepszamy, ale taki mamy plan, jeździć również właśnie nad morze z tą książką, w takim wakacyjnym stylu, bo też bardzo, bardzo bym chciała, żeby poprzez te wędrówki, żeby pokazać, że książka szczecińska może być świetną pamiątką dla turystów.
6: A, czyli dalej będziecie z tą szczecińską książką wyjeżdżać nawet nad morze, żeby dalej promować to, co szczecińskie.
7: Dokładnie, no Szczecin jest stolicą Pomorza Zachodniego, więc jakby to jak najbardziej wszystko tutaj się ze sobą łączy, ale dokładnie tak chcielibyśmy promować Szczecin i naszą lokalną literaturę.
6: Czy taka mobilna księgarnia to jest takie spełnione marzenie?
7: Tak, na pewno spełnione marzenie. My już mamy, kupiliśmy ją w zeszłym roku. Tak nam się na początku wydawało, że tam 2 miesiące, jeszcze może pod koniec wakacji wyruszymy. Ale okazuje się, że to było dużo więcej pracy, niż nam się początkowo wydawało. Ale to tak jest, jak się daje drugie życie rzeczom i miejscom. Bardzo, bardzo ją pokochaliśmy i jest to zdecydowanie nasze marzenie i też na pewno wielka przygoda, bo sami jesteśmy ciekawi, jaki będzie odbiór, w jakich miejscach będziemy. To też, że jesteśmy jakby nieograniczeni właśnie miejscem, to jest dla nas wspaniałe, a jednocześnie chcemy poprzez właśnie te wędrówki być w różnych miejscach, zachęcać do przyjazdu do nas na pocztę. Oczywiście.
6: Oczywiście. To w sumie jesteście tacy wolni i bez ograniczeń.
7: Dokładnie tak.
6: To chyba też jest takim napędem do działania, prawda?
7: Tak, dokładnie. W ogóle jak sobie tak myślę właśnie o naszych działaniach. To jest, no, staramy się, wiadomo, dostosować. Przez te 5 lat też przeszliśmy pewną drogę, tak? Jesteśmy dzisiaj w innym miejscu, z doświadczeniem tym 5-letnim. No staramy się odpowiadać na zapotrzebowanie mieszkańców, bo to dzięki nim, dzięki czytelnikom, dzięki osobom, które do nas przychodzą. Moi bohaterowie absolutni. Osoby, które wybierają zakup książki właśnie w księgarni kameralnej. To jest coś absolutnie wspaniałego. Osoby, które przychodzą z historiami, no to dzięki nim. Dzięki nim możemy być i tworzyć, dlatego te zmiany, czy to rozszerzanie swoich działań, czy to wychodzenie właśnie do nich, no to jest właśnie ta odpowiedź. Chcemy odpowiadać na potrzeby, które są po prostu w mieszkańcach.
6: Ja wiem, że dopiero rozwijacie tą księgarnię mobilną, ale czy są już kolejne plany? Bo ja tak lubię wybiegać w przyszłość.
7: Tak, no to planów mamy bardzo dużo. Te jakby najbliższe plany, no to jest właśnie rozejrzenie się, czy odpowiedzenie na te oczekiwania, gdzie gdzie tutaj, gdzie możemy być. I zapraszają nas szkoły, właśnie jak powiedziałam, i biblioteki, i różne festyny. Jednocześnie to bardzo taki dla mnie czas intensywny, ponieważ po 3 latach będzie właśnie w tym roku kolejna moja publikacja, napisana razem z Hanią Bezą, Subiektywny przewodnik po Szczecinie. To też jest dla mnie doskonałe takie doświadczenie i też wielka przygoda, żeby pokazać te miejsca takie, których nie ma w, powiedzmy, tradycyjnych przewodnikach, więc naprawdę planów jest bardzo dużo.
6: Czy ty to wszystko ogarniasz? W sensie dajesz radę z tym wszystkim?
7: To znaczy na pewno, ponieważ jest o wiele więcej propozycji czy pomysłów niż mam czasu i możliwości, więc bardzo staram się w tym roku, akurat niedawno skończyłam ostatnią rodzinę z 4 z przodu i na pewno jest we mnie taka myśl, żeby ustawić sobie priorytet, czyli rzeczywiście to, co jest dla mnie najważniejsze i no dlatego, żeby to ogarniać, tak jak powiedziałaś, więc myślę, że to nie jest aż takie trudne. Jak się wsłucham w siebie, to ważne, żeby robić to, co jest w zgodzie ze sobą. Dla mnie najważniejsze właśnie jest ta miłość do Szczecina, fotografie, historie i książki, więc chciałabym się na tym bardzo skupić, chociaż to i tak już jest jakby dużo, prawda, ale myślę, że ta kolejna publikacja to jest bardzo ważna rzecz i to, żeby z księgarnią mobilną dotrzeć do czytelników i zachęcić ich do przyjścia do nas na pocztową. Żeby poznać lepiej historię mieszkańców, a nawet nie, o tyle lepiej poznać, co jej przekazać, bo ja interesuję się fotografią, fotografuję prawie od zawsze. A te historie, które do mnie przychodzą, to jest coś nowego, w sensie, że chciałabym jak najlepiej je przekazać mieszkańcom. No i dlatego właśnie spełniłam kolejne swoje marzenie i jestem właśnie w Polskiej Szkole Reportażu w Warszawie. Jeżdżę tam co miesiąc i ta szkoła też mi daje takie możliwości, otwiera mnie na nowe możliwości, jak opisać historię, tak? Tutaj jestem w Polskiej Szkole Reportażu, więc są historie, które są prawdziwe, a ja właśnie prawdziwe historie lubię najbardziej. Więc też złożenie tego wszystkiego z tych historii, właśnie ze zdjęciami kamienicznymi, no to jest dla mnie taka też takie wielkie wyzwanie, ale też wielka radość.
6: Szapoba dla ciebie, bo z tego, co wiem, to wcale nie tak łatwo się dostać do tej szkoły.
7: Jestem przeszczęśliwa, że mogę tam być. Być w środku tego wszystkiego, uczyć się od najlepszych reportażystów w Polsce. Także miejsce jest absolutnie magiczne, gdzie są tam wszyscy wspaniali, naprawdę serdeczni reportażyści w Polsce. To jest no, absolutnie moje spełnienie marzeń i bardzo bym chciała nauczyć się jak najwięcej o tym, jak napisać dobry reportaż, ale też dużo uczy się o sobie.
6: Czyli czekamy na nowości.
7: Tak, postaram się, żeby, no może nie tyle, żeby to było jak najszybciej, ale żeby to było jak najlepsze dla miasta i jego mieszkańców.
6: Z pewnością takie będą. Jak powiedziałaś o swoich właśnie zainteresowaniach, to od razu tak pomyślałam, czy jesteś dobrze zorganizowaną osobą?
7: Bardzo nad tym pracuję. Napracuję nad tym zdecydowanie, żeby być jak najlepiej zorganizowaną, chociaż oczywiście bardzo wiele rzeczy robię niestety na ostatnią chwilę. No to ma swoje wiadomo plusy i minusy, bo wtedy bardzo mocno się mobilizuję, żeby coś się udało, ale też myślę, że gdybym wszystko miała tak planować, jest we mnie rzeczywiście duża też odwaga do robienia rzeczy spontanicznie, czy jeśli mam jakiś pomysł i uważam, że to jest warto coś zrobić i idę za głosem serca, to czasami rzeczywiście robię to.
6: Ja czuję, że przed tobą jeszcze masa takich różnych, rozmaitych pomysłów.
7: Dziękuję, mam taką nadzieję.
6: No i życzę w tym wszystkim powodzenia.
7: Dziękuję serdecznie, dziękuję za rozmowę.
6: Dziękuję pięknie.
3: SK Szczecin.
1: A na koniec warto powiedzieć o tenisie, więc zapraszam na mój materiał. Cześć, witajcie, czas na kolejną rozmowę w naszym magazynie, a moim gościem jest Andrzej Czyż, prezes Szczecińskiego Klubu Tenisowego. Dzień dobry, panie prezesie.
8: Dzień dobry.
1: Dziś przede wszystkim skupiamy się na grze w tenisa, na młodzieży oraz na klubie SKT i zaczniemy właśnie od końca. Czyli jakby od waszego początku. Jak powstał Szczeciński Klub Tenisowy? Zacznijmy od historii.
8: Szczeciński Klub Tenisowy powstał bardzo, bardzo dawno temu, ponieważ 47 rok to jest data założenia klubu. Nie pamiętam, jak to powstało oczywiście, ale no z historii to jest z opowiadań naszych przyjaciół, tutaj też członków zarządu.
1: Czyli SKT, przepraszam, że przeszkodzę, trwa dłużej o rok niż Pogoń Szczecin.
8: Tak, w tym jesteśmy o rok lepsi. Tak, no mieliśmy 75-lecie, to już w sumie 3 lata temu. Mm-hmm. Powolutku się już szykujemy do...
1: Senior, SKC senior, można powiedzieć.
8: Tak, już na emeryturze, ale mimo wszystko jesteśmy aktywni. Tak, jesteśmy aktywni i tutaj nie patrzymy sobie w PESEL, tylko cały czas idziemy do przodu. No powstało oczywiście dzięki sympatykom tenisa, którzy tutaj świeżo po wojnie wskrzesili ten sport w Szczecinie. I założyli to stowarzyszenie. Wiadomo, że kiedyś tenis to był takim sportem bardzo elitarnym.
1: Niszowym takim.
8: Tak, nie? Niszowym dla osób wybranych. No teraz to się na szczęście wszystko zmieniło. No ale oczywiście tutaj takie nazwiska, nawet jak Bogdan Tomaszewski, który
1: podobne
8: bardzo...
1: nawet do mojego, więc pamiętam na pewno.
8: Tak, tutaj mamy taką bardzo piękną tabliczkę przy korcie centralnym, który właśnie opisuje, jak ten kort został odnaleziony. Także też gorąco zapraszam, żeby nas odwiedzić, zobaczyć to piękne miejsce. No i cieszymy się, że właśnie i ci młodsi tenisiści, no i też również seniorzy, którzy nawet bardziej pamiętają te pierwsze tenisowe kroki w Szczecinie, cały czas nas odwiedzają i cieszą się tą grą.
1: Największe sukcesy, zanim pan objął funkcję prezesury w SKT?
8: No sukcesów mieliśmy bardzo dużo. No świadczy o tym te uginające się półki od pucharów. Także te z lat 50., 60., aż po te takie świeże trofea. No na pewno ogromnym sukcesem jest dla nas fakt, że przez ponad 30 lat odbywa się u nas ten turniej Investing Szczecin Open. No największy turniej w całej Polsce, z największą tradycją i on tutaj gromadzi tysiące kibiców, mieszkańców Szczecina, no i nie tylko, tak, bo oczywiście tutaj osoby z całej Polski odwiedzają nasze piękne korty. Co jest jeszcze sukcesem? No sukcesem są te grupy dzieci, młodzieży, które cały czas ćwiczą, rywalizują, zdobywają też trofea, cieszą się tym sportem. No nie możemy też zapomnieć o naszym szczecińskim ambasadorze Marcinie Matkowskim, który wychował się na tych kortach, święcił triumfy, wielokrotny olimpijczyk, reprezentant Pucharu Davisa. Cały czas tutaj, jak tylko dysponuje czasem, odwiedza nasz obiekt i służy dobrą radą właśnie dla tych najmłodszych. Także sukcesów jest cała masa i myślę, że trochę by nam zabrakło czasu na antenie, żeby o wszystkim opowiadać.
1: Jeżeli pan już, jak już pan przejął Szczeciński Klub Tenisowy, to jakie były pana pierwsze zadania, jakie były pana pierwsze kroki i czy było zwątpienie, czy jednak już był pan nastawiony na fight i trzeba tutaj trochę pozmieniać, żeby było jeszcze lepiej?
8: No zawsze jest takie nastawienie bardzo pozytywne, jest dużo energii. No było kilka rzeczy, które trzeba było na pewno uporządkować, no ale największym tutaj takim priorytetem było zgromadzenie jak największej liczby osób, które będą przychodziły na obiekt, tutaj począwszy od tych najmłodszych, no a skończywszy też na utrzymaniu tych amatorów, dla których ten tenis to zawsze kojarzy się ze sposobem na spędzenia wolnego czasu. Także to był na pewno priorytet. Później udało się, dzięki oczywiście wsparciu miasta Szczecin i Polskiego Związku Tenisowego, wzbogacić ten nasz obiekt o piękną, nowoczesną halę Kiapol Motor Arena. No i dzięki temu też ten tenis reaktywował się w sezonie zimowym. Tak? Ten sezon zimowy trwa...
1: Czyli nie ma tego przystoju, tak?
8: Dokładnie. Ten sezon zimowy w Polsce trwa praktycznie 7 miesięcy, jeżeli tak policzymy. To 7 miesięcy jesteśmy w hali, 5 miesięcy jesteśmy na zewnątrz. Także dzięki temu, że jest hala, są wydarzenia przez cały rok organizowane u nas. No jest zupełnie inna gra niż była wcześniej.
1: Mhm. Jakie teraz pan i pana pracownicy mam takie flagowe projekty, które od razu myślisz SKT, myślisz projekt takie, myślisz SKT, myślisz takie wydarzenia. Jakby pan mógł trochę o tych takich najważniejszych według pana powiedzieć i na czym one polegają, kto gra, kto może zagrać?
8: Szczerze, dla nas najważniejsze jest, żeby każda grupa społeczna z naszego miasta miała coś dla siebie na tym obiekcie. Dlatego to było naszym celem, żeby zapewnić taką tenisową rozrywkę zarówno dla tych najmłodszych, czyli ten projekt nasz flagowy, Kiapol Motor Kids Cup, który już wiele, wiele lat odbywa się właśnie w hali Kiapol Motor Arena i tutaj z roku na rok są coraz większe rzesze dzieci i ze Szczecina, z województwa, z całej Polski. Także ten projekt na pewno kojarzy się tutaj z naszym miejscem i będziemy go kontynuować, jak tylko będziemy mieli moc i energię. Także no, kolejnym etapem są na pewno dzieci, które wychodzą z tego wieku, czyli są powyżej 10 roku. Tak, tego takiego 10 roku życia magicznego, wchodzą na ten etap, nazwijmy to już takiego poważnego grania. No i tutaj turnieje wojewódzkie, turnieje ogólnopolskie. Mieliśmy też, no i mamy nadal tą wojewódzką amatorską ligę tenisową, czyli to jest projekt przeznaczony dla dzieci, które no może niekoniecznie chcą być zawodnikami, ale też chcą rywalizować i to jest też dla nich bardzo ciekawy projekt, ciekawe wydarzenie, ponieważ no, grają mecze między sobą, między rówieśnikami z różnych ośrodków tenisowych naszego województwa. Natomiast to kolejnym oczywiście bardzo ważnym naszym ogniwem to są też amatorzy i tutaj też wojewódzka liga amatorska, tak? czyli te mecze w różnych kategoriach wiekowych, na różnych poziomach. Współpraca też z Szczecińską Ligą Tenisa, czyli to jest taka bardzo duża organizacja, która gromadzi setki amatorów z naszego miasta. Także też tutaj serdecznie gościmy te wszystkie mecze, turnieje rozpoczęcia sezonu, turnieje zakończenia sezonu odbywają się na naszym obiekcie i jesteśmy tutaj dumni, że setki właśnie tych graczy no regularnie odwiedzają nasze korty i tutaj właśnie czerpią radość i przyjemność. No na pewno kolejna grupa, osoby niepełnosprawne, rakiety marzeń, rakiety równości, to są te projekty, które są kojarzone z naszym miejscem i gromadzą coraz szerszą rzeszę zawodników, którzy przychodzą na regularne zajęcia, organizujemy wydarzenia, turnieje.
1: I tu stawiamy oczywiście kropkę. Przypomnę, że o wydarzeniach, które organizuje Szczeciński Klub Tenisowy, przeczytacie na ich stronie internetowej oraz na ich Facebooku. Tyle ode mnie. Do usłyszenia, Mateusz Tomaszewicz.
3: SK Szczecin.
9: Radio SK.
3: Radio SK. SK Szczecin News.
4: Witam wszystkich, z tej strony Krzysztof Baziuniak. W dzisiejszym lokalnym magazynie prosto ze Szczecina zaczniemy od rozmowy o Pogoni Szczecin. A mianowicie naszym gościem jest jeden z zawodników oraz rzecznik Dumy Pomorza. Zapraszam na materiał Mateusza Tomaszewicza.
3: SK Szczecin.
1: Będzie dużo o Pogoni Szczecin. Ze mną jest Bartosz Witkowski, rzecznik Dumy Pomorza. Cześć.
10: Cześć.
1: Oraz Maciej Wojciechowski, pomocnik. Cześć.
10: Cześć.
1: Zaczniemy od okienka transferowego. Kończyło się wczoraj i rzutem na taśmę tak naprawdę jeszcze zakontraktowaliśmy bramkarza, ale właśnie Bartek, powiedz mi, jak wyglądało to okienko transferowe w wykonaniu Pogoni, bo jak ja sobie zrobiłem listę, kto przyszedł i kto odszedł, no to z tych odchodzących można by było praktycznie 11 zrobić nową.
10: No na pewno kilku ważnych zawodników też dla Pogoni Szczecin odeszło, natomiast no przyszło kilku takich, którzy już grają w pierwszym składzie. Myślę tu o Patryku Ciszku chociażby, który już...
11: Kapitanem nawet został.
10: Dokładnie, także w tych pierwszych meczach został kapitanem i myślę, że Maciek tu pewnie potwierdzi, że jest już ważną postacią tego zespołu, mimo że to jest dopiero początek sezonu. Przyszedł dopiero co Jordi Sanchez, czyli lider klasyfikacji strzelców Ekstraklasy obecny. Jego jeszcze nie zobaczyliśmy, ale myślę, że ten debiut przyjdzie dosyć szybko i że prawdopodobnie już w niedzielę na twardowskiego kibice zobaczą Jordiego Sancheza w granatowo-bordowych barwach. On sam mówił, że zawsze marzył o grze w granatowo-bordowych barwach. Co prawda chodziło mu pewnie o nieco inny klub niż nasz,
11: Barcelona na przykład.
10: Ale niech będzie, że chce w tych granatowo-bordowych barwach zagrać, więc się doczeka. I to kolejny argument, żeby przyjść w niedzielę na twardowskiego, także zapraszam wszystkich kibiców.
11: Do meczu oczywiście jeszcze przejdziemy.
10: Tak jest. No a co do okienka, myślę, że najłatwiej to będzie podsumować kibicom i oceniać to okienko. Ja też nie chcę na ten moment sam oceniać okienka, bo jest chyba za wcześnie, aby oceniać. Trzeba dać troszeczkę czasu wszystkim
11: zawodnikom. Ale też Czurlinow już też się pokazał z dobrej strony. No tak, nawet oczywiście. Bramkę strzelił, tak? Jeżeli dobrze pamiętam. Znaczy bramkę na pewno pierwszą strzelił już.
10: Tak, tak. Bramkę strzelił przy twardowskiego. Ma to już za sobą, także ostatnio też spory udział przy akcji bramkowej Janka Biegańskiego, więc na pewno też zawodnik, który może mieć duży wpływ na grę zespołu, ale mówię, jest za wcześnie, żeby te transfery oceniać. Zobaczymy po rundzie, może po roku, bo tak naprawdę tyle czasu trzeba dać zawodnikom, żeby móc ich oceniać, jaką przydatność nieśli do zespołu. Zobaczymy, na pewno jest ciekawie, dużo się działo, sporo zmian i zobaczymy, jak to będzie funkcjonować na przestrzeni tego sezonu.
11: Mm-hmm. Pogoń w tym okienku transferowym tak naprawdę zakontraktowała dwóch bramkarzy, Botisa i Dąbrowskiego. Takie nazwisko, które chyba często jest u nas w Pogoni, kiedyś kapitan Dąbrowski, teraz kolejny zawodnik Dąbrowski. Co z Botisem jest złego, że no, chłopaka nie widzimy, jest kontuzjowany, więc Dąbrowski jest takim też drugim jakby wzmocnieniem na pozycję bramki, żeby ktoś rywalizował z Kożokaru?
10: Myślę, że tak, natomiast co do samego Botisa, to nie jest tak, że coś jest

0: dla trenera, odszedł Leo Borges, więc no jakby straciliśmy trochę zawodników niestety przed Pucharem Polski, z którego też odpadliśmy, o tym też powiemy, ale właśnie, czy to też było może takim punktem zwrotnym, że ten Puchar Polski Pogoni nie wyszedł, ten mecz ze Śląskiem Wrocław, gdzie straciliśmy dwa ważne ogniwa przed tym spotkaniem? Może Maciek, teraz pytanie też do ciebie.
1: Mówiąc szczerze, myślę, że nie ma się co tłumaczyć, jeżeli chodzi o zawodników, których straciliśmy przed samym meczem. Wiadomo, byli to bardzo ważni zawodnicy dla nas, no ale po to mamy też szeroką kadrę zespołu, żeby po prostu inni zawodnicy dostali szansę grania. Szczególnie, że wiadomo, ile znaczy dla nas Puchar Polski, dla Pogoni Szczecin, dla Szczecina. No wiadomo, nie udało się i można sobie teraz gdybać, czy co by się stało, gdyby był Ulwa i Borgi, ale no to już jest za nami.
0: To już jest historia. Właśnie historia Pucharu Polski, no okej, okay, już tej, jak to się mówi, majówki nie będzie w Warszawie. Skupiamy się teraz na lidze. Na lidze, gdzie zajmujemy aktualnie 8 miejsce w tabeli. Mamy mecz jeszcze o jeden rozegrany mniej. Jedna porażka tylko w sezonie na początku z Legią. Do tej pory 2 zwycięstwa i chyba 3 remisy, jeżeli dobrze pamiętam. No, jest dobrze, myślę, ale mogło być lepiej, bo niektóre punkty traciliśmy naprawdę w ostatnich minutach meczu.
1: Zgadza się. Uważam, że na to, jaki mamy potencjał zespołu, i uważam, że trochę jeszcze zespół potrzebuje czasu, żeby budować to wszystko, co chcemy, żeby było w przyszłości. Na ten moment mamy 2 zwycięstwa i 3 remisy. Oczywiście ostatni mecz też uważam, mieliśmy sytuację, żeby go wygrać i przepchnąć ten mecz. Ale no, tak jak pan wspomniał, jeszcze mamy jeden mecz zaległy i gdzieś ta tabela jest płaska, więc przy jednym zwycięstwie i możemy wskoczyć wyżej.
0: Mm-hmm. Mecz z Legią Warszawa oczywiście no, zostawia taki niesmak, bo mógł być tam nawet ten remis, ale z Zagłębiem, no niestety już jakby też na własną, prosiliśmy się o ten wynik, no występek Ciujcia w pierwszej połowie, no niestety trochę chyba głowa nie dojechała w tym wypadku. Jak to wygląda? Bo ja powiem szczerze, że ja wierzyłem w to, że jedziemy tam po zwycięstwo. Naprawdę jedziemy pokonać Zagłębie, no i nagle patrzę, Cujić prostuje nogę w klatę zawodnikowi rywali.
1: Myślę, że gdzieś tu może Filip stracił na chwilę kontrolę nad sobą. Okej, zdarza się, to jest piłka nożna, tak?
0: Emocje też.
1: Oczywiście. Ale ja bym patrzył na to z innej perspektywy, że przez 70 minut graliśmy w 10 i uważam, że pokazaliśmy naprawdę, że ten zespół może walczyć do końca i charakter był, pozostawiliśmy go na boisku.
0: Dziczek blisko zdobycia wtedy bramki też był, co tam mu spadła, to uderzył z pierwszej, no ile tam 40-50 centymetrów brakowało, żeby przyszła obok słupka i wtedy już grał w opasce kapitana.
1: Tak, dokładnie. Myślę też, że no nawet jak graliśmy w 10, to też nie było tego widać tak zdecydowanie, że Zagłębie gra jednego zawodnika więcej. Tak jak pan wspomniał, mieliśmy też sytuację, czy tam parę było gdzieś możliwości, żeby strzelić bramkę, więc patrząc na całokształt, myślę, że to był cenny punkt z wyjazdu.
0: Znaczy ja myślę, że też, że jak Pogoń dostała czerwoną kartkę, to Zagłębie przestało wtedy grać. Już nie wiedzieli, jak się zachować. Tak ja odbierałem ten mecz, ale teraz chciałbym jeszcze nawiązać do meczu przyjaźni na trybunach, czyli Pogoń Wisła Kraków. Tam twoja pierwsza asysta przy pełnym stadionie. Jak się czułeś?
1: Nie, no wiadomo, że to spełnienie marzeń. Gdzieś od początku, jak przychodziłem do Pogoni, moim pierwszym marzeniem było zagranie na stadionie. Drugim było, żeby zagrać razem z Kamilem Grosickim. A no teraz trzecim było strzelenie bramki lub zaliczenie asysty, więc cieszę się bardzo, że zaliczyłem tą asystę. Wiadomo, że jakbyśmy wygrali mecz, to też mogłoby być inaczej, ale trzeba patrzeć na małe rzeczy, więc gdzieś tam krok po kroku mam swoje cele i na razie jestem zadowolony.
0: Musa Juwara podziękował bardzo ładnie.
1: Tak. Zgadza się. Podziękował, więc wszystko jest tak, jak powinno być.
0: Kolejny mecz już w niedzielę. Miejmy nadzieję, że przy pełnych trybunach. Do Szczecina wróci Kuluris. Tego się trochę obawiam. A jak zespół się szykuje na ten mecz?

0: No, wszyscy wiemy, jakim zawodnikiem jest Kulu, co potrafi zrobić, więc gdzieś trzeba mieć to zawsze z tyłu głowy, że przeciwko takiemu napastnikowi naprawdę trzeba uważać. Ja się cieszę, bo Kulu wróci, trochę porozmawiamy, czy też spotkamy się z nim, inni zawodnicy również. No i interesuje mnie tu pojedynek między Kerą a Kulu i Sam.
1: Kera ostatnio też ma swoje dobre momenty, oczywiście go pozdrawiamy też serdecznie. A jaki to jest rywal wieczysta? Jak byś go opisał?
0: Uważam, że indywidualnie jakość zespołu tam jest na bardzo wysokim poziomie. Sami też widzimy, jakie transfery sprowadzili do Polski. Też miałem z nimi przyjemność grać, jak byłem na wypożyczeniu w LKS-ie. Oczywiście trochę zespół się zmienił, ale funkcjonują podobnie, bardzo mocni są z piłką, gdzieś utrzymują się i tak to wygląda. Gdzieś pewnie mają swoje małe... takie małe
1: niedociągnięcia,
0: które my musimy wykorzystać, więc określiłbym, że to jest naprawdę bardzo dobry zespół indywidualnie i z piłką bardzo dobrze.
1: Mhm. Czy macie już jakiś postawiony cel na ten sezon? Wiadomo, przede wszystkim mówiło się o tym, że Puchar Polski, chcemy być w Warszawie, bo to dzięki temu, że nasze kluby grają w Lidze Europy, w Europie w ogóle, to zwycięzca już tam gra chyba w czwartej rundzie Ligi Europy wtedy w przyszłym sezonie, czy nawet zwycięstwo teraz, zdobycie mistrzostwa w Lidze, to już czwarta runda Ligi Mistrzów, dobrze pamiętam?
2: Tak, tak.
1: No, więc teraz tak naprawdę walczymy na jednym froncie. Czy macie jakieś nowe cele przed sobą? Czy, nie wiem, prezes, czy trener powiedział, gramy o to i o to?
0: Wiadomo, że jesteśmy Pogonią Szczecin, więc chcemy grać o najwyższe cele. To tutaj nic się nie zmienia. Ale no uważam, że tak jak już wspomniałem, gdzieś budujemy zespół, jeszcze trochę uważam, że czasu potrzebujemy. Gdzieś krok po kroku, z meczu na mecz, uważam, że patrząc na pryzmat tego, co było wcześniej, a jest teraz, jest zdecydowanie lepiej pod względem grania, więc z meczu na mecz będzie lepiej i naszym celem jest granie o najwyższe stawki, ale trzeba się skupić gdzieś krok po kroku, żeby to szło do przodu.
1: Mhm. Zmiana tak składu, bardzo duża, nie oszukujmy się. Jak wpływa na was jako młodych zawodników, którzy no w ostatnim meczu też weszliście jakby na odpowiednie tory. Grał Ława, Czapliński chyba, jeżeli dobrze pamiętam, też grał.
2: Janek Biegański.
1: Biegański, bramkę strzelił przecież. Właśnie, jak wy się też w tym odnajdujecie? Bo okej, ściągamy Czurlinowa, ściągamy Williama, ściągamy innych zawodników, ale tu widać, że trener młodym Polakom ufa.
0: Tak, tak, zgadzam się i uważam, że to jest tylko na plus, gdzie dziś my otrzymujemy szansę od trenera, żeby się pokazać i nawet młodzi Polacy mogą rywalizować z piłkarzami, którzy już są doświadczeni i wygrywać nawet rywalizację, czy po prostu rywalizować cały czas, więc uważam, że to jest dobra szansa na pokazanie się nas jako młodych Polaków, czy po prostu Polaków.
1: Po meczu z Wisłą Kraków bardzo dużo się o tobie mówiło, byłeś, jeżeli dobrze pamiętam, w 11 kolejki też, zaliczyłeś asystę. Co poczułeś jako właśnie ten młody zawodnik, który no, w środku boiska robił fajne rzeczy, ciągnął grę do przodu? Nieraz jak brakowało właśnie takiego zapalnika, to nagle ty dostałeś piłkę i już wiadomo było, że coś się zaraz fajnego stanie.
0: Co poczułem? Szczerze powiedziawszy, ja jestem zawodnikiem, który gdzieś tam od początku, odkąd trafiłem do pierwszego zespołu, skupiam się na małych rzeczach, ciężko pracuję, więc nie uważałem tego za jakiś sukces czy coś tego typu. Wiem, w jakim miejscu byłem, w jakim miejscu jestem, więc krok po kroku gdzieś sobie stawiam małe cele. Oczywiście cieszyłem się bardzo, że byłem w 11 kolejki, ale to jest dopiero początek i myślę, że z czasem będzie jeszcze lepiej.
1: To tak na koniec, myślisz, że Wieczysta Kraków to będzie taki dobry rywal na to, aby kolejne marzenie spełnić, czyli strzelić bramkę przy, miejmy nadzieję, pełnych trybunach?
0: Oczywiście, że tak.
1: To ja oczywiście trzymam za to kciuki i panowie, bardzo dziękuję wam za rozmowę.
2: Dziękujemy bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: SK Szczecin.
3: Teraz prosto ze stadionu przeniesiemy się do świata książek. Zapraszam Was na rozmowę z Przemysławem Kowalewskim. Dzień dobry, witam serdecznie. Z tej strony Krzysztof Baziuniak. Dzisiaj w naszym studiu mam ogromną przyjemność gościć Przemysława Kowalewskiego, polskiego pisarza, dziennikarza i samorządowca.
4: Miło mi.
3: Dobrze, że powiedziałem, dobrze, że powiedziałem polskiego.
4: Musimy po angielsku gadać, ale okej. Okay.
3: To oczywiście w ogromnym skrócie. No i teraz z takich najnowszych spraw. Jeden z ambasadorów kampanii Pomorze Zachodnie. Możesz wszystko. Też oczywiście o ten temat zahaczymy. Ale zanim, no to tutaj jeszcze zanim wyszliśmy na antenę, chwilkę porozmawialiśmy po prostu o czytaniu książek. Dzisiaj mamy Dzień Dziecka, więc też to można sobie tak połączyć. Może jakieś dziecko będzie słuchało i zmotywuje się do czytania, bo tego pewnie byśmy życzyli.
4: Tak, no może bym nie zaczynał od moich powieści, ale wyobraź sobie, że kiedy pojechałem do Poznania, to była druga część, szóstka, na Grandę, to miałem spotkania z młodzieżą licealną i po tym spotkaniu z młodzieżą licealną chyba było na tyle interesujące to spotkanie, że wybrali sobie na wielki tydzień czytania, bo takie rzeczy się dzieją w szkołach, nie Potop, nie Adama Mickiewicza, nie nad Niemnem, tylko właśnie Kozła.
3: No to to jest ogromne wyróżnienie.
4: To było niesamowite.
3: Ale czy to nie jest tak, że właśnie łatwiej sięgnąć po książkę, która się no działa jednak bliżej czasowo niż no taki Potop, tak? I to nie oczywiście to są, przepraszam, że jeszcze dokończę, to są pozycje, które należy znać, ale jednak no łatwiej się osiągnąć po coś, co jest współczesnego.
4: Wiesz co, i to jest właśnie to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, że najważniejsze, żeby dzieciaki i młodzież czytała. I jeżeli mamy do nich dotrzeć przez pana Tadeusza i nie możemy dotrzeć do nich przez pana Tadeusza, to spróbujmy przez Harry'ego Pottera, spróbujmy przez Kowalewskiego, Stellara, być może Mroza, ale niech oni czytają. To jest najważniejsze. Tak, a później, jak poczują ten smak, zobaczą, że to wyobraźnia kształtuje ich rzeczywistość, no to będą sięgali po fajniejsze, mocniejsze, trudniejsze pozycje, no ale pierw ich przyciągnijmy do tego czytania.
3: Dokładnie, tak. No najważniejsze jest to, żeby zaczęli i faktycznie, no później każdy, nie tylko młody człowiek, każdy z nas dopiero potrafi się ukształtować, w jakim kierunku chce iść, w jakim gatunku literackim, prawda? Więc to się nie weźmie samo, jeżeli nie sięgniemy po jakąkolwiek pozycję.
4: Ale wiesz, to Kozioł, czyli moja pierwsza powieść, która jest historią śledztwa w sprawie najsłynniejszego szczecińskiego mordercy, czyli rzeźnika Znibuszewa. Tak naprawdę ja nie chciałem opowiedzieć historii rzeźnika Znibuszewa, bo było wielu ludzi, którzy opowiedziało tą historię dobrze.
3: Między innymi Jarosław Molenda.
4: Między innymi Jarosław właśnie Molenda. Ale ja chciałem opowiedzieć historię Szczecina mojemu synowi nastoletniemu wówczas. A po to, żeby go przyciągnąć do tej historii Szczecina, no to musiałem znaleźć taki wabik. A wabikiem była tajemnica, morderstwo, historia niedopowiedziana. No i on przeczytał Kozła, a przy okazji dowiedział się o ataku na konsulat sowiecki w Szczecinie. Dowiedział się o tym, co się wydarzyło pod Szczecinianką, kiedy radziecki żołnierz zaczął strzelać do Szczecinian Polaków. I tak dalej, i tak dalej. O elementach tego właśnie miasta.
3: No właśnie, no bo to nie jest tylko powieść kryminalna, tylko to jest kawał historii.
4: Kawał historii mojego ukochanego miasta i taka też hołd oddany temu miastu.
3: No właśnie, nawet nie spoglądam na tę chwilę, póki co, na moje przygotowane pytania. Szczecin. Czy w każdej książce zawsze będzie Szczecin? I czym to jest dyktowane? Jesteś po prostu lokalnym patriotą?
4: Tak, jestem lokalnym patriotą. Nie wiem, czy Szczecin zawsze będzie, ale póki co mam tyle historii w głowie, które mają miejsce w Szczecinie i na Pomorzu Zachodnim, bo faktycznie Kozioł to jest Szczecin, szóstka, katastrofa, historyczna katastrofa 67 roku, która miała miejsce w Szczecinie, Latawiec, czyli trzecia część, to jest poszukiwanie seryjnego mordercy grasującego po Szczecinie, Niebuszewo-Warszewo, później mamy Sieroci, Sierociniec był wcześniej, czyli historia domu dziecka znajdującego się na ulicy Arkońskiej. i historia kurort. I tu była, kurort był nietypowy, ponieważ ja przyniosłem prawdziwą historię, która miała miejsce w latach 70. w szpitalu psychiatrycznym w Krychnowicach pod Radomiem, właśnie do Szczecina, bo chciałem, żeby ta opowieść stała się uniwersalna, ale jednocześnie, żeby szczecinianie czuli ją na własnej skórze dzięki temu, że znają te lokalizacje, dzięki temu, że znają Park Chopina, dzięki temu, że znają Broniewskiego, gdzie znajduje się zakład psychiatryczny, gdzie znają te ulice, po których jeździ Ugnę Galat.
3: Dokładnie.
4: I ja wiedziałem, że jak szczecinianin dostanie taką powieść do ręki, no to ona będzie miała dla niego nie wymiar tylko i wyłącznie uniwersalny, ale również w jakiś sposób lokalny, bo opowiem przy okazji o historiach szczecińskich. I tak właśnie to tak miało miejsce.
3: No i dokładnie tak jest, bo jak o tym mówisz, to ja mam czary, bo właśnie czytając Kozła i wręcz czeka się na to, żeby padła nazwa jednej ze szczecińskich ulic, to jest coś pięknego. To jest takie wtedy takie moje. Tak to odbieram. Tak, i faktycznie od razu w głowie ta lokalizacja się odpala i że to faktycznie mogło być tu i tak dalej.
4: A wiesz, to jest tak, że dostawałem wtedy po Koźle szczególnie, dostawałem bardzo dużo wiadomości czytelniczek, szczególnie czytelniczek właśnie, które mówiły, no jadę teraz właśnie Wojska Polskiego i wyobrażam sobie tą akcję, która tam miała miejsce. No, ja też, tworząc te historie, tworząc te opowieści, te sceny, miałem na uwadze, jakie chciałbym sam przeczytać o miejscach szczecińskich, które sam odwiedzałem, albo chciałem, żeby się ta akcja działa w tych właśnie miejscach. No bo jeżeli kiedykolwiek dojdzie do ekranizacji historii Ugnę Galanta, no to wyobraźmy sobie, że tam będzie Szczecin głównym bohaterem, tak? I chciałem tych lokalizacji wprowadzić jak najwięcej, żeby również zainteresować mieszkańców Polski tym, że Szczecin jednak ma w sobie tajemnicę i że to jest niesamowicie ciekawe miasto, ale również, żeby trochę historii sprzedać tego miasta. I miałem zawsze takie wrażenie, że dzięki Leszkowi Hermanowi i jego Sydinum zaczęła się jakaś taka podróż szczecinian do tego świata beletrystyki, z którym oni wcześniej nie mieli do czynienia, ponieważ my zawsze mieliśmy bohaterów wrocławskich, poznańskich, warszawskich, tak. Ale Szczecin w ogóle nie funkcjonował na kartach opowieści takich właśnie beletrystycznych.
3: Mimo, że znasz, jak mnie mam, doskonale topografię naszego miasta, to pisząc obojętnie którą ze swoich pozycji, przygotowując się, to przemierzasz mimo wszystko jeszcze raz te ulice, które zawierasz właśnie w swoich pozycjach?
4: Oczywiście. I to nie jest...
3: Odświeżasz
4: odświeżasz, ale też się uczę, bo może się wydawać, że ja nie jestem najmłodszym człowiekiem w związku z tym, że piszę takie historie, ale większość tych historii odbyła się w czasie, kiedy jeszcze mnie nie było na świecie, a w związku z tym musiałem poznać to miasto i szczególnie w Koźle i w Szóstce też. Miałem tak, że otwierałem stare mapy, mapy z lat 40., mapy lat 50., mapy z lat 60., bo ten Szczecin się tak dynamicznie zmieniał, że niektóre ulice znikały, niektóre dopiero się tworzyły, uzyskiwały nowe nazwy.
3: Niektóre też mają po ileś.
4: Ale no właśnie, i to musiałeś zrobić tak, że a czytelnik jest czytelnikiem wymagającym, to znaczy on nie da się oszukać go i wymyślić sobie jakąś ulicę, albo nie daj Boże, nadać nazwę ulicy, która już nie istnieje, albo już, wiesz.
3: No właśnie.
4: Ja siedziałem z tą mapą, jedną i drugą, miałem tablicę, na których miałem zdjęcia Szczecina starego. Miałem te dwie mapy, bo na takich dwóch mapach pracowałem. I dlatego chyba ta książka mi zajęła najwięcej czasu, tworzenie jej, bo właśnie pisałem ją przez 3 lata, no bo tam, wiesz, co zdanie, to łapałem się na tym, no dobra, ale to w takim razie, co się działo na tej ulicy? Muszę sprawdzić, czy ta ulica w ogóle, czy tak wyglądała, tak?
3: No, faktycznie, no, dobrze. Cały proces.
4: Cały proces. I to był, wiesz, taki proces live, czyli, że to nie jest tak, że jesteś w stanie zebrać te wszystkie materiały, tylko, no, opowiadasz jakąś historię i nagle okazuje się, że siostry bliźniaczki mieszkały w budynku takim, nie? Ja sobie wcześniej wymyśliłem, ten, wiedziałem, w którym to będzie miejscu, no ale jak one wychodziły, to widzą karuzelę, która mieściła się na ulicach i ty teraz, wiesz, musisz sprawdzić, czyli przerywałeś nawet ten tok opowieści po to, żeby upewnić się, albo żeby dokładnie to opisać. Wiem, że są autorzy, którzy nie zwracają na to uwagi, ale ja chciałem zrobić taką opowieść, że w której czytelnik ze Szczecina czy z innego miasta będzie mógł się poruszać po tym moim mieście niemalże jak z przewodnikiem.
3: O, świetnie powiedziane. Zatrzymując się jeszcze przy koźle, czy temat seryjnych morderców jest ci bliski, jakkolwiek by to nie brzmiało? Czy interesowałeś się kiedyś tym tematem?
4: Tak, no my kryminaliści mamy tak, że trochę czytamy i w związku z tym mnie bardziej oczywiście interesowali seryjni w PRL-u, aniżeli współcześni. Dzisiaj dużo jest o współczesnych, ale był taki moment, że stwierdziłem, że wyzwaniem jest napisać kryminał, w którym właśnie nie ma seryjnych. Bo seryjny jest fajny do opowiedzenia, bo co jakiś czas po prostu znajdujemy trupa, albo co jakiś czas jest komunikacja z mordercą taka, że on nam daje kolejne zadanie i dzięki temu ta książka może trwać kolejne rozdziały. Najtrudniej jest zbudować śledztwo wokół jednej sprawy. I dlatego u mnie z moich 7 powieści seryjny jest w koźle i w latawcu. Tylko że w latawcu on już ma taki czynnik społeczny, no bo jednak w latawcu giną znęty, tak zwane znęty, czyli osoby znęcające się nad swoimi rodzinami. I trochę to jest nie tyle seryjny morderca, co seryjny sprawiedliwy człowiek, który wyrywa chwasty. I to jest inne spojrzenie na seryjniaka, aniżeli my tak powszechnie myślimy o seryjnym mordercy. Mhm.
3: Zahaczając jeszcze o zmieniające się nazwy ulic i jeszcze o rzeźnika z Niemuszewa, bo to muszę dopytać. Byłeś na Niemierzyńskiej 7 kiedyś, Wilsona 7?
4: Oczywiście.
3: Na pewno. No to było takie pytanie, znałem odpowiedź. Musiałem zapytać dlatego, że wybrałem się tam dopiero 2 dni temu, mimo że już dawno przeczytałem rzeźnika z Niemuszewa, Jarosława Molendy oraz twojego kozła. Nie wiem dlaczego tak pójść dopiero teraz, ale poszliśmy z narzeczoną i zdziwiłem się, jak w środku czas stanął, w środku tam wewnątrz.
4: Wiesz co, to ja nie wiem, czy ty byłeś, bo sama Wilsona 7, czy później Rewolucji Październikowej, a dzisiaj Niemierzyńska, ten budynek się zmienił.
3: Budynek
4: się zmienił, ale dokładnie można sobie wyobrazić, jak ten budynek również z zewnątrz wygląda, jak się pójdzie klatkę dalej, bo tam jeden numer albo 2 numery dalej jest dokładnie tak, jak to kiedyś wyglądało. I to faktycznie masz rację, że można się w ogóle przenieść w czasie. Zresztą całe Niebuszewo jest takim miejscem, w którym...
3: Jest w ogóle fascynujące.
4: No właśnie, jest fascynujące.
3: I to też wiem dzięki właśnie twojej książce. I no, tak.
4: Niebuszewo jest czymś niesamowitym, a szczególnie jak się ma background w postaci, no właśnie jakiejś opowieści, która się dzieje wtedy, to wiemy, jak ważną rolę to Niebuszewo pełniło dla samego Szczecina i jak wiele tego Niebuszewa sprzed 50, 70, 80 lat jeszcze zostało. Zresztą ja ostatnio nawet nakręciłem taką rolkę do siebie na sociale, pokazującą, że tam część elewacji po prostu się rozsypała i za właśnie kawałka cementu wystawał stary niemiecki napis świadczący o tym, że tam była knajpa jakaś w tym miejscu. I to jest w ogóle niesamowite, że wiesz, że dotykamy przeszłości, to tak fizycznie możemy dotykać przeszłości. Zatem jak jeszcze nie byliście na spacerze po Niebuszewie, po ulicach Długosza na przykład, ostatnio ja tam byłem na Długosze jeszcze raz, no dzięki akurat kampanii ambasadorów właśnie, to jest przeżycie niesamowite.
3: No właśnie my tak spacerując troszeczkę właśnie z narzeczoną 2 dni temu, jak właśnie się znaleźliśmy jakby śladami rzeźnika, powiedzmy, to faktycznie jakoś bardziej doceniliśmy te Niebuszewo i też mamy coś takiego, że moja narzeczona to często mówi i bardzo lubię, jak to mówi, że mówi, zobacz, jakbyśmy byli na przykład, jakbyś to widział, to co teraz widzimy we Wrocławiu czy w innym mieście, to byś mówił wow. No, i to jest to, że musimy nauczyć się doceniać to, co mamy pod nosem, bo bo naprawdę, bo w innym mieście byśmy już robili zdjęcia. No to róbmy tutaj, bo jest na co popatrzeć.
4: Dokładnie, wiesz, mamy piękne kamienice secesyjne, niektóre są jeszcze nieodnowione, ale jeżeli wzrokiem poszukamy tych wszystkich niesamowitości na elewacjach tych budynków... To jest, wiesz, to jest w ogóle... I kiedy sobie uświadomimy, co się działo w ogóle w tych miejscach. Pamiętaj, trzeba pamiętać o tym, że Niebuszewo, w pewnym momencie nazywane Lejbuszewem zaraz po II wojnie światowej, przez to, że tam było kilkanaście tysięcy Żydów, kilka tysięcy Niemców i kilkuset Polaków na początku, którzy mieszkali w jednym mieszkaniu, podzielone na 3-4 małe mieszkanka tak naprawdę. Tak. I do dzisiaj możemy widzieć, zobaczyć ślady kul od radzieckich pepesz, które zostawiły swoje ślady właśnie na tych elewacjach tych kamienic. Więc jeżeli chcemy się dowiedzieć czegoś o Szczecinie, no to musimy na spokojnie przejść się, pospacerować po właśnie tych ulicach Niebuszewa.
3: Jasne, okej. Okay. Powiedz mi, co sprawiło, że zdecydowałeś się na napisanie debiutanckiej książki? No bo nie byłeś pisarzem od zawsze, a też pytam jakby w kontekście tej inspiracji naszej kampanii Pomorze Zachodnie, możesz wszystko, że w każdej chwili można po prostu zmienić bieg swojej historii. Co tak. było impulsem?
4: Wiesz co, impulsem było to, że powiedziałem sobie dość, że już nie chcę robić tego, co robiłem.
3: Okay.
4: A byłem urzędnikiem samorządowym. I wiesz, kiedy to było dokładnie 45 mojej urodziny. Pomyślałem sobie 45 urodziny. Właściwie druga część życia pewnie przede mną, być może nawet ta krótsza część życia przede mną, a ja robię rzeczy, których nie lubię po prostu. I pomyślałem sobie, że co roku będę robił rzecz taką, o której myślałem, marzyłem, albo się bałem po prostu zrobić tego kroku. I zaczęło się od morsowania. Znaczy,
3: o, ciekawe.
4: Tak, wiesz, bo to były urodziny moje w listopadzie. Ja mam 16 listopada urodziny i pomyślałem sobie, a to będzie inaczej w takim razie. To wejdę do tej lodowatej wody i po prostu przełamię coś sobie.
3: Mhm. Przełamię lody,
4: ale przełamię lody z samą sobą, co nie? I później był właśnie taki moment, kiedy dwa lata chyba później, kiedy tak usiadłem przed komputerem i pomyślałem sobie, kurde, ja wcale nie muszę robić tego, co robię. Być może moje życie będzie teraz gorsze, trudniejsze, ale będę robił to, co lubię. No i tak usiadłem i zacząłem pisać powieść, pamiętam. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, co z tego będzie, ale chciałem opowiedzieć historię tego mojego Szczecina skierowaną do mojego syna, tak żeby ona była fajna w odbiorze, a jednocześnie opowiadała o moim właśnie ukochanym mieście. I pamiętam, do dzisiaj napisałem chyba tam kilkadziesiąt stron. Byłem urzędnikiem, siedziałem w tym swoim biurze. Tak naprawdę nie miałem za dużo do roboty. I w wolnych chwilach, a było ich sporo, pisałem. Minęło kilka dni, wyciągnąłem to, co napisałem. Poszedłem do mojej koleżanki, która czytała kryminały. Ja wtedy nie czytałem kryminałów. Dałem jej to i mówię, posłuchaj. Napisałem coś, przeczytaj i powiedz mi, czy to się nadaje. I wiesz, i to było tak, że czekałem chyba z pół godziny, 40 minut i nagle słyszę z pokoju obok, Przemek, i co dalej?
3: To chyba najlepszy feedback, jaki
4: i
3: można.
4: I to był feedback po prostu i wtedy pomyślałem sobie, no to w takim razie opowiem, co było dalej.
3: Okej, czyli to nie jest tak, że czekałeś na jakiś specjalny moment wieczorem, żeby był klimat spokój, tylko w wolnej chwili notowałeś, nie czekałeś na, chociaż nie, no na pewno chciałem powiedzieć, że nie czekałeś na jakieś natchnienie, ale widocznie je miałeś, skoro mogłeś w każdej chwili pisać.
4: Ale wiesz, to natchnienie to ono przez cały czas siedzi. Jeżeli jest coś takiego, że wyrzucisz to z siebie, bo w końcu realizujesz siebie samego, w końcu robisz coś, co jest twoją pasją, no to ta historia po prostu siedziała w tobie. Zresztą każda historia kolejna, którą chcę opowiedzieć, albo opowiadam właśnie teraz, bo też piszę powieść, ona jakoś ciebie wypływa. A w związku z tym już później tylko chodziło o to, żeby zrobić śledztwo. W przypadku historii rzeźnika z Niebuszewa ja jednocześnie prowadziłem śledztwo. Pisałem tą opowieść i prowadziłem śledztwo, bo sprawdzałem te ofiary, które hipotetycznie mogły być ofiarami Józefa Cypka. Ja czytałem bardzo dużo i artykułów prasowych, i historii dotyczących rzeźnika Molendy i tak dalej. W związku z tym robiłem swoje własne śledztwo i to było pasjonujące. Zresztą w każdej kolejnej powieści ja przeprowadzam jakieś śledztwo. I to jest właśnie... ja wcześniej nie zdawałem sobie sprawy z tego, ile to może mi dawać frajdy, a dzisiaj mam właśnie poczucie, że dzięki temu, że postanowiłem coś w swoim życiu zmienić, Dzisiaj moje życie jest pełne pasji.
3: Cieszę się, że powiedziałaś o tym śledztwie, bo chciałem zapytać, czy domyślałem się, że no to nie wystarczy usiąść i po prostu napisać, to trzeba wszystko zweryfikować. Jeżeli chce się mówić o rzeczach, które zaistniały, bądź prawdopodobnie zaistniały, tu mówię tutaj w przypadku akurat tak. Rzeźnika, to trzeba to wszystko zweryfikować.
4: Tak, i to jeszcze w czasach, kiedy nie było AI. Znaczy, wiesz, dzisiaj wrzucisz coś do AI i powiesz, ej, wyszukaj mi w historiach, tak, i dostajesz. A wtedy nie, no to ja musiałem przeczytać każdy artykuł, który się ukazał na temat rzeźnika z Niebuszewa, ale również tych czasów, bo ja opisuję Szczecin z 57 roku, z 56 roku, z 52 roku, z końcówki 45 roku. W związku z tym ja musiałem sam się dowiedzieć, co się wtedy działo, jak ten Szczecin wyglądał, jaki miał problemy, jak ci ludzie się ubierali, co nosili w bagażach, kiedy się przemieszczali gdzieś, co pionierzy zobaczyli, kiedy wysypali się z tych wagonów bydlęcych, z którymi przyjechali do Szczecina. W związku z tym tych źródeł, tych śledztw, ja prowadziłem kilka w tym samym momencie, po to, żeby sobie w ogóle ten Szczecin wyobrazić. A zatem, no to tak jak mówię, no to jest pasjonująca zabawa, żeby napisać dobrą powieść, trzeba przeprowadzić porządne śledztwo. Mhm.
3: Czy wszelkie instytucje, które, no bo to trzeba sięgnąć gdzieś po te wszystkie materiały, po te artykuły, są pomocne?
4: Są pomocne. Wtedy to była Książnica Pomorska, to były materiały książkowe, dużo materiałów książkowych, to były gazetowe, czyli tutaj też Książnica Pomorska, dużo gazet, artykułów, ale później później, wyobraźcie sobie, to było niezłe, wyobraźcie sobie, że kiedy ja pisałem tego rzeźnika mojego, tego kozła, to w tak zwanym międzyczasie ukazała się powieść Molendy pod tytułem Rzeźnik z Niebuszewa.
3: A, okej. Okay.
4: Tak, i to było tak, że ja pamiętam, zobaczyłem tą książkę gdzieś w Empiku i mówię, kurczę, no nie, no.
3: Podcięło troszeczkę? No,
4: tak, to podcięło nawet nie troszeczkę. Powiem ci, że ja zostawiłem książkę na 3-4 miesiące. W ogóle nie dotykałem jej. Po prostu stwierdziłem, że bez sensu to wszystko.
3: Tyle pracy, a tu taką pozycję zobaczyć, faktycznie.
4: Ale wiesz, po tych 4 czy tam 5 miesiącach wróciłem do tego Empiku i mówię, dobra, zmierzymy się z tym Molendą. Kupiłem Molendę, otwieram, a tam okazało się, że Molenda przeprowadził takie bardzo drobiazgowe śledztwo i napisał reportaż. On nie napisał fabularnej historii beletrystycznej, tylko napisał reportaż o tym krok po kroku, jak wyglądało śledztwo w sprawie Józefa Cypka. I naszpikował tą swoją książkę masą dokumentów. Tak. To on siedział w IPN-ach i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym ja miałem ułatwioną drogę, no bo już nie musiałem iść do IPN-u po to, żeby odczytać jego akta, bo Molenda wrzucił te akta po prostu do swojej książki. Ja pisałem opowieść beletrystyczną, fabularną, a w związku z tym sam Molenda dostarczył mi bardzo dużo materiałów. Zatem coś, co myślałem, że mnie pociągnie do piekła, że z tego Molendę zrezygnuję z pisania, tak naprawdę okazało się ogromną szansą dla mnie, bo dzięki niemu naprawdę przyspieszyły pracę nad moim kozłem.
3: Więc ciekawie ta historia się potoczyła, tym bardziej, że jak wiemy, Jarosław Molenda, no widnieje to na okładce kozła, mówi najlepszy debiut kryminalny tego roku, tak jak właśnie rozmawialiśmy przed wyjściem na antenę, jak się później okazało, zgarnąłeś ten najlepszy debiut kryminalny roku, więc to tak miało być.
4: To Molenda jest jakimś czarnoksiężnikiem, co nie? No nie, to było niesamowite. Faktycznie, kozioł wychodził w czerwcu, 1 czerwca. I wiesz, to był mój debiut, teraz tak patrzę na tą okładkę, oni dali mi właściwie tylko do informacji tą okładkę i tak patrzę, Jezu, Molenda, pisze o mojej książce, że to jest najlepszy debiut roku i wiesz, i wtedy czujesz taką falę endorfin, co nie? Po czym tam 6 miesięcy później dowiadujesz się, że zostałeś nominowany do nagrody debiut kryminalny roku i wskakujesz do wielkiego finału, co nie? A na sam koniec wygrywasz to i zostajesz tym kryminalnym debiutem roku w Toruniu. No to co było coś niesamowitego.
3: Coś pięknego. No powiedz mi, no jak już zmieniłeś swój zawód po prostu na napisanie książek, jak życie się zmieniło?
4: No życie się zmieniło totalnie, wiesz.
3: Ale jest to dalej taki czasami kosmos, że nie dowierzasz
4: ale
3: dalej?
4: Ale absolutnie, to znaczy, wiesz, jak jedziesz, ja wróciłem dzisiaj, wczoraj wróciłem z targów książki w Warszawie i kiedy myślisz, że dochodzisz do 50 i twoje życie raczej powinno zwalniać, to u mnie po prostu to eksplodowało, to znaczy ja każdą premierę i po premierze tam, nie wiem, 2-3 miesiące, no to jest życie jak na rollercoasterze jakimś, bo ludzie z tobą się komunikują, mówią ci, co, jak oceniają twoją powieść. No media oczywiście są zainteresowane tym. Dzieje się bardzo dużo w sieci teraz bookstagramowej i ludzie żyją powieściami i to nawet już tak to życie zamienia się w sztukę też, bo no, jest potężne zainteresowanie tymi historiami. W Szczecinie szczególnie, bo szczecinianie są chyba w takim wyjątkową społecznością, że tak bardzo chcą się dowiedzieć o tej, poszukują tej swojej tożsamości, tak bardzo chcą odnaleźć tą swoją historię, że właściwie na pewno jesteśmy inni niż inne, niż inne części Polski.
3: Też tak uważam.
4: Bo to poszukiwanie
3: mamy
4: tej tożsamości...
3: Mamy specyfikę jakąś.
4: Tak, mamy tę specyfikę i chyba odreagowujemy to, że przez lata właściwie żyliśmy w takiej maliźnie. To znaczy, jeżeli coś dobrego się działo, to na pewno nie w Szczecinie. To się działo dobrego w Poznaniu, we Wrocławiu, w Warszawie, ale Szczecin był takim miejscem zapomnianym. A tu nagle okazuje się, że Szczecin jest bardzo ciekawy, że ma swoich bohaterów i się dynamicznie rozwija. I dzisiaj ja to czuję, kiedy jeżdżę po Polsce, nie wiem, w Lublinie na przykład ostatnio byłem, i oni wszyscy są bardzo ciekawi tego Szczecina. I to chyba jest tak, że trafiłem też na te swoje 5 minut dzięki tym powieściom.
3: 5 minut, które trwa.
4: Które pisze trwa, tak. Dokładnie.
3: Nie, no jesteś idealnym przykładem właśnie tego, że możemy w każdej chwili zmienić swój bieg. Też coś o tym wiem, więc naprawdę tutaj zaczarowany słucham tego, co mówisz. Zbliżając się do samego końca, co mógłbyś powiedzieć... Chciałem powiedzieć młodym ludziom, ale czemu tylko młodym? Właśnie,
4: no właśnie.
3: Właśnie o to chodzi. Sam się tutaj bym wrzucił na minę. Co chciałbyś powiedzieć osobom wszystkim, które chciałyby zacząć pisać, a nie wiedzą jak? Raczej umieją pisać, wiesz, o co mi chodzi. Mają warsztat, ale nie wiedzą, jak się zabrać.
4: Wiesz co, właśnie często jest tak, że spotykam tych ludzi, którzy chcą pisać i nie wiedzą, jak się do tego zabrać, albo po prostu coś już napisali i nie wiedzą, co z tym zrobić, bo się boją oceny.
3: Pchnąć tego dalej.
4: Tak, tego, że zostaną odrzuceni. To jest, ja się też mierzyłem z tym. Znaczy, ja myślałem, że sam wydam tą powieść, bo bałem się tego, że wyślę do wydawnictw i dostanę, no nic nie dostanę z powrotem. I to by świadczyło,
3: że... A że też jest taki strach na pewno, że no ta cała ta praca...
4: Oczywiście. Wiesz, no siedzisz 3 lata, pracujesz nad rzeczą swojego życia i która musi być odpowiedzią na to również, jakim ty człowiekiem jesteś. Bo no to jest ocena również autora. Właściwie szczególnie to jest ocena autora.
3: Tym bardziej, że to debiut.
4: Tym bardziej to debiut. I... Ale... Wiesz co, i to czasami też jest tak, że pytają, że nie, ja, przepraszam, to ja tak myślałem. Ostatnio rozmawiałem z moim kolegą Grześkiem Brudnikiem, też autorem. Mówię, kurde, Grzechu, gdybym ja zaczął pisać 10 lat wcześniej, no to wiesz, bym dzisiaj był w zupełnie innym miejscu. A mój Przemek, gdybyś ty zaczął pisać 10 lat wcześniej, to być może w ogóle się nikt by nie zainteresował twoją powieścią, ponieważ potrzebowałeś tych 10 lat, żeby opowiadać to tak, a nie inaczej. Zatem zawsze jest ten moment na to, żeby to wszystko odpuścić i zacząć na nowo. I to nie dotyczy tylko pisarstwa. To dotyczy właściwie, mam takie wrażenie, tego wszystkiego, co możemy przeżyć. Bo jeżeli w połowie naszego życia to życie nam nie odpowiada, coś jest nie tak. Okej, mamy pieniądze z czegoś, ta praca przynosi nam comiesięczną pensję, ale jeżeli ona nie jest naszą pasją, jeżeli ona nie jest miejscem, do którego chcemy codziennie przychodzić, to w takim razie zostawmy je to. Zacznijmy nowe życie z pasją. I te słowa bardziej kieruję do ludzi w moim wieku, że zawsze jest moment na to, żeby zacząć od nowa. Naprawdę.
3: No lepszymi słowami byśmy nie mogli zakończyć naszej rozmowy. Bardzo ci dziękuję. Naprawdę bardzo wartościowa i inspirująca rozmowa. Mam nadzieję, że nasi słuchacze coś z niej wyciągną. Na pewno wyciągną. A jeżeli nie, to przejdą się po Niebuszewie.
4: Zapraszam na Niebuszewo.
3: Dziękujemy bardzo. Moim gościem był Przemysław Kowalewski.
4: Dziękuję bardzo.
2: SK Szczecin.
3: Teraz zapraszam was na rozmowę ze szczecinianką, która odpowiedzialna jest m.in. za dogoterapię i właśnie z tego względu otrzymała Order Uśmiechu. Zapraszam was na swój materiał. Witam serdecznie, z tej strony Krzysztof Baziuniak. Dzisiaj mam przyjemność gościć dr Monikę Niewiadomską, dogoterapeutkę, behawiorystkę zwierząt, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego na Wydziale Kultury Fizycznej i Zdrowia oraz laureatkę Orderu Uśmiechu. Witam serdecznie.
5: Witam serdecznie, dzień dobry.
3: Bardzo dużo na koniec koncie tych tytułów, jest czym pochwalić, tym bardziej, że zostało to wszystko skwitowane tym orderem uśmiechu, ale to oczywiście nie oznacza na pewno końca pani przygody. Czy można powiedzieć, że dopiero się pani rozkręca?
5: Tak, staż mojej pracy już jest bardzo duży, ale myślę, że wciąż w tej dogoterapii można odnajdywać sobie nowe wyzwania, nowe cele i można się dalej jak najbardziej rozwijać. Także nie mówię, że to jest koniec, absolutnie nie.
3: Zacznijmy od tego ostatniego, które wymieniłem, czyli Order Uśmiechu. Jest to uhonorowanie bardzo, bardzo wysokie, bo chyba ponad 1000 osób jest uhonorowanym tym orderem na całym świecie.
5: Tak.
3: Robi wrażenie, więc to musi wybrzmieć. Jest pani jedną z tych ponad 1000 osób i otrzymała pani go na wniosek Krajowego Towarzystwa Autyzmu.
5: Tak, na wniosek dzieci, które są uczniami Krajowego Towarzystwa Autyzmu w Szczecinie.
3: Na wniosek dzieci?
5: Na wniosek dzieci.
3: Super, świetnie. I rozumiem, że prowadzi pani dogoterapię z dziećmi z spektrum autyzmu.
5: Głównie z dziećmi ze spektrum autyzmu, ale nie tylko. Również prowadzę dogoterapię jako zajęcia edukacyjne z dziećmi, które są w normie, z dziećmi ze spektrum autyzmu, z zespołem Downa i z różnymi innymi niepełnosprawnościami. Także tych dzieci to pod moją opieką terapeutyczną jest dosyć dużo w ciągu tygodnia.
3: Takie zajęcia odbywają się grupowo, czy indywidualnie, czy różnie?
5: Różnie, ale przeważnie są to małe grupki, około 5 osób i w takich małych grupkach prowadzimy terapię właśnie z udziałem psa. I te zajęcia w zależności od potrzeb grupy, od potrzeb dzieci mają charakter edukacyjny, terapeutyczny i są dostosowane do ich niepełnosprawności i potrzeb.
3: Mhm. Ja tak zacząłem o tym orderze uśmiechu, mówię o tym, jakby to było coś normalnego, ale naprawdę jest to przyjemność rozmawiać z osobą z naszego miasta, która jest uhonorowana takim orderem. To jeszcze na chwilkę bym wrócił i takie dość pospolite pytanie, ale jestem naprawdę ciekaw, jakie to uczucie być tak wysoko docenionym i to jeszcze przez swoich podopiecznych.
5: No to było dla mnie ogromne zaskoczenie i ogromna radość, naprawdę ogromna radość. Ja bardzo długo, jak dostałam maila z informacją, nie mogłam uwierzyć, że zostałam nominowana i przyznano mi ten Order Uśmiechu. Cała ceremonia też była bardzo wzruszająca i uroczysta. Oczywiście były na niej obecne psy. Było mnóstwo dzieci, dostałam mnóstwo życzeń, mnóstwo kwiatów, no i oczywiście wypiłam sok z cytryny.
3: Proszę powiedzieć, jak zaczęła się pani droga do dogoterapii?
5: Moja droga do dogoterapii rozpoczęła się już bardzo dawno, bo ponad 15 lat temu. I to właściwie rozpoczęłam te zajęcia z myślą o dzieciach z cukrzycą typu pierwszego. Dlatego, że starałam się znaleźć odpowiednią dawkę wysiłku fizycznego, który by korzystnie wpływał na wyrównanie metaboliczne tych dzieci. I szukałam jakiejś atrakcyjnej formy aktywności fizycznej. I tutaj pomyślałam, że chętnie te dzieci by ćwiczyły agility, czyli pokonywanie toru przeszkód razem z psami. Ja jestem trenerem i czynnym zawodnikiem agility do dzisiaj. Tak więc miałam wtedy psy, które już teraz odeszły, ale wtedy też trenowały agility i te dzieci ćwiczyły z tymi psami. I to były pierwsze takie zajęcia terapeutyczno-edukacyjne z psami, które ja prowadziłam. A później już, jak ten projekt się skończył, los tak pokierował moim życiem, że zajęłam się dziećmi ze spektrum autyzmu.
3: Wspomniała pani o agility i każdy zyskuje na tym, bo pani fizycznie, pies także to jest chyba lepiej być nie może. Każdy wychodzi zadowolony z tych zajęć.
5: Tak, to jest i dbanie o kondycję fizyczną, ale też i emocje, relacje z psem, spotkania towarzyskie, ale też i ten czynnik rywalizacji, bo przecież są różnego rodzaju zawody i przede wszystkim ogromna radość i satysfakcja.
3: Często na filmach, tak mi się kojarzy z filmami, że gdzieś tam można zauważyć właśnie takie pokonywanie torów przeszkód, tak? To jest, tak można powiedzieć tak wprost,
5: można
3: tak, że
5: tak
3: każdy
5: powiedzieć.
3: Zrozumiał.
5: Ja zawsze mówię, że jak ktoś widział skoki konne przez przeszkody, to tak samo, tylko że się biegnie z psem.
3: Dobrze powiedziane.
5: Tak, bo parkour jest bardzo podobny, dostosowany oczywiście do psów i to psy pokonują ten parkour, a zawodnik biegnie razem z psem obok.
3: To można powiedzieć, że psy już wcześniej przed może ludźmi nawet stosowały parkour.
5: Tak, no ten sport kynologiczny jest oparty na tych naturalnych formach ruchu. I też można te agility stosować jako formę terapii, dlatego że ja mam wielu zawodników, którzy trenują u mnie, mają swoje psy i jest to dla nich również taki relaks psychiczny po pracy, po różnych stresujących sytuacjach w ciągu dnia. Oni się angażują w te treningi, mają różnego rodzaju sukcesy na zawodach agility, spotykają się towarzysko, no i dbają o swoją kondycję. Więc jest to naprawdę bardzo fajna forma i sportu kynologicznego, ale też można go traktować w ramach właśnie terapii z udziałem psa, bo wiadomo, że terapia z udziałem psa ma różne oblicza. Są to psy asystujące, edukacyjne, terapeutyczne. Tak więc jak najbardziej ten sport kynologiczny coraz częściej, że tak powiem, jest podejmowany przez osoby w Polsce.
3: No właśnie też chciałam o tym wspomnieć, ale pani o tym wspomniała, że aspekt właśnie umysłowy jest, ogólnie jak każdy wie, każdy sport na człowieka działa dobrze w formie psychologicznej, jako odpoczynek, czy właśnie element terapii, a tutaj pani doskonale to rozwinęła. Proszę powiedzieć, jak wygląda typowa sesja dogoterapii z dziećmi? To już pani powiedziała, czy są to indywidualne czy grupowe, ale na razie skupmy się, jeżeli można w ogóle sklasyfikować i powiedzieć, jak wygląda, bo mogą być to różne spotkania. Jak to wygląda?
5: Tak, spotkania są dostosowane do odbiorców i ich potrzeb, ale są to zajęcia, które opierają się głównie na tym, by dzieci rozwijały się fizycznie, czyli kształtowanie motoryczności szeroko rozumianej, ale również nauka poprawnego kontaktu ze zwierzęciem, wzbudzanie empatii, rozwijanie tych uczuć emocjonalnych, a także w przypadku dzieci ze spektrum autyzmu bardzo często te zajęcia również dotyczą dotyczą integracji sensorycznej, czyli zaburzeń sensorycznych, które często występują u tych dzieci, czyli zaburzenia w dotyku, zaburzenia słuchu, nadwrażliwość wzrokowa, dźwiękowa. Są to takie aspekty, w obszarze których tą terapię się prowadzi.
3: Ciekawi mnie bardzo, jakie cechy musi mieć taki pies, żeby mógł pracować z dziećmi, nie tylko spektrum autyzmu, ale ogólnie.
5: Tak, to musi być przede wszystkim pies zrównoważony, który kocha swoją pracę. Bo o tym się często nie mówi, ale prawda jest taka, że pies powinien przychodzić na takie zajęcia z radością. On nie może być w stresie, on nie może się bać. Moje psy wiedzą, że idą do pracy i bardzo chętnie w niej uczestniczą. I zawsze sobie mówię, że dopóki one będą chciały iść do tej pracy, to ja będę szła z nimi. Tak. Ale muszą być zrównoważone, muszą być odważne i muszą być przygotowane na różne nieprzewidywalne sytuacje. Dzieci z różnymi zaburzeniami mają różne nieprzewidywalne reakcje. Poruszają się nagle, mogą krzyczeć nagle, czyli wydają z siebie różne dźwięki, których zwykły pies może się przestraszyć. A pies, który pracuje w terapii, musi zareagować spokojnie, zrównoważenie i nie może wykazywać oczywiście żadnych akcentów agresji.
3: Czy pieski po swojej pracy są w jakiś sposób nagradzane przez panią?
5: Tak, one są nagradzane. One również są nagradzane w trakcie zajęć, ponieważ dzieci za różne wykonywanie poleceń dają im smaczki, rzucają im piłkę, bawią się z nimi. To jest forma nagrody dla psa.
3: Super. Każdy jest zadowolony.
5: Każdy jest zadowolony, tak.
3: No, proszę powiedzieć, jakie zmiany najczęściej obserwuje pani u dzieci właśnie dzięki takiemu regularnemu kontaktowi z takim pieskiem?
5: Przede wszystkim u dzieci, które wymagają terapii i edukacji, to jest wzbudzenie tej chęci do podejmowania trudu terapeutycznego. Wiadomo, że nikt z nas nie lubi robić rzeczy, których nie umiemy. I ciężko jest nam się zmobilizować, żeby podejmować ćwiczenia i wykonywać coś, co jest dla nas trudne. A tutaj w towarzystwie psa, który zachęca i towarzyszy i nie ocenia, dzieci chętnie podejmują ten trud wykonania ćwiczeń, zadań, które są dla nich po prostu trudne. Czasami wydają się nie do przeskoczenia. A jednak tutaj pies pełni tą rolę takiego motywatora i to przynosi efekty. My właściwie to nie doceniamy roli psów w naszym życiu, ale bardzo często korzystamy z ich pomocy, bo dzisiaj tutaj rozmawiamy na temat psów w terapii, ale przecież wykorzystujemy te psy również w innych obszarach życia, jak psy asystujące, psy ratownicze, poszukiwawcze. Tak. Tak więc bardzo często polegamy na ich mądrości i instynkcie.
3: Mhm. Nie wzięło się znikąd powiedzenie, że pies najlepszy przyjaciel człowieka, więc...
5: Tak, i oby było odwrotnie również.
3: I oby było odwrotnie, dobrze pani mówi, dokładnie, oby było odwrotnie zawsze. A czy jest jakaś szczególna historia z pani pracy, która najbardziej zapadła w pamięć? Mogę się domyślać, że troszeczkę ich jest, ale jakby miała pani, która przychodzi pani do głowy, która pokazuje siłę dogoterapii?
5: Tak, mam takie dwie historie, które bardzo mi utkwiły. Może też dlatego, że to były początki też mojej pracy, to było dosyć dawno. Jedna z nich była taka sytuacja, gdzie dziewczynka od wielu, wielu miesięcy nie mówiła z powodu różnych przeżyć. I ja przyszłam na zajęcia dogoterapeutyczne, gdzie ta dziewczynka była w grupie i wszyscy się przedstawiali wobec psa i pies się witał z każdym dzieckiem. Oczywiście z tą dziewczynką też, która nie odpowiedziała, nie odezwała się, co było do przewidzenia. I to nie było w ogóle tematem tych zajęć. Tematem zajęć były jakieś zajęcia ruchowe. I kiedy wychodziliśmy z sali, podeszła do tej dziewczynki wychowawczyni i się spytała, jak było. I wcale nie czekała na odpowiedź. A ta dziewczynka stanęła i powiedziała do niej tak: ja jestem Amelka, a ty jak się nazywasz? I to było pierwsze zdanie, jakie to dziecko powiedziało od wielu, wielu miesięcy, bo taką formułą wszystkie dzieci się witały z psem i to był ogromny przełom tego dziecka.
3: Rozczulające bardzo. A druga historia, o której pani wspomniała?
5: A druga historia była bardzo wzruszająca, bo miałam dziewczynkę na indywidualnych zajęciach z porażeniem czterokończynowym. Dziewczynka, która nie chodziła samodzielnie i nie chciała podejmować tego trudu nauki chodzenia. I w pewnym momencie mój pies podszedł do miski i pokazał, że chce wody. I łazienka była bardzo blisko, ale ja nie mogłam tego dziecka zostawić, żeby tą wodę nalać do miski. Spojrzałam na zegarek, zobaczyłam, że zostało mi jeszcze 5 minut zajęć. Pomyślałam sobie, trudno, musi pies wytrzymać. A ona spojrzała i mówi: ja jej przyniosę wodę.
3: Ojejku.
5: I wtedy wstaliśmy i bez żadnych ćwiczeń i namawiania szłyśmy razem do tej łazienki z tą miską po wodę. To oczywiście trwało dosyć długo, ale efekt terapeutyczny niesamowity, nie?
3: Naprawdę wzruszająca.
5: Tak, i to była wzruszająca sytuacja, jak ona chciała temu psu pomóc i tą wodę mu przynieść.
3: No i te historie są doskonałym przykładem, że dogoterapia ma ogromną siłę.
5: Ma ogromną siłę. Takie oczywiście historie nie zdarzają się na co dzień. Na co dzień to jest żmudna i ciężka praca, ale czasami są takie perełki i one nam dają taką motywację do dalszego działania.
3: Proszę powiedzieć już na sam koniec, jak widzi pani przyszłość dogoterapii w Polsce i jej rolę w terapii właśnie z dziećmi? Bo mam wrażenie, że dogoterapia już jest coraz bardziej popularna chyba w naszym kraju, czy się mylę?
5: Tak, jest coraz bardziej popularna i ona coraz bardziej się rozwija, bo jak sięgniemy wstecz, jakieś 10 lat wstecz, to tą dogoterapię każdy postrzegał inaczej. W skojarzeniu wielu osób to był leżący pies przy leżącym dziecku, które tylko tego psa głaskało. I tak właściwie taki był wtedy stereotyp dogoterapii. W tej chwili ta dogoterapia naprawdę wygląda inaczej. To są różne ćwiczenia edukacyjne, różne zadania, bardzo aktywne, gdzie ten pies jest cały czas w aktywności, w działaniu. On wykonuje różne zadania. To nie jest pies leżący, którego się tylko karmi i głaszcze. Tak więc ta dogoterapia rozwija się właśnie w tym takim kierunku, bardzo słusznym moim zdaniem, i przynosi efekty. Oczywiście nigdy nie zmierzymy, jakie przynosi efekty sama dogoterapia, ponieważ musimy pamiętać, że dziecko, które wymaga tej terapii, też uczestniczy w innych terapiach i jakby wypadkową tych wszystkich działań jest ten efekt. Nie tylko dogoterapii, ale innych zajęć również terapeutycznych. Ale jest to forma, która jest bardzo lubiana przez dzieci i my mamy te psy i my mamy możliwość szkolenia tych psów i prowadzenia tych zajęć. Oczywiście inne formy terapii z udziałem zwierząt po prostu są trudniej dostępne. Także dogoterapia jak najbardziej ma przyszłość.
3: No i takim akcentem optymistycznym zakończymy, oby coraz więcej osób się otwierało na tą dogoterapię. Na pewno skuteczne rozwiązanie i pani jest właśnie przykładem, więc ja ze swojej strony gratuluję jeszcze raz orderu uśmiechu.
5: Dziękuję.
2: SK Szczecin.
3: I już na sam koniec przenosimy się do świata fotografii. Zapraszam was na rozmowę z Aleksandrą Medwej-Gruszką.
6: Witam serdecznie.
3: Artystkę, edukatorkę, projektantkę od 12 lat, fotografkę, to w ogromnym skrócie, a ponadto ambasadorkę kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko.
6: Wszystko się zgadza.
3: Od czego zaczęła się twoja droga twórcza? Czy już w liceum plastycznym czułaś, że sztuka to jest coś więcej niż zawód?
6: Tak, no zdecydowanie chciałam iść do plastyka, tak potocznie mówiąc, tutaj na naszym lokalnym językiem, ale jeszcze wtedy nie wiedziałam, że będzie to fotografia. Swoją przyszłość wiązałam stricte tak z architekturą wnętrz i pod tym kierunkiem właśnie się dalej kształciłam i wzornictwem przemysłowym również.
3: Okej, no ale to jak się stało, że akurat fotografia? Co,
6: no cóż,
3: co było punktem, co było impulsem?
6: Aparat był w domu, tak, to był aparat mojego męża, gdzie wykorzystywałam go po prostu do dokumentacji takich jakichś swoich projektów, manufaktury, którą robiłam, czy na potrzeby po prostu projektów na uczelni. Ale oczywiście no, przedmiot fotografii też mi towarzyszył przez wiele lat, ale później chyba stało się tak, że moje koleżanki po prostu wyszły za mąż i ta fotografia gdzieś wybrzmiała w zupełnie inny sposób, czyli
3: no,
6: poszłam sfotografować im śluby, tak, i sesje.
3: Czy się zaczęło od ślubów?
6: Tak, zdecydowanie. No też, tak, myślę, że też projekty takie bardziej, jakieś takie koncepty modowe, to jakby było bardziej moim takim punktem może na samym początku zainteresowań, tak, ale, ale później to się stały właśnie reportaże.
3: Okej, a aparat męża w domu to był funkcja hobbystyczna, czy mąż też?
6: Nie, hobbystyczna, mąż jest informatykiem, teraz już zupełnie inna branża, więc to było może taki impuls tylko do tego, żeby ten aparat faktycznie używać na co dzień.
3: Okej, a czy właśnie takie sesje ślubne, czy panieńskie, około weselne, czy to jest, myślisz, że to jest częsta taka droga fotografów? W sensie punkt, od którego się zaczyna?
6: Myślę, że teraz zupełnie ma to inny wydźwięk niż kiedyś. Kiedyś to myślę, że to było, no nie chcę powiedzieć, że to była lekka chałtura, nikogo nie obrażając, ale wiadomo, że jak ktoś marzył o tym, żeby być fotografem, to bardziej miał w głowie to, żeby to był, nie wiem, Vogue, wiadomo, jakieś takie modowe historie, tak? Więc u mnie też takie tematy się przewijały, ale później jak te śluby i reportaże miały zupełnie inny wygląd, bo to też o to chodzi, że te wesela się zaczęły zmieniać bardziej na styl taki za oceanu, tak? Ładniej to wyglądało. Wiadomo, że gusta są różne, ale no, dla mnie było to też istotne, żeby ten anturaż, ta cała oprawa była też taka miła dla oka ze względu na może na wykształcenie, więc to był taki punkt dosyć. Na tyle istotny, że związałam się z nim na 13 już lat. Tak?
3: Jak najbardziej się zgadzam, bo oglądałem ostatnio wesele ze swojej rodziny jakoś sprzed 10 lat i z całym szacunkiem, bo to wyglądało na wtedy bardzo super, ale faktycznie szok, już zdarzenie po tych 10 latach, jak to wszystko inaczej wygląda. Tak. I tutaj stawiamy kropkę. Dziękuję, że byliście z nami. Krzysztof Baziuniak, do usłyszenia. Cześć.
2: SK Szczecin. SK Szczecin.

Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo?